Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy

Zgłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: słoneczny.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool

urodziłam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

Monsieur Dom, Monsieur Dom, Monsieur Dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast

0: Ostatnia reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Fragment ulicy Hebanowskiego na Gdańskim Chełmie doczeka się kompleksowego remontu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki, a dla poprawy bezpieczeństwa próg zwalniający. Koszt inwestycji to blisko 1 800 000 zł. Prace potrwają do listopada. Trzeba przygotować się na utrudnienia.
3: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

trochę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

0: Karel Gott, ze specjalną dedykacją dla jednego naszego słuchacza z Opola, który bardzo często do nas dzwoni i mówi: nic nie gracie tego Karela Gotta, a ja go tak lubię. Proszę pana, proszę bardzo. Za 14 minut siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Polski był, matematyka była, dzisiaj język obcy, a państwo wspominają swoje matury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze w związku z maturą.
0: No pewnie.
1: Zdawałem ją w 1984 roku. No i tak się składa, że na kilka dni przed egzaminem maturalnym zachorowałem, dostałem półpaścia. Nietypowo, bo na twarzy. Wchodził mi w stronę oka, wchodził mi w stronę ucha. Jedynie leki, które przez znajomości wtedy sprowadzone z dobrego szpitala zatrzymały pochód tego wiewelca. Ale za to w noc przed egzaminem pisemnym z polskiego torbiel na dziąśle mi się zrobił i wyjazd do kliniki. Natomiast w tym samym czasie siostra zachorowała, która jest dużo młodsza ode mnie, zachorowała na anginę, a mama leżała w szpitalu. Dziwię się, że tata nie oszalał przy tym. Maturę zdałem bardzo dobrze, z polskiego zostałem zwolniony nawet, bo dostałem bardzo dobrą ocenę, ale wspomnienia zostały. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrze oczywiście, że wszystko tak się skończyło. A nie myślał pan, żeby napisać scenariusza do jakiegoś filmu związanego z takimi właśnie perypetiami? Bo to naprawdę brzmi jak kawał dobrej powieści albo scenariusza filmowego. Do matur na pewno jeszcze będziemy wracać, no bo przecież one się dopiero zaczęły, jeszcze się długo nie skończą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Bogdan Łazuka z Haliną Frąckowiak.

0: chyba maj. No chyba. Anna German w pogodnym poranku Radia Pogoda. A nawet na pewno dzisiaj, proszę Państwa, 6 maja. Czego dowiemy się z wiadomości o 7, Michale?
1: Najnowsze informacje w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie, a także informacja o tym, jak kierowcy niektórzy cwaniakują w strefie płatnego parkowania.
0: No pięknie, pięknie. A propos kierujących różnymi pojazdami, od 6 dni mamy, proszę Państwa, rowerowy maj. I o tym dzisiaj między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda? Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
4: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
3: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
4: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej między innymi piękne życzenia od Roberta Janowskiego i jeszcze piękniejsze melodie. A teraz wiadomości.
14: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Kryptowaluty do 3 razy sztuka będzie kolejna próba uchwalenia nowych przepisów. Na maturach dzisiaj język obcy, najczęściej będzie to język angielski.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
13: Michał Pierzchała.
14: Nie żyje pilot samolotu, który zrzucał wodę na ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie, na roztoczu w okolice Biłgoraja. Dwóch strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. W akcji ma wziąć również udział policyjny Black Hawk. Anna Kmiterek-Zabłocka.
16: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przybył na miejsce w nocy, mówił, że sytuacja jest poważna. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i na ten moment cały czas jest dynamicznie.
17: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
16: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni mamy suszę. To przyczyniło się do rozprzestrzenienia się pożaru na obszarze nawet 200 hektarów lasu, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej Zenon Piesiewicz.
18: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. Podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
16: Zamknięte są pobliskie drogi, a działania strażaków cały czas trwają.
14: Kryptowaluty do 3 razy sztuka. Premier zapowiada kolejną próbę przepchnięcia nowych przepisów w tej sprawie i mocnymi słowami atakuje prezydenta i prawicę. Opozycję.
19: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich.
14: Donald Tusk uważa, że teraz po upadku giełdy Zonda Krypto, za którą stały pieniądze rosyjskiej mafii, sytuacja na tyle się zmieniła, że weta nie będzie. Na maturach dzisiaj język obcy. Tegoroczne egzaminy zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
20: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
21: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
22: Jak na to, że u mnie na salce
2: było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
20: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
21: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
20: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
14: Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach uprawiają różne kombinacje, byleby nie zapłacić kilku złotych za postój. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują. Barbara Szumilak.
22: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
14: Takich osób wypatrują urzędnicy i kamery miejskiego monitoringu.
23: A można by było tramwajem, autobusem albo rowerem? Ani w korku się nie stoi.
14: I tablic nie trzeba mieć w plecaku
23: tablic
14: wtedy.
23: Tablic nie trzeba mieć, właśnie. Jest gdzie parkować zawsze. Ech, o rowerowym maju będziemy mówić.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dziś wieczorem. Organizatorzy rajdu Dakara zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji 49. odsłona imprezy. Po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Od ubiegłego tygodnia kierowcy mogą już korzystać z nowego 22-kilometrowego odcinka trasy S6 między węzłami Leśnice i Boże Pole Wielkie. Kontynuowane są prace na pozostałych trzech odcinkach S6 w regionie: Słupsk, Bobrowniki, Bobrowniki, Skórowo oraz Skórowo-Leśnice. Mają być gotowe jeszcze przed wakacjami.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W Gdańsku.
2: Poszarzało niebo nad Trójmiastem, w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, temperatura maksymalna od 8 stopni na północy do 12 stopni na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo miejscami zanikające opady deszczu. Temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w środę. 6 maja mamy 126 dzień roku. Do końca roku 239 dni, a do końca astronomicznej wiosny 45.
4: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O tym jeszcze będziemy mówić, ale też Międzynarodowy Dzień Bez Diety. I w związku z tym, Zygmuncie, mam do Ciebie pytanie. Jakbyś tak mógł sobie pofolgować, to co byś zjadł? Takiego
3: ja
4: niebie...
3: sobie folguję każdego dnia.
4: Dobrze, może to rzeczywiście kiepskie pytanie. Bo ja to pomyślałam sobie tak. O żeberkach z ja przepisu Bogusława Lindy. Z kopytkami może być. O. A na deser ptyś.
3: O, no. Z tym ptysiem to mnie zaskoczyłaś. Nie, ja jednak chyba szarlotka.
4: No też pięknie.
3: Ale z bitą śmietaną.
4: Na bogato. A państwo jak to widzą? Dzień bez diety. Czyli co dzisiaj jemy?

0: jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.
1: Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na pytanie.
3: Proszę Państwa, 6 maja.
4: Tak.
3: 6 maja to jest dzień dla mnie ważny, ponieważ 6 maja urodziła się moja mama. I wiecie, co zrobię, prawda? Jak stąd idę. Tak. I jeszcze wysyłam światełko do nieba, bo Zbysio się urodził, Wodecki, też 6 maja. Tak, to zapamiętam zawsze, bo oni mieli urodziny jednego dnia. A imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta. I z dziwnych dni, no, to nie jest dziwne święto, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i Zbyszek się urodził w 1950 roku, Zbyszek Wodecki. Niech nam zaśpiewa coś, co? Zbysiu Wodecki, pójście cokolwiek, będzie pięknie.
4: No pewnie, że puszczamy, bardzo dziękujemy. Najlepsze życzenia dla mamusi, kłaniamy się oczywiście. Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: wariata.
1: 21 minut po siódmej. Roman Gerczak przed momentem. Nasz numer telefonu to 22 444 4004 i on dzwoni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu, dzień dobry pani Michale, dzień dobry pani Zygmuncie,
3: pozdrawiam z
2: Gdańska. No dzisiaj jednak pochmurno, może padać. Źleśko, chłodno, ale odnośnie tego, co mi dusz gra.
1: No.
2: 70 parę lat temu urodził się Zbyszek Wodecki.
1: Tak.
2: Niegrzowany artysta, który zmarł przedwcześnie. Wielka szkoda, ale w naszej pamięci ciągle żyje. I gdybyście puścili coś dzisiaj, na przykład lubię wracać tam, gdzie byłem. To było fajnie. Także dla wszystkich też maturzystów, którzy dzisiaj zdają w trzecim dniu, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jeszcze raz. Dobrego dnia.
1: Bardzo serdecznie
3: dziękujemy.
1: No graliśmy i grać będziemy Zbigniewa Wodeckiego i o rocznicy urodzin mówił także Robert Janowski. Będzie po godzinie 11:00 piosenka Szczęście jest we mnie. Ale to oczywiście nie koniec Zbigniewa Wodeckiego na dzisiaj. Proszę słuchać nas przez cały dzień.
4: Radio Pogoda.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Została ostatnia reklama.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: 7.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mamy maj, więc wszyscy przesiadamy, no nie wszyscy, ale fajnie by było, gdybyśmy wszyscy przesiedli się z samochodów na bardziej przyjazne środowisku środki transportu. I tak właśnie jest, o czym jedna z naszych słuchaczek. Dzień dobry.
1: Rozpoczął się maj, a przy okazji rozpoczął się rowerowy maj, czyli największa kampania, która promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży i zachęca uczniów i przedszkolaków, aby w sposób aktywny docierali do swoich placówek, czy to na rowerze, hulajnodze, rolkach lub dyskorolce. I tak dzwonię do Państwa z taką prośbą do użytkowników chodników, ponieważ dziecko do 10 roku życia, które nie ma karty rowerowej, ono nie może jechać ulicą. I dlatego troszeczkę jest zwiększony ruch na chodnikach, przy których nie zawsze jest ścieżka rowerowa. Ja dzisiaj jechałam z moim trzecią klasistą rowerem, no i niestety zostaliśmy skrzyczeni, mimo że jechaliśmy poprawnie, po prawej stronie chodnika, nie dzwoniliśmy na żadnych pieszych, a i tak, no niestety moje dziecko zostało wygonione na ulicę, mimo że przepisy, no nie pozwalają mu poruszać się po ulicy. Tak więc proszę Państwa, troszeczkę w tym maju bądźmy łaskawi dla tych dzieciaczków. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, i tych małych, i tych dużych. Pamiętajcie o kaskach. Ula.
0: Zdecydowanie.
2: Pani Uleńko, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę Państwa, więcej uprzejmości.
0: Więcej empatii po prostu i zrozumienia.
2: Empatii, tak jest.
0: Uważajmy wszyscy na siebie, a co to jest ten rowerowy maj i co można zyskać w tym maju, jeżdżąc rowerem choćby. O tym będziemy jeszcze mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

w Peru. Więc choć się z początku sporo orłów na nie wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz, czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek swój.

Pesterunki! Tu, tam! Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu.

przyjdzie walec i runa. Przyjdzie walec i wyrun. Przyjdzie walec i wyrun. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 8. Gdyby Państwo sobie myśleli, że w dniu bez diety u nas jakieś folgowanie w pogodnym poranku, nic bardziej mylnego. Chleb z ziarnami, serek topiony, no to może niezbyt dietetyczne, pomidor i ogórek. I tak to wygląda. Ale gdybyśmy mieli sobie pofolgować, wyglądałoby to zupełnie inaczej. A jak to wyglądałoby u Państwa? Jeszcze do tego wrócimy, tylko proszę nam powiedzieć, co by Państwo zjedli, gdyby Państwo nie musieli trzymać diety. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A was macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Kilka dni utrudnień czeka kierowców na obwodnicy Trójmiasta między Kowalami a Rusocinem. Drogowcy co jakiś czas zwężać będą obwodnicę. Dziś między 10 a 11 w kierunku Gdyni, a następnie w kierunku autostrady A1. Zamykany będzie prawy pas. Utrudnienia potrwają do soboty.
6: Radio Pogoda 87 i

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, wracamy do rowerowego Maja. Jak to wygląda w Warszawie? W ubiegłym roku 121 tysięcy dzieciaków dojeżdżało na rowerach, na hulajnogach i czymkolwiek innym. Dzieciaki dostają naklejki. Jedna naklejka do swojego dzienniczka, to można wymienić na nagrody. Druga naklejka na plakat klasowy i klasa, która zbierze najwięcej tych naklejek, wygrywa wycieczkę.
1: No i ekstra, naprawdę super akcja, warto się do niej przyłączyć. Tylko, tak jak mówiła nasza słuchaczka, zwracajmy wszyscy na siebie uwagę, bo rzeczywiście dzieciaczki jeżdżą masami po chodnikach i mają do tego prawo, do 10 roku życia. Więc, no właśnie, uważajmy na siebie wszyscy wraz i wtedy będzie nam dobrze. Do rowerowania jeszcze na pewno będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Janusz Gniatkowski, Bolero, za 10:08.

0: Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy nie teraz, bo teraz już za 3:08, wiadomości za chwilę.
1: A w nich między innymi o tym, że rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. O szczegółach powiem Państwu za moment w wiadomościach.
2: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to podwójne bilety na koncert Trupiego 23 maja we Wrocławiu. Główna nagroda to kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Jak zwykle poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda, Radio Pogoda.
4: Proszę.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lubią Państwo grzybki? Na pewno tak. O grzybach i nowych gatunkach. Między innymi będziemy mówić po godzinie 8. Wrócimy też do rowerowego maja. Teraz będą najważniejsze wiadomości.
10: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. Arsenal Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
9: Michał Pieszała.
10: Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
12: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują oraz dwa dromadery.
10: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Ale od poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, aby nie otwierać okien i drzwi. Mieszkańcy z tego rejonu dostali ostrzegające SMS-y. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, cytuję, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
13: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
14: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
13: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
15: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
13: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu.
10: Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego i opieki długoterminowej. Świadczenie ma odciążyć finansowo rodziny, aby mogły zapewnić rodzicom czy dziadkom rehabilitację, aktywizację oraz wsparcie w prowadzeniu domu. Agnieszka Wynarska.
16: Wsparcie mają uzyskać osoby po 65 roku życia, choć wcześniej w projekcie brano pod uwagę osoby 10 lat starsze, ale na na początku, priorytetem mają być seniorzy po 80. Rodziny, które pracują, będą mogły uzyskać maksymalnie 2150 zł, ale nie w gotówce, tylko w formie różnych usług opiekuńczych, mówi pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
17: Kwestia zakupów, przygotowania posiłków, proste czynności pielęgnacyjno- czy też higieniczno-opiekuńcze. Musimy jak najszybciej wejść ze wsparciem w zaspokojeniu podstawowych czynności życiowych.
16: Bon został ostatecznie włączony do szerszej ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, na którą czekają samorządy, bo to właśnie gminy będą odpowiedzialne za organizację opieki. Na start programu pod koniec tego roku rząd ma zabezpieczyć 100 milionów złotych. W kolejnych latach budżet ma wzrosnąć do 500 milionów złotych rocznie.
10: Arsenal pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy przypieczętowali awans w Londynie, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. A dzisiaj poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim Bayern albo PSG. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem francuskiego zespołu 5-4. Rewanż dzisiaj w Monachium o 21:00.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Kończy się budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy ulicach Obodrzyców 3, Obodrzyców 34, Kolberga i Grunwaldzkiej w Sopocie. Ruch odbywać się będzie tam już bez utrudnień. Utrudnienia czekają Was w Sopocie na Gojki, Pułaskiego i Broniewskiego. Tam obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Trzeba patrzeć na znaki.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Przed nami dwa najchłodniejsze dni tego tygodnia. 9 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Od piątku znowu zrobi się odrobinę cieplej. Dziś niebo przykryte chmurami, mogą pojawiać się niewielkie zamglenia, do tego opady deszczu i chwilami silny porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy dziś od 8 do maksymalnie 12 stopni. W nocy temperatura nie przekroczy 6 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w środę 6 maja. Mamy 126 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4:56. Zachód będzie o 20:10. A do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 1 godziny i 34 minut.
2: No i przypominamy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli mogą Państwo jeść różne niedietetyczne pokarmy z całego świata. Jakbyśmy się tak zastanowili, to jednak nasza polska szarlotka najlepsza. Ewentualnie inne ciastka. Porozmawiamy o tym jeszcze. Teraz zagramy Francesco Napoli, później będzie Jacek Lech, no i szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Krystyno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniamy się nisko. Skąd pani do nas dzwoni?
3: A z Mazur.
2: O.
0: Pani Krystyno, czy świętuje pani rowerowy maj?
3: Oczywiście.
0: Jeździ na pani na rowerze?
3: No nie aż tak wyczynowo, ale trochę czasami tak.
0: No to super.
2: Też bym jeździła na Mazurach, w tej weftę, jasne. Pani Krystyno, mamy dla pani podwójne bilety na koncert Drupiego we Wrocławiu. Trochę daleko, tak, ale do 23 maja można dojechać. A jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na jedną literę, dostanie pani także kieliszki do jajek z Radiem Pogoda.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Pora na literę. Dziś będzie dla pani litera E.
2: I teraz uważaj, jak Łękomira.
0: Co?
3: Rozumiem.
2: Staropolskie pani, imię.
0: Pani Krystyno, ja powiem prościej. Łamaga.
2: nie wiem.
0: Dobrze, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Łódź.
0: Roślina.
3: Łopiam.
0: Narzędzie.
3: Albo łupin.
0: Dobrze, narzędzie.
3: Łom.
0: Mhm. Część ciała.
3: Łopatka.
0: Mhm. Piosenkarka.
3: Łucja Prus.
2: Brawo.
3: Ładysz.
0: Ojej, Ładysz nie jest piosenkarką.
3: Ojej, przepraszam bardzo.
2: Ale może się identyfikował.
3: To są emocje, po prostu emocje. Zupełnie inaczej się słucha na antenie, inaczej.
2: Pani
0: ale
2: Krystyno,
0: świetnie poszło.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, no to było po prostu jak błysk. A chciałam powiedzieć, że Łękomira jest staropolskim imieniem, które oznaczało kobietę przebiegłą, która przez swoją przebiegłość doprowadzała do pokoju. Więc warstwa edukacyjna została spełniona już wcześniej,
0: sobie
2: by
0: to przed chwilą
2: gdyby mi Zygmunt nie przerywał. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani
3: ja
2: z nami od samego rana.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Poszło, super.
2: Proszę w naszym imieniu oddychać głęboko pięknym mazurskim powietrzem. Serdecznie dziękujemy, zapraszamy państwa na jutro.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Powiedz, gdzie pójdziesz nocą. A jak to gdzie? Do lodówki. Do lodówki po coś słodkiego. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety i w związku z tym pytamy Państwa, jakbyśmy sobie wszyscy mogli pofolgować, a nie robić formę na wakacje na przykład. To co by Państwo zjedli?
1: Beża z maliną lub pomarańczą. O. Nie mogę się jeszcze zdecydować. Aha. Ale może być też szarlotka i ptyś. Wszystko, co słodkie, nie jest mi obce.
0: Po co wybierać? W końcu jak folgujemy, to folgujemy.
2: No tak, ale ja niestety muszę się ograniczyć.
0: No chyba każdy z nas już niestety. No chyba, żeby nie. Ale pomarzyć dobra rzecz. Proszę telefonować w tej sprawie i w każdej innej zapraszamy. Za chwilę Stan Borys i Bizony.
3: Autopromocja.
4: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
5: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
6: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
7: Napisz proszę, chociaż krótki list.
6: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Halina Frąckowiak.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Media Expert, taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
22: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
23: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie.
1: Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
22: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:30. Jak możemy pomóc naukowcom? Bo okazuje się, że możemy i to jeszcze w pięknych okolicznościach przyrody. Zresztą szczegóły zna Michał Pierzchała i wszystko nam powie.
1: No jasne, że opowiem. Naukowcy w Polsce odkryli właśnie 3 nowe gatunki grzybów, gwiazdoszy dokładnie. I to jest taka nasza polska cegiełka do światowego wykazu grzybów. A fajne w tej informacji jest to, że odkrycie było możliwe dzięki po prostu grzybiarzom.
0: No proszę.
1: Bo jest aplikacja, trochę śmieszna nazwa, nazywa się jak ten pies Pluto, tylko że jeszcze z literką F i Go, Plutow Go. Tam można znaleźć informacje między innymi właśnie o poszukiwanych grzybach i wysyłać zdjęcia tychże grzybów, jeśli naukowcy dojrzą na tych zdjęciach coś, co ich zainteresuje, choćby taką właśnie jakąś nową odmianę, to poproszą o przekazanie im egzemplarza do badań. W ciągu 2 lat trwania projektu zebrano ponad 5000 okazów, a to wszystko ma na celu to, żeby uzupełniać informacje o grzybach w takim globalnym rejestrze przyrodniczym. Tam bowiem informacje o grzybach stanowią zaledwie 2% wszystkich wpisów, mimo że jest to jedna z najliczniejszych grup organizmów na Ziemi.
0: O ile nie jest najliczniejsza właśnie.
1: Naukowców mało jest na świecie, grzybiarzy zdecydowanie więcej, dlatego są bardzo pomocni.
0: Pomagajmy.
1: Właśnie w odkrywaniu.
0: Jejku, aż się chce na grzyby iść po prostu, połazić po lesie i choćby pofotografować, bo żeby zbierać to... Nie, no ja tu wielokrotnie mówiłam, że znam się głównie na pieczarkach.
1: Z grzybami to ja właśnie mam jeden problem.
0: No.
1: Jak już zerwę, to
0: byś zjadł.
1: Zjadam.
0: No nie wiem.
1: I nie ma.
0: Ten gwiazdosz, o którym mówiłeś na początku, to nie jadalny.
2: Najpierw sprawdź, Michał.
1: To prawda, dobrze. No gwiazdoszy nie, ale...
0: Pomagajmy naukowcom, skoro jesteśmy potrzebni. Świetnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Andrzej Zaucha.

0: Za 20 minut 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale zapraszamy już też na popołudnie. Fajne nagrody można zdobyć w naszym konkursie popołudniowym Ani tak, ani nie po godzinie 16.30. To jest termos Radia Pogoda. Śliczny, niebieściutki, trzyma temperaturę i ciepłą, i zimną, jak zauważają niektórzy z naszych słuchaczy, że to trzymanie zimna też się oczywiście może przydać.
1: A u nas jakoś tak żółto się zrobiło, no, dlatego że przed chwilą Piotr Szczepanik, żółte kalendarze, a już niebawem Christy i Yellow River.
0: No i niech nam będzie jak najżółciej, to jest śliczny kolor przecież. Za 29.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Została ostatnia reklama.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.
24: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Dziś i jutro będą niewielkie utrudnienia na ulicy Śmidowicza na wysokości budynków 63-65 w Gdyni. Prowadzone tam będą prace.

0: związane z naprawą fragmentu nawierzchni. Przejazd będzie się odbywał wahadłowo. W Gdyni ciasno teraz na Hutniczej i Morskiej, na Chwaszczyńskiej też jeszcze poranny ścisk.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek. Za 10 minut dziewiąta. To chciałaś powiedzieć?
1: Nie. Zaczął się, proszę Państwa, rowerowy maj i mówimy o tym między innymi dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę sobie wyobrazić, że 19 milionów z nas, Polaków, jeździ rowerem. Z tego 20%, 1/5 jeździ rowerem codziennie i także poza sezonem. Ile z tych osób używa kasków? Niestety nie ma takich badań, ale między innymi o kaskach mówią Państwo w swoich telefonach.
2: Chodzi mi o kask. No. Kaski, wszystkie, właśnie teraz jadę, przed sobą widzę, młodzież, dzieci jeździ w kaskach. O kaskach zapominają dorośli. Dorośli w wieku kiedyś, gdzie nie było tych kasków.
1: Tak, tak.
2: Dojrze jedzie, nie powiem jak wolna Amerykanka, żaden dorosły powyżej 50 roku nie ma kasku. Może się mylę, że wsadziłam wszystkich do jednego worka, ale pracuję w takiej instytucji, że na co dzień widzę ludzi bez kasku, których właśnie przywozi pogotowie. Mm-hmm. Dziękuję, pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Ewo, tak, to jest bardzo ważne. Ja jeżdżę w kasku zawsze.
0: A gdzie jest twój kask?
1: No, w piwnicy. Tam, gdzie rower mój.
0: Myślałem, że tu na wieszaku
1: nie, powinien być. Nie przejechałam dzisiaj rowerem. Zawsze jeżdżę w kasku i Państwu też polecam. W dodatku cała młodzież i dzieci do 16 roku życia będą musieli jeździć w kasku i to na rowerze, rolkach albo hulajnodze już od 6 czerwca. Trochę szkoda, że teraz mamy rowerowy maj w szkołach, a kaski obowiązkowe dopiero od czerwca.
0: Ale wiesz co, tak jak patrzę na te tłumy rowerzystów, to mniej więcej 2/3 jednak jeździ w kaskach.
1: I oby było nas jak najwięcej. Tego bym sobie życzyła osobiście. Mieczysław Fok, bo wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.

0: Duet Bakara i Grenada, 1977 rok. Tak właśnie brzmiał muzycznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty 9. Michale, co za chwilę w wiadomościach?
1: Jaka jest najlepsza kosiarka do trawy?
0: Ta, którą słychać właśnie, nasi po sąsiedzku remontujący.
1: To jest wiertarka.
0: Panowie.
1: A kosiarka do trawy najlepsza to owca.
0: No tak.
2: Żywa,
1: zdecydowanie. I tak właśnie się dzieje w Katowicach. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
8: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do gniazda będziemy, czyli tak jakby do sypialni, zaglądać naszym przyjaciołom bocianom po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Zapraszamy serdecznie, a teraz najważniejsze wiadomości.
12: Wciąż nowe ogniska ognia w lesie na Lubelszczyźnie. Gaszenia nie ułatwia pogoda. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie i rozpoczęcie kolejnej. Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Tak oceniają sytuację strażacy. Ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań w trudno dostępnych terenach leśnych. Pożar rozprzestrzenia się, a jego dynamika jest znacząca, mówił po sztabie kryzysowym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
13: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wstawić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
12: Sytuacja jest bardzo trudna, dodaje komendant Straży Pożarnej w Lublinie, Zenon Pisiewicz.
14: Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia. Zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
12: Doszło też do tragedii. Nie żyje pilot dromadera, samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj w czasie akcji. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej i rozpoczęcie kolejnej. Waszyngton informuje o zmianie strategii wobec Iranu, która ma skupiać się na cieśninie Ormus. Marcin Starzec.
0: Chodzi o koniec operacji Epicka Furia, o czym poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Decyzję przekazano także kongresowi, a zrobił to prezydent Donald Trump. Jak podkreśla Rubio, wszystkie cele tej fazy działań zostały osiągnięte. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozpoczynają nową operację, projekt Wolność. Według administracji ma ona charakter wyłącznie defensywny i ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w rejonie cieśniny Ormus dla statków handlowych. Komentatorzy uważają jednak, że koniec ofensywy wobec Iranu ma pozwolić uniknąć ubiegania się o zgodę Kongresu na wojnę. Choć ustawa wymaga autoryzacji po 60 dniach, Marco Rubio uznaje te przepisy za niekonstytucyjne.
12: Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy o poranku, przyznali, że akurat ten egzamin to najmniejsze zmartwienie.
15: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
16: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest. Te słuchania to jest najłatwiejsze, co?
12: Dwie minuty temu maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczęli pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Mateusz Sanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów we wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt. Górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. A dziś kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
12: Miejscami przelotnie może padać deszcz. Na Pomorzu opady jednostajne. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe dzisiaj burze. Duży rozstrzał temperatur, bo najchłodniej nad samym morzem, około 8 stopni zaledwie, a najcieplej na południowym wschodzie do 27 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosło.
11: To aż trudno sobie wyobrazić taki rozrzut temperatur. Jakbyśmy żyli w nie wiadomo jak wielkim kraju.
12: Wiesz, to walizkę trzeba ze sobą zabrać, jak ktoś się dzisiaj przemieszcza, bo tu zmarznie, a tu będzie mu za gorąco.
11: Zdecydowanie. Michał Pierzchała, dziękujemy.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
18: 9:05. Dzień dobry. Witamy w środę, 6 maja, 126 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta.
11: Wszystkiego najlepszego oczywiście. Międzynarodowy Dzień Bez Diety, do tego jeszcze wrócimy, ale dziś też Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i trochę sobie o rowerach rozmawiamy i o tym bezpieczeństwie, bo zaczął się rowerowy maj i Państwo mają pewną odezwę.
19: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co?
11: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
18: Ruszcie 4 litery, wsiadajcie na rowery.
11: No i to mi się podoba. I to jest klasyka gatunku. Sława Przybylska w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, mamy najświeższe informacje o Krótku, czyli bocianie.
1: Którego życie śledzimy. No.
0: Tak, od dawna śledzimy jego losy. Ostatnio informowaliśmy o tym, że wyjątkowo wcześnie wrócił.
1: Z Krótkiem to było tak. On tam trafił do takiego azylu dla bocianów. Oni go tam wychowali.
0: Bo wypadł z gniazda.
1: Bo wypadł z gniazda, ugościli, wypuścili na wolność. No i on do tej Afryki poleciał, ale poleciał z takim specjalnym nadajnikiem, który robił zdjęcia co jakiś czas. Dzięki temu można było prześledzić trasę i zobaczyć to, co Krótek widzi po drodze. W tym roku stało się tak, że zimę mieliśmy ciężką. Tam na Mazurach to było w ogóle 3 metry śniegu. No i jak jeszcze metr śniegu został, w tym pojawił się Krótek. Biedny, głodny, nic do jedzenia, w tym śniegu brodzący.
0: No ale
1: oczywiście został ugoszczony, nakarmiony, no i się ładnie odwdzięcza. I jak się odwdzięcza? Właśnie powie Zygmunt.
0: No, zaraz po przylocie zajął się porządkowaniem gniazda, potem partnerka pojawiła się po 2 tygodniach, para szybko rozpoczęła nowy sezon lęgowy. Efekt? 5 jaj w gnieździe.
1: Brawo!
0: To jest wyjątkowo dużo.
1: Dużo.
0: Wśród bocianów białych to sytuacja taka niezbyt często spotykana. Nie wiadomo, czy wszystkie pisklęta z tych 5 jajek przetrwają. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało.
1: I ja myślę, że tak się stanie i to, że tych jaj jest 5, a nie 3, to jest doświadczenie Krótka, bo skoro on został wykarmiony przez dobrych ludzi w dobrym miejscu, to znaczy, że jak mu się dzieciaczki wyklują i nie nastarczy z tymi myszkami i różnymi innymi żyjątkami, to dobrzy ludzie wykarmią i dzieciaczki, no.
0: Wiesz, Króciaki, trzymajcie się.
1: I my trzymamy kciuki i oczywiście to wszystko będziemy dla Państwa obserwować. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Leo Sayer, a za chwilę Irena Santor. Jest 15 po 9.

0: 9:21. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jak to jest z tą dietą? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja na temat diety coś na wesoło. Od dzisiaj rozpoczęłam dietę. Rano pół jajka, na obiad pół jabłka, na kolację pół lodówki. Pozdrawiam serdecznie, Barbara z Krakowa.
0: Serdecznie dobre, dziękujemy, dobre. Pani Barbaro. Ale jakie życiowe.
2: Ale wszystkiego po pół.
0: I dlatego dzisiaj jest dzień bez diety i pytamy Państwa, jakby sobie Państwo tak mogli pofolgować i zjeść, co tylko chcą, to co by to było. 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po dziewiątej. Rower to jest świat. Usłyszałam dawno temu w jednej z piosenek i trzymam to sobie blisko sercu. Dzisiaj mówimy o rowerowym maju, który rozpoczął się od początku maja. Chodzi o to, żeby zaktywizować najmłodszych, żeby jeździli sobie do szkoły rowerami, na hulajnogach, na rolkach, żeby po prostu nie korzystać z samochodów. Tak przy okazji to tegoroczny rowerowy maj, jak czytam, w stosownym komunikacie koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa i znajomości przepisów, ponieważ rowerzysta, czy to młody, czy to duży, na przykład nie ma pojęcia, w jakich warunkach może poruszać się po chodniku. Wie o tym i zna wszystkie takie przykłady, tylko 2% rowerzystów. To my od razu mówimy, kiedy się jest dzieckiem poniżej 10 roku życia, kiedy chodnik ma 2 metry i więcej szerokości, albo kiedy przebiegająca obok ulica, samochody mogą tam jechać z prędkością większą niż 50 km na godzinę, więc wtedy możemy skorzystać z chodnika. Oczywiście
1: no
0: ostrożnie.
1: Oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej.
0: Oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, więc niech będzie ich jak najwięcej. Bezpieczeństwo to także jazda w kaskach, ale nie wszyscy tego przestrzegają.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałam nawiązać do tych mądrych słów pani, która przed chwilą mówiła, że dorośli nie używają. I niestety właśnie ja się do nich zaliczam. Kiedyś jeździłam w kasku, a jeżdżę rowerem właśnie cały rok poza sezonem. No ale bo ciężki, bo gorąco i niestety nie używam. No i ostatnio mój wnuczek, który tak nosi, używa kask bardzo na rower, na hulajnogę, bo jest pilnowany i przypomina mu się o tym. A ostatnio coś tak się wahał, czy wziąć kask. Ja mówię, tak, oczywiście, bierz, Adasiu, kask, zakładaj. A on do mnie mówi, a ty nie nosisz.
0: Aha.
2: A ja mu na to takim czarnym humorem odpowiedziałam, no ale jak mi się coś stanie, to mnie nie będzie tak żal jak ciebie. Pozdrawiam, Jutrzenka.
0: Doceniamy czarny humor.
1: Jutrzenko.
0: Ale ze swojego egoistycznego punktu widzenia, ponieważ jest pani świetną i doskonale nam znaną słuchaczką Radia Pogoda, to byśmy chcieli, żeby pani ją pobyła jeszcze. I to bardzo długo. Więc proszę nosić kask. Wnusio Adaś ma rację, że go nosi. Serdecznie pozdrawiamy i oczywiście życzymy tylko dobrych szlaków rowerowych i szerokiej drogi.

0: I jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, absolutnie niesamowite, to zdecydowanie Daj Jerzego Połomskiego jest w pierwszej dziesiątce. Za 22 minuty będzie godzina 10:00. A znają Państwo taką piosenkę Katarzyny Stopczyk i Czerwono-Czarnych Lękam się, że ty odejdziesz?
1: Nie, nie znają Państwo.
0: To Państwo poznają dzisiaj po godzinie 15:30 w moich najpiękniejszych melodiach Haliny Frąckowiak, która właśnie zechciała opowiedzieć o tej piosence.
1: Ale zaraz, Halina Frąckowiak będzie opowiadać o piosence, którą śpiewa?
0: Tak, i dlaczego jest dla niej ważna. I tym bardziej trzeba tego posłuchać.
1: Kasia Sobczyk?
0: Tak, bo się okaże, że Katarzyna Sobczyk, czy Kasia Sobczyk potrafi śpiewać bluesa genialnie i w ogóle ta piosenka taka niemenowska. No, to mamy nadzieję, że zachęciliśmy. Moje najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak po 15:00 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima.

0: ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Bricomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Została ostatnia reklama.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sporakowski już się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, co u ciebie.
1: Co u mnie? Byliście kiedyś na wieży Eiffla?
2: Nie.
0: Byłem.
1: Tak? Długo czekałeś w kolejce?
0: Oj tak.
1: No właśnie. Też zamierzam Państwa o to zapytać. Ile Państwo czekali w kolejce na wieżę Eiffla? A dlaczego? To się wyjaśni po 10.
2: No pewnie. Proszę słuchać. A my bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. A słyszałeś, że można kupić kawałek wieży Eiffla?
1: No co ty?
2: No,
1: zbiegnę.
0: Ale muszę tam odciąć?
2: No nie mam pojęcia. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Wojciecha Młynarskiego usłyszymy za chwilkę w piosence z serialu Droga, po czym przypomnimy sobie przebój Fatsa Domino I'm Walking z 1957 roku. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zamiast ogórków trzymał w słoikach marihuanę. Spiżarnię pełną narkotyków miał w swoim domu 33-latek z Gdańska. Policjanci ujawnili w jego mieszkaniu kilkanaście słoików z marihuaną oraz saszetki z nasionami. Mężczyzna jest pod dozorem policji, grozi mu do 3 lat więzienia. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Rywiera, przy ulicy Tęczowej i przy Unruga.
3: Mieszkamy pół minuty stąd. A przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
4: Wiem, że jest taki punkt otwarty. Przyjechałem i załatwiłem. Sprawnie, szybko.
2: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej, w poniedziałki do godziny 18. Trwa maraton maturalny. Wczoraj niektórzy maturzyści musieli zmierzyć się z językiem kaszubskim na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania w języku kaszubskim na jeden z 2 tematów do wyboru. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
2: Dziś zdecydowana zmiana pogody. Zamiast letnich niespodzianek czekają nas jesienne szarości. Na Pomorzu dziś niebo przykryte chmurami, do tego lokalne zamglenia i opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Chłodniej niż ostatnio. Termometry pokażą dziś od 8 stopni na północy regionu przez 9 w Trójmieście po 12 na południu regionu. Noc pochmurna, miejscami pokapie z nieba, będzie około 6 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
0: Pogodne przedpołudnie, czas zacząć. Dzisiaj rano sporo było o rowerowym maju, więc jeżeli Państwo uważają rower za dobry wybór, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, dlaczego tak Państwo sądzą. Dzisiaj mija też rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc jeżeli mają Państwo wspomnienia związane z artystą albo może z jego piosenkami, proszę o tym opowiedzieć w Radiu Pogoda. Może coś się Państwu kojarzy ze Zbigniewem Wodeckim. Być może uda się nam zrobić taki portret Zbigniewa Wodeckiego według słuchaczy. A jeśli nie, to i tak spróbuję o nim powiedzieć kilka słów w stosownym czasie. Zresztą nie tylko ja o nim dzisiaj będę mówił.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Dzień dobry.

taki dzień jak dziś, czyli 6 maja, który dziś jest bardzo ciekawym dniem w kalendarzu, bo 6 maja przed 197 laty wiedeński budowniczy fortepianów Cyril Demian i jego synowie złożyli wniosek o opatentowanie akordeonu. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, a w 1889 roku w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa i z tej okazji otwarto dla publiczności wieżę Eiffla. Ciekawe, czy odwiedzili Państwo kiedyś tę budowlę. Ja wjechałem kiedyś na pierwszy poziom z 3. Wyżej nie mogłem, bo na górze był zbyt duży tłok, ale za to potem sobie elegancko zszedłem po schodach. No i jeszcze jedna rocznica. W 2017 roku w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej, czyli muzeum poświęcone historii naszego kontynentu. Pomijam tu wszelkie trudności z ustaleniem jednej obowiązującej wersji historii Europy, natomiast bardzo mnie interesuje, jakie polskie eksponaty lub ich kopie oczywiście widzieliby Państwo w takim europejskim muzeum. Gdyby oczywiście od nas zależały wygląd i zawartość tego muzeum. 22 444 4004. Jakie polskie eksponaty, zdaniem Państwa, powinny się znaleźć w Domu Historii Europejskiej? No ja sobie myślę, że Kopernik, Chopin i Joseph Conrad na pewno powinni mieć tam swoje miejsce, jak również Żurek oraz Barszcz Biały dla równowagi. A Państwo, jak uważają?

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: To Julio Iglesias w piosence napisanej jeszcze w latach 30. zeszłego wieku. Z początku grano ją na akordeonie, ale przecież od artysty pokroju Julio Iglesiasa nie oczekujemy, że zaśpiewa kawałek folkloru, tylko że zrobi z niego coś pięknego. No i zrobił, muszą Państwo przyznać, choć na pewno są tacy słuchacze, którzy wolą tę surową, folkową wersję. Filipinki za chwilkę w piosence na bal maturalny, że tak nawiążę do dzisiejszych zmagań abiturientów z językiem obcym, a potem piosenka Pobudka z zespołu 2 plus 1.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiorajutku dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja.

0: Dzisiaj 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc pomyślałem, że to artysta wart większej uwagi. Zebrałem kilka wypowiedzi różnych osób o nim i zamierzam je Państwu dzisiaj przedstawiać. Państwa też namawiam do wspominania Zbigniewa Wodeckiego. Na początek jego biograf, pan Wacław Krupiński, który tak mówił o artyście.
1: Ja byłem zauroczony Zbyszka ironią, autoironią i jego takim absolutnie ciepłym stosunkiem do świata, jego jakimkolwiek brakiem zawiści i taką serdecznością dla wszystkich.
0: No tak, pojawią się jeszcze inne wypowiedzi o artyście, ale wiele różnić się w tym względzie nie będą. Tymczasem namawiam Państwa do wspomnień związanych ze Zbigniewem Wodeckim, wspomnień w ten czy inny sposób związanych. Może któraś z piosenek nagranych przez artystę ma dla Państwa szczególne znaczenie. Może spotkali go Państwo kiedyś niedaleko domu albo gdzieś w świecie szerokim. Może Państwo brali udział w programach, które prowadził, czyli Droga do Gwiazd, albo Twoja droga do gwiazd. A może mają Państwo znaczek z Wodeckim wyemitowany przez Pocztę Polską przed bodajże 4 laty. Było ich 168 tysięcy, więc kto wie?

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Blue Suede Shoes w wersji Elvisa. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w przebojach Marka Grechuty, Wiślan i Hanny Banaszek. A teraz wracamy do poranka, w którym Asia i Zygmunt namawiali rowerzystów do zakładania kasku, kiedy korzystają z roweru. Jeden sukces na pewno odnieśli.
1: Ja bardzo jestem wzruszona waszą troską o mnie, o moje bezpieczeństwo. Chodzi o kask. No i w związku z tym podjęłam decyzję, bo długo się do tego zbierałam, że będę zakładać kask. Ściskam i was mocno całuję, Jutrzenka.
0: No i takie są właśnie pogodne poranki w Radiu Pogoda. Gratuluję pani Jutrzenko decyzji. Kask naprawdę w niczym nie przeszkadza, a może być niemal tarczą ochronną. A do rowerów jeszcze dzisiaj będziemy wracać, natomiast kolejny pogodny poranek z Radiem Pogoda jutro od 6.
2: Autopromocja.
3: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Zaświeciła moja gwiazda Gangu Marcela oraz Congratulations Cliffa Richarda. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za parę minut. A teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Gdańska.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło, szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
7: Zdarzają się błędy. Szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
6: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Będzie remont kolejnego odcinka obwodnicy Trójmiasta, a szczegóły za godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
6: Poszarzało niebo nad Trójmiastem. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północy do 12 stopni na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny i porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo miejscami zanikające opady deszczu. Temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Prosiłem Państwa o wspomnienia w taki czy inny sposób związane ze Zbigniewem Wodeckim i kilka z nich pojawi się za chwilkę w Radiu Pogoda przy okazji piosenki w jego wykonaniu, którą usłyszymy za jakieś 10 minut. Wrócimy też i do rowerów, i do wieży Eiffla, bo dziś mija 137. rocznica jej otwarcia dla szerokiej publiczności. No a już w tej chwili wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy Gang Marcela, Cliffa Richarda i Jadwigę Strzelecką.
8: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło.

0: Wspominałem już, że dziś mija 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i z tej okazji zapytałem Państwa o Państwa wspomnienia związane z tym artystą, bo przeboje znają Państwo na pewno z Radia Pogoda, a życiorys, no jak będzie trzeba, to sobie przypomnimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Małgorzata. Pan Wodecki był częstym gościem koncertów i różnych festiwali na terenie Domu Kultury w Koninie. Tam pracowała moja ciocia, której zdarzało się go spotykać. Przychodził wówczas na zaplecze, żeby mu wyprasować koszulę albo przyszyć urwany guzik. Nie pogardził także kanapkami. I za to wszystko, po koncercie, wszystkie bukiety, jakie dostawał na scenie, a dostawał ich zawsze wiele, przynosił do tych pań, całując je po rynkach.
2: Przychodziliśmy z mężem Monte Cassino i usłyszeliśmy, że w muszli koncertowej występuje pan Zbigniew. Ja byłam wtedy w 8 miesiącu ciąży. Poszliśmy tam, kiedy śpiewał, ja podrygiwałam z ogromnym już brzuchem. Pan Wodecki zauważył mnie i zaprosił, żebym sobie usiadła. Odpowiedziałam: dziękuję bardzo, ja tańczę. Pan Wodecki się roześmiał. Życzył wszystkiego najlepszego.
3: Jeśli chodzi o pana Wodeckiego, uwielbiam jego piosenki. Ja osobiście nie byłam na koncercie, ale były moje dorosłe dzieci i były zachwycone. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra i całe Radio Pogoda. Jagoda z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Jagodę. Dziękuję za te wspomnienia i proszę o kolejne. Teraz przypomnimy sobie piosenkę z repertuaru Claude'a François, Franka Sinatry, no i wielu innych wykonawców, którą Zbigniew Wodecki zaśpiewał, jak zawsze po swojemu, do tekstu Jana Jakuba Należytego. Szczęście jest we mnie.

powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły,

0: Czerwone gitary i takie ładne oczy w Radiu Pogoda. No to wracamy do wieży Eiffla, bo pytałem Państwa o to, czy udało się Państwu na nią wejść i ewentualnie jak długo to trwało, bo wieża słynie z kolejek po wejściówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grażyna z Poznania. Co prawda nie pamiętam, jak długo czekałam w kolejce, żeby zjechać windą na wieżę Eiffla, ale pamiętam coś takiego, ponieważ jedna winda nie prowadzi na szczyt, tylko jest przesiadka i musieliśmy wysiąść i przejść się na następną. Znowu była grupa ludzi, a kolega mówi, chodźcie do tamtej windy, bo tam jest taka ładna pani. A ta windziarka się odzywa i mówi, ja trochę rozumiem po polsku, dziękuję bardzo.
0: No proszę.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie, pani Grażyno. No właśnie, rodacy są wszędzie i to niekoniecznie jako turyści. Na wieżę Eiffla jeszcze dziś wrócimy, więc jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tą budowlą, zapraszam do podzielenia się nimi z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Numer telefonu Państwo znają 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca? No,
4: to jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Została ostatnia reklama.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Pod Papugami znaleźliśmy się dzięki Czesławowi Niemenowi, a teraz wracamy do rowerów, o których dzisiaj było sporo w pogodnym poranku w związku z rowerowym majem, ale ponieważ temat jest mi bliski, zapytałem również, czy państwo uważają rower za dobry wybór, jeśli chodzi o środek lokomocji, i prosiłem o telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stała słuchaczka z Warszawy, Bożena. Muszę się przyznać, że po ponad 50 latach wsiadłam na rower. I to jest prawdą, nie zapomina się jazdy na rowerze. Staram się jeździć codziennie, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, radość, wprost niebywałą. Dla mnie dzień bez jazdy na rowerze jest dniem straconym, a tak sobie myślę, że jak będę ćwiczyła, to kto wie, może wezmę udział w Tour de France i zdobędę jakieś tam miejsce, kto wie. Także polecam jazdę na rowerze, jest to wspaniała rzecz. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia wzajemnie. No i trzymam kciuki za ten Tour de France, pani Bożona. Ma pani rację, zresztą nie zapomina się jazdy rowerem. Cieszę się, że mamy podobnie. Co do tego Tour de France, ja nie wiem, nigdy nie miałem takich ambicji, żeby wziąć udział w jakimkolwiek wyścigu, a co dopiero w Tour de France. Za to włóczęga rowerem to jest jedno z moich absolutnie ulubionych zajęć w czasie wolnych. Potrafię uprawiać taką włóczęgę godzinami. I to czasami nawet bez względu na pogodę. Dzisiaj rocznica premiery filmu Va-Bank 2, z którego pochodzi właśnie ta piosenka zaśpiewana przez Jacka Chmielnika.

Knowing Me, Knowing You, ta piosenka ABBY ukazała się na singlu w styczniu 1977 roku, natomiast kiedy ABBA przyjechała do Polski w roku poprzednim, to podczas występu w telewizyjnym Studiu 2 zespół wykonał także i tę piosenkę i kto wie, czy to nie była w ogóle światowa premiera wykonania tego utworu.

0: wszystkie ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Reklama.
11: Zgoda. Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebywają.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
3: Nie,
2: będzie
3: nie, nie mam pojęcia. Nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
0: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można. O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
14: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama.
15: Duet Ada i Korda. Za chwilkę usłyszymy w ich przeboju Masz u mnie plus, po czym grupa skiflowa No to co wyzna miłość swojemu miastu. Wszystko będzie pięknie słychać w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Terenowe punkty obsługi mieszkańca w Gdyni pracują dłużej. Punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga w poniedziałki są dostępne teraz do godziny 18. To reakcja na sygnały od mieszkańców, mówi Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta.
17: Wielu z nich mówiło, ja do 16 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu do 18.
16: W punktach na Chwarznie, Wiczninie i Oburzu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. A w Gdańsku rusza Biuro Obsługi Artystów. To inicjatywa Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną oraz dostęp do wspólnych zasobów. Miejsce jest adresowane dla profesjonalnych artystów działających w Gdańsku.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
16: Przed nami dwa najchłodniejsze dni tego tygodnia. 9 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Od piątku znowu zrobi się odrobinę cieplej. Dziś niebo przykryte chmurami, mogą pojawiać się niewielkie zamglenia, do tego opady deszczu i chwilami silny, porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy dziś od 8 do maksymalnie 12 stopni. W nocy temperatura nie przekroczy 6 stopni.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Popołudnie minęło przed 2 minutami. Tymczasem my będziemy się wspinać na wieżę Eiffla. Dzięki Państwa wspomnieniom wróci też moje pytanie o to, czym oraz kim Polska mogłaby się pochwalić w domu europejskiej historii, gdyby to od nas zależał wybór eksponatów, postaci, idei nawet. Rower też się pojawi, a jeśli chodzi o Zbigniewa Wodeckiego, usłyszymy Krzysztofa Maternę, który artystę zdążył poznać bardzo dobrze. Najpiękniejsze melodie wracają teraz po południu, słuchamy Ady i Kordy, potem grupy skiflowej No To Co, a później jeszcze Eleni będzie mieć dla nas Zorbę.

0: Troszkę słońca greckiego zagościło w programie Radia Pogoda. Dzisiaj mija 9 lat od dnia otwarcia Domu Europejskiej Historii w Brukseli, więc to chyba sukces, że to muzeum utrzymuje się tak długo. Zapytałem Państwa o to, co mogłoby się w nim znaleźć, gdyby to od nas zależało. I za chwilkę usłyszymy odpowiedź na to pytanie, a teraz posłuchajmy, kiedy nie ma kolejek do wejścia na wieżę Eiffla. Dzień dobry.
1: No witam moje kochane Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie Was z Gdańska. Takiego troszkę zamglonego dzisiaj, deszczowego. Zainteresowało mnie to pytanie, ile czekałem na wieżę Eiffla, więc mogę Wam powiedzieć króciutko, że będąc w Paryżu, w tym dniu, w którym wybieraliśmy się na wieżę Eiffla, po prostu lało jak z cebra. I dostaliśmy się tam bez najmniejszej kolejki, słuchajcie. Wszedłem razem z moim przyjacielem jako drugi. Wjechaliśmy sobie windą do góry, wypiliśmy pysznego szampana, który kosztował nas tyle, co butelka w sklepie, ale to już na inną historię. Co do kwestii muzeum, myślę, że jeśli mowa o kulturze europejskiej, to przede wszystkim Polska charakteryzuje się świetną kuchnią i myślę, że tutaj mamy kilka takich dobrych akcentów, takich jak pewnie pierogi, jak bigos polski, taki najprawdziwszy. I znalazłoby się pewnie jeszcze wiele, wiele innych. A co do osób, które w takim muzeum powinny zostać uczczone w jakikolwiek sposób, no to są dwie postacie takie filozoficzne, które myślę mają dużo do powiedzenia, to profesor Leszek Kołakowski i ksiądz profesor Józef Fischner.
0: No tak.
1: Pozdrawiam Was serdecznie. I życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Rafał z Gdańska.
0: Pozdrowienia i życzenia oczywiście odwzajemniamy, panie Rafale. Tym wspomnieniem o Leszku Kołakowskim i Józefie Tischnerze przypomniał mi pan jeszcze jedną postać, którą należałoby uhonorować w tym dniu, w tym Domu Europejskiej Historii. To oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Ale myślę, że jej nie sposób pominąć w żadnych tego typu propozycjach.
2: I to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Piotr Szczepanik i Mewy na koniec. No dobrze, to teraz wracam do roweru. Prosiłem, żeby państwo powiedzieli, co państwa przekonuje do jazdy nim po mieście i nie tylko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, a propos roweru. Mhm. Mieszkam w betonowej dżungli i żona to tak odczuwa, bo w Pruszkowie, w aglomeracji warszawskiej, chyba największe miasto. I ja jeżdżę na rowerze, więc za chwilę biorę psa do koszyka rowerowego i jestem w lesie.
0: O, tak.
1: Za chwilę jestem na basenie lub powiedzmy na ścianie tenisowej lub gdziekolwiek indziej. Czy nawet jak zakupy załatwiam to na rowerze, więc ja nie odczuwam, żebym był w betonowej dżungli dzięki rowerowi. Pod warunkiem, że to jest składak i nie patrzę na świat byka, tylko na wprost. Dziękuję.
0: Co ja dziękuję za ten telefon. No co do tego składaka możemy dyskutować, ale co to za dyskusja? Każdy ma swój ulubiony rodzaj roweru. Rzeczywiście za rowerowej kierownicy świat wydaje się dużo bliższy, tylko warto się widocznie ubierać, żeby nas kierowcy aut zauważali, bo z tym bywa kłopot.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Została ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.

0: Ireneusz Dudek jutro będzie obchodzić swoje 75. urodziny, a dzisiaj mija rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i o nim od czasu do czasu wypowiadają się państwo, a czasami osoby, które dobrze go znały, jak jego biograf Władysław Krupiński, słyszeliśmy go przed 11, czy Krzysztof Materna, który znał Wodeckiego jeszcze ze studenckich czasów.
1: Zbyszek Wodecki to był polski Frank Sinatra, ale jednocześnie był tak znakomitym instrumentalistą, że bili smyczkami i oklaski najwspanialsi polscy filharmonicy i nie tylko polscy. Zbyszek Wodecki, jak grał malutką solówkę w utworach Ewy Demarczyk, czy też jak zaśpiewał falsetem najczyściej, jak można było na świecie, pamiętam w wierszach Kamila Baczyńskiego, jego trąbeczkę na sekundkę, to wszystko były perełki muzyczne. Zbyszek był mistrzem.
0: No i przyznają państwo, nie sposób się z tą konstatacją nie zgodzić. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień pana Wacława Krupińskiego o artyście.

0: To Bonnie M z roku 80. Za chwilkę 5 lat późniejszy przebój Haliny Franckowiak, Papierowy Księżyc, o którym gwiazda moich najpiękniejszych melodii opowiadała pewnego wiosennego popołudnia na antenie Radia Pogoda, co ciągle można usłyszeć w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. A kolejna opowieść Haliny Franckowiak o którejś z wybranych przez nią piosenek w Radiu Pogoda dzisiaj około 15.30.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Franckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie Radia Pogoda. Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Franckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
15: Czy wiesz, że...

0: do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama. Zakochani czekają na maj, oznajmi Irena Santor za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój Pola Anki i Diana. Najpierw jednak proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
14: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł. 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł. 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
15: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
14: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów. Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
16: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
17: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
18: Myślę, że 80+.
17: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo?
19: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
14: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
9: Pogoda.
14: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.
13: Jeszcze raz znajdziemy się na wieży Eiffla dzięki Państwu do 14:00. Właściwie to będzie za kilka minut. Wspomnieniem o Zbigniewem Wodeckim podzieli się jego biograf Wacław Krupiński. Znajdzie się także miejsce na wierszyk słuchacza Radia Pogoda, dedykowany wszystkim zagorzałym rowerzystom. Ale najwięcej miejsca i czasu zajmą nam najpiękniejsze melodie. Na przykład teraz dowód na to, że zakochani świata za sobą nie widzą, a w kalendarzu 6 oni czekają na maj.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Paul Anka w Radiu Pogoda w swoim przeboju z 1957 roku. No to obiecałem Państwu jeszcze jedną wspinaczkę na wieżę Eiffla, która ma już 137 lat, to znaczy wieża, nie wspinaczka. Chociaż tym razem to będzie raczej czekanie w kolejce, za to bardzo owocne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, mówi Barbara. Tak, oczywiście, że byłam na wieży Eiffla, ponieważ przed 10 laty, no ponad troszkę, dzieci na 30. rocznicę ślubu ufundowały nam tydzień w Paryżu. No cudownie było i rzeczywiście kolejka była. Ja dopiero wtedy od pół roku uczyłam się angielskiego, bo w szkole i na studiach miałam niemiecki i pamiętam, jak coś z panią z Portugalii próbowały mnie, ona tak umiała ten angielski jak ja, ale dogadałyśmy się.
0: No,
1: ale to było bardzo przyjemne. Mam wspomnienia z Paryżem i z wieżą Eiffel. To były moje pierwsze próby rozmowy po angielsku. Serdeczności, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, serdeczności odwzajemnione, pani Barbaro. No i oto dowód, że warto rozmawiać, nawet jeżeli to ma być pogawędka w języku troszkę nam jeszcze obcym. Błędy liczą się tylko na lekcjach, no i na maturze oczywiście, a propos dzisiejszych egzaminów, ale poza tym chęć porozumienia się jest silniejsza od wszelkich przeszkód.

0: Teraz jeszcze krótkie wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim. Wspomnienie kogoś, kto przegadał z artystą wiele godzin, bo pisał jego biografię. To pan Wacław Krupiński.
1: W Zbyszku nie było nigdy takiej cierpkości, goryczy, że już nie powiem, jakiejś tam niechęci do świata. Nikt tak wspaniale o Zbyszku nie opowie, jak on opowiedział o sobie sam. Ale tak naprawdę to przecież najważniejsze jest to, co on nam zostawił w postaci swoich piosenek.
0: Otóż to. Zostają piosenki i te właściwie niemal codziennie słychać na antenie Radia Pogoda. Ta najbliższa pojawi się po 16:00. Oj, to będzie coś pięknego. Za wszystko uśmiech twój.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: tak, to troszkę brzmi jak dzwonek rowerowy jednak, prawda? A to piosenka Anny Rukrztowicz, Zmysły precz, z filmu King Size. Akcja Rowerowy Maj stała się dzisiaj rano pretekstem do rozmowy o rowerach i o tym, dlaczego tak lubimy ich używać. No to na zakończenie tych dywagacji prezent od słuchacza Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jest pan cyklistą wspaniałym. Chciałbym panu i wszystkim cyklistom, naszym słuchaczom Radia Pogoda, zadedykować mój krótki wierszyk. Jestem szczęśliwy. Mam, co pragnę. Jesteś ze mną zawsze. Na dobrej i na złej drodze. Razem przekręciliśmy kawałek życia. To dobry czas. Dzięki tobie. Kręć ze mną jeszcze długo. Potrzebuję ciebie, żeby istnieć. Mój kochany amigo rowerku. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy, cyklistów. Waldek z Konstancina.
0: A sobie zadzwonię, co? Sprawny dzwonek mam, to sobie zadzwonię. Serdeczności, panie Waldemarze. Pięknie dziękuję za tę chwilę poezji w imieniu wszystkich zagorzałych rowerzystów, których, jak wiadomo, poznać po kasku na głowie, odpowiednich światłach, sprawnych hamulcach oraz sprawnym dzwonku rowerowym. A co?

0: Słuchaliśmy Roya Orbisona z kolegami z zespołu The Traveling Wilburys, Jeffem Lynnem i George'em Harrisonem, którzy pomagali mu przy nagraniach jego solowej płyty Mystery Girl. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda będą nam towarzyszyć m.in. piosenkami Macieja Kossowskiego i Czerwonoczarnych, Ludmiły Warzechy i The Platters, a o 14 przywita się z Państwem Kuba Kaleta, żeby zadbać o Państwa dobry nastrój po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
19: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
20: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
19: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
21: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Agatko, będziesz Agato. Te lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: rację. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49.

0: kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec, ale wcześniej wiadomości.
6: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Gierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
7: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
6: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, aby zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
8: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
6: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
9: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
3: Pogoda.
6: Idzie zmiana pogody już dziś. W całym kraju przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
5: Dzień dobry, no przed nami cztery wspólne godziny spędzone w towarzystwie najpiękniejszych melodii, a zaczniemy od wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych w Radiu Pogoda. Dzień dobry.

Niezapomniana Anna Jantar w Radiu Pogoda. No i faktycznie ten uśmiech pojawia się na twarzy po wysłuchaniu tej piosenki i będziemy na pewno do Anny Jantar wracać, bo przecież w Radiu Pogoda oczywiście najpiękniejszych melodii słuchamy. 11 minut po godzinie 14. Dzisiaj maturzyści zmagają się z egzaminami z języków obcych i w związku z tym pomyślałem sobie, że moglibyśmy porozmawiać na antenie Radia Pogoda o tym, co nam daje na co dzień znajomość języków obcych, a może na przykład mówią państwo w jakimś mniej oczywistym języku. 22 444 40 04. To jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Ja czekam na państwa telefony i oczywiście wspólnie słuchamy najpiękniejszych melodii. A propos języków obcych, to teraz będzie po włosku Albano i Romina Power w Radiu Pogoda.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

Założę się, że przy tej piosence Janusza Laskowskiego ożyło niejedno wspomnienie. Takie najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam przez cały dzień towarzyszą, a już za chwilę posłuchamy takiej piosenki, która jest w zasadzie takim listem miłosnym kierowanym do Bieszczad, które to Bieszczady, zwłaszcza na początku lat 60. były inspiracją dla pisarzy chociażby. A jeśli chodzi o losy tej piosenki, której za chwilę wysłuchamy, to ja odnalazłem informację, że po raz pierwszy ukazała się ona w 1965 roku na pocztówce dźwiękowej. Na wydawnictwo singlowe trzeba było czekać kolejnych 14 lat do roku 79. Natomiast pierwszy long play, na którym ukazała się ta piosenka, to był album Gdzie się podziały tamte prywatki. No i jeśli pojawia się właśnie ten tytuł, to wiadomo, że już za chwilę będzie śpiewać Wojciech Gąsowski w Radiu Pogoda. Radio

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

Ten głos i ta sekcja instrumentów dętych, no niesamowite jest to połączenie. To oczywiście Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Jest już prawie 14.30. Zaglądamy teraz do kalendarza, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj 84. urodziny świętuje Agnieszka Fitkau-Perepeczko, aktorka, pisarka, fotografka i modelka. W latach 70. występowała na deskach warszawskich teatrów, no i w międzyczasie rozpoczęła też karierę modelki, a na początku lat 80. wyprowadziła się do Australii, gdzie mieszka do dziś, ale regularnie odwiedza Polskę, chociażby po to, żeby wystąpić na ekranie, zarówno tym dużym, jak i małym. No mogliśmy panią Agnieszkę oglądać chociażby w serialu M jak Miłość, a także w filmach Lalka, Przygody pana Michała czy Nie lubię poniedziałku. I warto tutaj zaznaczyć, że te filmowe role to były głównie epizody. Pani Agnieszka ma też na swoim koncie 10 książek poświęconych głównie kuchni i życiu gwiazd. No i nie możemy też wspomnieć o tym, że pani Agnieszka Fitkau-Perepeczko przez prawie 40 lat była żoną serialowego Janosika. A my już teraz słuchamy najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Bem i Bem już teraz.

0: Ten saksofon nadaje takiego charakteru, takiej zadziorności tej piosence. To Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 15. To jest dobry moment, żeby przypomnieć Państwu o tym, że po 16 startuje kolejna runda konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu jest termos Radia Pogoda, a nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama. I już mogą się Państwo do tego konkursu zgłaszać telefonicznie 22 444 4004, ale nasz telefon jest również do tego, żebyśmy porozmawiali o językach obcych, czy nam są potrzebne i czy może Państwo władają jakimś mniej oczywistym językiem. To oczywiście w nawiązaniu do tego, że dzisiaj maturzyści zmagali się z egzaminami właśnie z języków obcych. No i w temacie naszej dzisiejszej dyskusji również będzie piosenka, której za chwilę będziemy słuchali, bo ta piosenka to jest taka podróż przez świat, bo jest to utwór tradycyjny w języku jidysz, oparty na rosyjskiej melodii ludowej. Po raz pierwszy ta piosenka została opublikowana w latach 40. w Stanach Zjednoczonych i wykonywał ją duet The Barry Sisters. Natomiast u nas w kraju znamy ją w wykonaniu Haliny Kunickiej ze słowami Zbigniewa Staweckiego i właśnie w tej polskiej wersji już za chwilę zabrzmi w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przy

0: tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
0: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Czekaj.

mężczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku. Z

0: Tu Kuba Kaleta. Po 15 na naszej antenie pojawi się artysta obdarzony niesamowitym, głębokim głosem i zabierze nas nad Mazurskie Jeziora. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
3: Były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schronienia dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
2: Co jest grane w Gdańsku?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Świętowanie stulecia Gdyni przenosi się do dzielnic. Będą koncerty z udziałem polskich i lokalnych gwiazd, festyny, pokazy filmowe i potańcówki. Wystąpią m.in. Sersa oraz zespoły Golden Life i Enej. W sierpniu do dzielnic ze specjalnymi koncertami plenerowymi zawita Teatr Muzyczny. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Przed nami 19. edycja Ogrodu i Wielkiej Majówki w Gdyni. To wydarzenie już w najbliższy weekend, jak zwykle w Parku Kolibki. W programie m.in. pokazy kulinarne, koncerty czy dania z różnych stron świata. Będą też stoiska z kwiatami i sadzonkami oraz narzędziami i akcesoriami do ogrodu. I jeszcze zaproszenie muzyczne na koncert Ewy Bem. Pierwsza dama polskiego jazzu 10 maja wystąpi w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Towarzyszyć jej będzie Andrzej Jagodziński Band. Koncert zaczyna się o 18.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
1: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burza, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
9: I oczywiście najpiękniejsze melodie razem z nami. Ja mówiłem przed chwilą, że ten artysta był obdarzony niesamowitym głosem, ale w tej piosence oprócz jego głosu warto zwrócić uwagę na to niesamowicie klimatyczne brzmienie gitar. No to słuchamy w takim razie Piotra Szczepanika w Radiu Pogoda.

0: Jan Wojdak i Wawele w Radiu Pogoda. No to są najpiękniejsze melodie, których słuchamy przez cały dzień, no w tym wypadku przez całe to środowe popołudnie do późnego wieczora na pewno. A dzisiaj rozmawiamy o językach obcych przy okazji matur z języków obcych, które dzisiaj, no, uczniowie pisali. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Pytam Państwa o to, czy te języki obce nam się przydają na co dzień i czy może na przykład znają Państwo jakiś taki mniej oczywisty język obcy. Odbierzmy telefon, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tych obcych języków. Mhm. Zacznę może od tego, że jestem już emerytką, a moim pierwszym językiem obcym, jakiego się uczyłam, to był oczywiście język rosyjski. Takie były czasy. Kiedy w Ukrainie rozpoczęła się wojna, wtedy jeszcze pracowałam w instytucji pomagającej uchodźcom i znajomość języka rosyjskiego bardzo mi się przydała w bezpośrednich kontaktach z uchodźcami. Potrafię też w miarę czytać cyrylicą. Dużo młodsze moje koleżanki z pracy nazywały mnie wtedy translatorem i korzystały z mojej pomocy. Było to dla mnie po latach dużym sprawdzianem, że potrafiłam bez większych problemów porozumieć się. Nawet co niektórzy uchodźcy byli zaskoczeni, że mogli spokojnie o sobie opowiedzieć. Przynajmniej nam były te informacje w pracy niezbędne. Dziękuję, pozdrawiam, Renata.
0: Dziękuję pani Renato, serdecznie pozdrawiam. No ja z tego co wiem, to ta znajomość języka rosyjskiego przydawała się także na wakacjach w państwach dawnego bloku wschodniego. Tak było przynajmniej kilkanaście lat temu. Czy coś się w tej sprawie zmieniło? Jeśli państwo wiedzą, to proszę się podzielić tymi informacjami. 22 444 4004, a my w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz wielki przebój Urszuli Sipińskiej.

0: Anna German w Radiu Pogoda. Takie najpiękniejsze melodie nam towarzyszą przez cały dzień, a propos właśnie artystek obdarzonych niesamowitym głosem i mających na koncie mnóstwo przebojów, to już za chwilę kolejne spotkanie na naszej antenie z Haliną Frąckowiak, która opowiada o swoich ulubionych utworach, Monice Tarce, i ja zdradzę Państwu to i owo na temat tego dzisiejszego spotkania. Tematem tego właśnie spotkania będzie piosenka, której melodię napisała właśnie sama Halina Frąckowiak, a następnie podarowała ją swojej wieloletniej przyjaciółce. O którym utworze mowa i o której przyjaciółce mowa, o tym już za moment w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie, nie mam pojęcia. Nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
16: A breathless drive on a downtown street. A motorbike ride

0: Niesamowicie brzmią te dwa głosy, Krystyna Giżowska i Bogusław Metz. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda towarzyszą nam przez cały czas i oczywiście my regularnie rozmawiamy z artystami także na naszej antenie. Czas teraz, bo mamy godzinę 15:35, czas teraz na spotkanie, w którym to Halina Frąckowiak opowiada Monice Tarce o swoich ulubionych utworach.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Pani Halina Frąckowiak ze mną w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, pani Halino. Dzisiaj kolejna pani muzyczna przyjaźń, która, jak już zresztą rozmawiałyśmy w wywiadzie, który można też zobaczyć na YouTubie, Radia Pogoda, trwała całe życie, bo zaczęła się w Szczecinie podczas Festiwalu Młodych Talentów. Mówię o Kasi Sobczyk. I piosenka Lękam się, że ty odejdziesz. Nie ukrywam, że trochę tutaj naciskałam, żebyśmy właśnie ten utwór zagrali, bo słyszałam, że Kasia Sobczyk w jednym z wywiadów powiedziała, że tę piosenkę dostała od pani, że pani dla niej ją napisała, jej melodię, bo przecież pani jest też kompozytorką.
3: No tak, ponieważ ja nie jestem muzykiem, więc napisała, ja zawsze mówię...
2: Zanuciła.
3: Wkładałam z nutek, prawda? Ja gram sobie jakieś tam układy harmoniczne, natomiast Marian Napieralski, wtedy pracujący z zespołem Czerwono-Czarnych, jakby tworzyliśmy ją wspólnie. Bardzo często tak jest, że ktoś, kto śpiewa, wykonuje, jakby tworzy tą melodię i teraz zależy, jak to zostanie podane.
2: No ale miło jest, że Kasia Sobczyk dziękuje pani miło. Wywiadzie, że właśnie pani jej taką melodię podarowała.
3: Oczywiście,
2: tak?
3: Że tak. Natomiast osoba, która składa taki dokument i napisze, no składa ona, to jest przyjęte wtedy być może tak, że to jest tylko jego.
2: Lękam się, że ty odejdziesz. Kasia Sobczyk już teraz w Radiu Pogoda. Dziękuję pani Halino.
3: Dziękuję.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Piękna melodia i do tego jeszcze tak wirtuozersko zaśpiewana. Radość o poranku w Radiu Pogoda, ale myślę, że po południu również można bezkarnie tej piosenki słuchać. No to ja zresztą robię nie tylko tutaj w studiu Radia Pogoda, ale również w wolnym czasie. Za 16 minut będzie godzina 16, a my już za chwilę posłuchamy prawdziwej perełki, czyli utworu, który no jeszcze w latach 30. w oryginalnej wersji wykonywała Hanka Ordonówna, natomiast Hanna Banaszak zinterpretowała na nowo ten właśnie utwór i ukazał się on w 2000 roku na takim koncept albumie, można powiedzieć, czyli na płycie Echa Melodii Zapomnianej. Już za chwilę Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
1: Reklama. Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają.

0: dają raz, dwa. Prostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
4: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda? Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher. Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów. Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki. Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się człowiek, który na ekranie złamał niejedno kobiece serce. Ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
9: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
9: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
11: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
9: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
12: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabiana, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową?
9: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
13: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
14: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
13: Jak napisać liście?
15: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
13: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
9: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
1: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Enrique Iglesias, jedna z największych gwiazd światowej sceny muzycznej, zagra w Gdańsku. Artysta znany z hitów takich jak Hero, Bailando czy Escape wystąpi 9 maja na Polsat Plus Arenie. Będzie to jedyny koncert w Polsce i pierwszy w Europie w 2026 roku. Czy 60 sekund wystarczy, by zrobić kino przez wielkie K? Przekonajcie się sami. Jutro rusza festiwal filmów jednominutowych w Gdańsku, w tym roku w rozbudowanej formie. Oprócz pokazów filmowych będą też warsztaty z profesjonalistami, filmowe randki i silent disco. Festiwal potrwa 4 dni. Czas na gdańskie juwenalia. Impreza odbędzie się 8 i 9 maja na Placu Zebrań Ludowych. Ma być folkowo, tanecznie i bardzo głośno. Scena już stoi, a na tej scenie pojawią się m.in. Golec Orkiestra, Majka Jeżowska, Kuban, Kukon czy Young Multi.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
9: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
18: I zapraszam Państwa do wspólnego słuchania najpiękniejszych melodii. Już teraz niesamowity duet Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska w Radiu Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Andrzej Rosiewicz oczywiście w wielkim przeboju, dającym również do myślenia, prawda? 10 minut po 16. Przypominam Państwu, ale myślę, że Państwo też doskonale o tym wiedzą, że dzisiaj jest 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, piosenkarza, multiinstrumentalisty, kompozytora, aranżera, prezentera telewizyjnego i aktora. No, jednym słowem, albo w kilku słowach, jednej z najważniejszych postaci na polskiej estradzie. Zbigniew Wodecki pozostawił po sobie 7 studyjnych albumów długo grających, no i przeboje, a wśród nich m.in. Chałupy Welcome To, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Z tobą chcę oglądać świat, ten w duecie ze Zdzisławą Sośnicką, czy Zacznij od Bacha, no i nie możemy też pominąć tytułowej piosenki z kreskówki Pszczółka Maja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Zbigniew Wodecki już jako dziecko grał na skrzypcach, a jako nastolatek także na trąbce. Z liceum wyrzucili go już po pierwszym roku nauki. Stamtąd trafił do krakowskiej szkoły muzycznej i tę już ukończył z wyróżnieniem. Swoją muzyczną karierę zaczynał już jako 16-latek i wtedy założył big beatowy zespół Czarne Perły, a niedługo potem związał się także z kabaretem Piwnica pod Baranami, a także z zespołem Anawa. My teraz w Radiu Pogoda słuchamy piosenki Nad wszystko uśmiech twój, która po raz pierwszy pojawiła się na składance Największe przeboje z 1992 roku i to była, z tego co wiem, pierwsza płyta długo grająca, na której ten utwór się pojawił. A teraz pojawi się on oczywiście na antenie Radia Pogoda.

0: Tych głosów można słuchać bez końca, to oczywiście Alibabki w Radiu Pogoda. Mówię oczywiście dlatego, że to przecież no, chyba jedna z najpopularniejszych i być może najlepszych piosenek w historii polskiej piosenki. A my już za chwilę w Radiu Pogoda sprawdzimy, jak Państwo radzą sobie z odpowiadaniem na podchwytliwe pytania, nie używając dwóch zakazanych słów. Przed nami kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Dzisiaj nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem, a nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda, a zgłaszamy się do konkursu pod numerem telefonu 22 444 4004. Kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: I takich piosenek, w których wokale pięknie współbrzmią, nie brakuje w Radiu Pogoda. Za nami The Carpenters. Za 28 minut będzie godzina 17. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak Państwo radzą sobie z odpowiedziami na podchwytliwe pytania w krótkim czasie i bez użycia słów, które no czasem same tak naprawdę nasuwają się na język.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry Pani Heleno, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda. Już za chwilę usłyszy Pani 5 pytań, będzie miała Pani łącznie 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Nie używamy słów tak ani nie.
2: Wiem.
0: No i jeśli uda się Pani odpowiedzieć prawidłowo i zmieścić w czasie, to do Pani powędruje książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama, a nagrodę gwarantowaną, czyli termos Radia Pogoda, już Pani ma. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
0: To w takim razie ruszamy. Pytanie numer jeden brzmi tak. Czy dzisiaj maturzyści zdają egzamin z geografii?
2: Z angielskiego lub innego języka.
0: Czy piosenka Dni, których nie znamy, to przebój w wykonaniu Marka Grechuty?
2: Oczywiście, że Marka Grechuty.
0: Czy zespół ABBA pochodzi z Danii?
2: Ze Szwecji.
0: Czy Czesław Niemen miał w swoim repertuarze piosenkę Dziwny jest ten świat?
2: Oczywiście, że miał.
0: Czy w ciągu roku jest 7 miesięcy, które mają 31 dni?
2: Raczej 5 chyba.
0: Jest 7 miesięcy, no. Pani Heleno, wszystko było dobrze do tego ostatniego pytania, no.
2: Zagiął mnie pan.
0: Ale pani Heleno, tak czy inaczej pani wygrała termos Radia Pogoda. Mam nadzieję, że będzie służyć.
2: No, zagiął mnie pan w ostatnim pytaniu.
0: Nie może być zbyt łatwo. Pani Heleno, wszystkiego dobrego raz
2: jeszcze. No to miłego popołudnia dla pana. Miłego popołudnia
0: dla pana. Również.
2: No, do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: To ja dodam jeszcze, że kolejna szansa, żeby zdobyć książkę Tym wolałbym być psem, oczywiście jutro. I jutro także będzie nagroda gwarantowana w postaci radiopogodowego termosu. To oczywiście jutro w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie, a my dalej słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Janusz Gniatkowski i Jan Danek w Radiu Pogoda.

Niesamowity głos Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda za 17, za 19 dokładnie minut będzie. Godzina 17, a my już za moment, no trochę się pobujamy przy tanecznych rytmach, dlatego że posłuchamy jednego z największych przebojów zespołu Bonnie M, który co ciekawe jest coverem, dlatego że w wersji oryginalnej ten utwór nagrał włoski artysta ukrywający się pod pseudonimem Massara, a państwo z zespołu Bonnie M, no w zasadzie kilka miesięcy później nagrali swoją własną wersję, która co ciekawe nie ukazała się na żadnym długogrającym wydawnictwie. Do czasu reedycji jednego z pierwszych albumów Bonnie M przez lata ten utwór był dostępny tylko i wyłącznie na singlu. Już za chwilę Bonnie M, więc proszę nigdzie nie odchodzić i zostać z Radiem Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan Maciej mówił, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Co za dzień.

0: kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Została ostatnia reklama.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Dziś i jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód, przeważnie w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. Na A2 uwaga, między węzłami Emilia-Zgierz, pożar ciężarówki i zablokowany pas w stronę Warszawy.

0: sama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Reklama.
12: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niezapomnianego przeboju w wykonaniu Olgierda Buczka. A już teraz czas na wiadomości.
13: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
14: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
15: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
16: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
13: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
17: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
13: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
18: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
13: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
0: Poloneza, czas zacząć!
11: Pan jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
19: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
20: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
13: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
9: Pogoda.
13: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
9: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
21: Dzień dobry. Już niebawem powiększymy klub pogodnych ludzi o kolejnego członka, a tymczasem słuchamy Olgierda Buczka w Radiu Pogoda.
22: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chlopiec szepcze jej do uszka i z galanternią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Powiem Państwu, że ja mam słabość do tych piosenek z tekstem właśnie, a takie na pewno... Na takie na pewno można liczyć, jeśli chodzi o repertuar zespołu Pod Budą. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy w Radiu Pogoda w to środowe popołudnie, 11 minut po godzinie 17, ale my również zaglądamy do kalendarza, a to dlatego, że dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę śmierci Jacka Zielińskiego, czyli wokalisty, trębacza i skrzypka, współzałożyciela, no i głównego głosu zespołu Skaldowie. Jacek Zieliński nagrał ze Skaldami 19 albumów studyjnych, a wśród tych albumów znalazły się takie przebojowe utwory jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Medytacje wiejskiego listonosza, czy Cała jesteś w skowronkach. No i można by tu było jeszcze długo wymieniać. Co ciekawe, pomimo tego, że Jacek Zieliński był związany przede wszystkim z Krakowem, to napisał muzykę hymnu Suwałk, a chodzi o utwór Suwałki moje miasto, którego pierwszą, najbardziej znaną wersję wykonał razem ze swoją córką. A my nie będziemy teraz słuchać co prawda hymnu Suwałk, natomiast posłuchamy piosenki, która u mnie za każdym razem wywołuje, no przyznam się do tego otwarcie, łzy wzruszenia, bo i to jest piękna melodia, piękny tekst i piękne głosy. Skaldowie i Łucja Prus w Żółtych płomieniach liści to jest utwór, który trafił na debiutancką płytę nie Skaldów, tylko Łucji Prus, czyli na krążek zatytułowany po prostu Łucja Prus. Już teraz słuchamy właśnie tego utworu w Radiu Pogoda.

0: bardzo przyjemnie posłuchać sobie po południu takiego właśnie utworu. Podnóżkę to ABBA w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 17, a my już za chwilę przyjmiemy kolejną nową osobę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc proszę być czujnym, dlatego że za chwilę będą działy się ważne rzeczy na naszej antenie, no i proszę oczywiście koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Szepcą kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

jeździłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

0: To Fryderyka Elkana i takie dźwięki można usłyszeć tylko i wyłącznie na antenie Radia Pogoda. Jest już prawie 17.30, to jest dobry moment na to, żeby Klub Pogodnych Ludzi powiększył się o kolejnego słuchacza Radia Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, panie Karolu, tu Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Tak?
0: Dzień dobry, ja dzwonię do pana, dlatego że zgłosił się pan do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Naprawdę?
0: No.
2: No to niesamowite. Już chyba wiem, kto mnie zgłosił. Jedna z osób bardzo pogodnych.
0: Panie Karolu, to w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego powinien pan trafić do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Staram się zawsze podchodzić do drugich osób bardzo pogodnie i życzliwie.
0: Aha. Po prostu.
2: Bardzo taką dozą zaufania i nikomu bym krzywdy nie zrobił.
0: No to i jak pan mówi, że to pan został zgłoszony, to ja przeczytam, co jest w naszym zgłoszeniu podesłanym przez tę tajemniczą osobę. Otóż brzmi ono tak. Jestem pogodnym człowiekiem, bo wgniecenia prostuję szybciej niż żona zdąży się na mnie porządnie zdenerwować, a w tle zawsze gra Radio Pogoda. Do tego dorzucam kilka żartów, trochę śmiechu i nawet najbardziej pochmurny dzień kończy się u mnie porządną dawką uśmiechu. O!
2: Dokładnie. Sucharków. Dokładnie takich. Dorzucam często słucharki, właśnie.
0: No to chyba to grono podejrzanych o zgłoszenie pana do klubu nam się mocno zawęziło, prawda?
2: Tak, tak, tak. Już wiem w to. Już wiem w to. Więc bardzo dziękuję.
0: A proszę bardzo, dobrze. Panie Karolu, no to w takim razie mnie nie pozostaje nic innego, jak poinformować pana, że zostaje pan członkiem Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Witaj w klubie.
0: I w związku z tym wędruje do pana legitymacja klubu oraz przypinka Radia Pogoda.
2: Bardzo dziękuję i naprawdę mega szczęśliwy jestem.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. To co, pozdrawiamy osobę zgłaszającą?
2: Tak, bardzo chciałbym pozdrowić Kamila Stobiasza, który też niedawno został właśnie osobą pogodną w Radiu Pogoda.
0: Super. Panie Karolu, jeszcze raz serdecznie panu gratuluję. Miłego dnia życzę.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Dzięki.
2: Bardzo dziękuję, jestem zszokowany. No, dziękuję, hej.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: To jest bardzo miłe, poprawić komuś humor po południu, no i oczywiście powiększyć grono Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo również chcieli do naszego klubu dołączyć, to ja zapraszam na stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione na temat tego, jak wysłać zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi, a my tymczasem słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda.

To jest piosenka, która przenosi nas w po prostu jakieś magiczne rejony. To Ryna Rolska w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 18. A ja przypominam, że po 18 kolejne wydanie audycji Aleja Sław. Dzisiaj przypomnimy w nim rozmowę z aktorem Piotrem Pręgowskim, czyli oczywiście Pietrkiem z popularnego serialu Rancho, ale także Piotr Pręgowski. Ostatnio zrobiło się wokół niego głośno za sprawą brawurowego występu jego w eliminacjach do Eurowizji. Piotr Pręgowski będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej. Aleja Sław zaczyna się po godzinie 18. Ja serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone środowe popołudnie i ponownie słyszymy się jutro od godziny 14. Do usłyszenia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
7: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra.

0: niskie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Deszczowe chmury mogą się dziś pojawić w wielu regionach. Podobnie będzie jutro. Na A4, uwaga, kierowcy jadący między Krakowem a Tarnowem na wysokości miejscowości Bogumiłowice, zderzenie ciężarówki z osobówką i zablokowany pas w stronę Tarnowa. A na Krajowej jedynce między Pszczyną a Kobiurem, awaria ciężarówki i utrudnienia w stronę Tychów.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie
2: się...
3: Nie, nie, nie, nie, nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
5: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
6: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
5: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południowej dnia Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
7: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
5: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
8: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
5: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała w 2 setach z Niemką Tatianą Marią, a w 3 setach Fręch z Filipinką Aleksandrą Janą i Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Być może dziś czekają nas decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej pluslidze. W Rzeszowie Asseco już podejmuje projekt Warszawa. Jeśli wygra, będzie mecz numer 5. Jeśli przegra, to projekt sięgnie po brąz. A od 24 mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to obronią tytuł.
1: Pogoda.
5: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław, Radia Pogoda. Dziś 1 kwietnia, ale to wcale nie jest żart, że naszym gościem będzie Piotr Pręgowski. Tak, to tak zwany Pietrek z Rancha. To również osoba, która bardzo chciała wystąpić w Eurowizji i reprezentować Polskę podczas tego konkursu. Porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Mam nadzieję, że też trochę nam dzisiejszy gość zdradzi na temat tego, co dziać się będzie w zbliżającym się sezonie Rancha. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale pewnie jesteśmy, że dzień dobry, czy może dobry wieczór? Jaka będzie sytuacja?
1: Sytuacja będzie taka, że czasem będzie dzień dobry, czasem będzie dobry wieczór.
2: Ogólnie, a czyli będziemy to rąbać na kawałki?
1: Będziemy.
2: O, no dobra. A to żeby nie było, dobrze, jeszcze raz tutaj sprawy porządkowe. Ja to już mówiłem do tak zwanych mediów tych
1: społecznościowych.
2: Moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska jest najpiękniejsza, najmądrzejsza i najseksowniejsza na świecie. Moja córka jest jeszcze piękniejsza i jeszcze mądrzejsza. Mój zięć jest wspaniały, Tomek Stankiewicz. Moja córka Zofia Pręgowska. Ale Aleksander, nasz wnuczek, rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski.
1: Dumny dziadek.
2: Bardzo dumny.
1: A wnuczek Aleksander jest w wieku jakim?
2: W wieku 10 miesięcy.
1: Oho, i rozumiem, że rola dziadka bardzo pana cieszy.
2: Tak. Rzeczywiście nie spojrzałem na to w ten sposób jeszcze. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ono jest takie sprowadzające na ziemię. Rola dziadka. No tak.
1: Dziadkiem można zostać w różnym wieku. To nie jest tutaj nic chyba uwłaczającego.
2: Nie, nie. No skąd? Nie. Ale w sensie, że rola. No bo różne role gramy w życiu.
1: No.
2: No to jest taka rola chyba jednak życiowa. No to ona... tutaj nic nie będziemy grać. Będziemy otwarci, będę szczery, będę się starał, jak tylko będę umiał.
1: Ale czy też już ma pan coś takiego, że cały czas zamęcza pan jednak córkę, wyślij filmik, wyślij zdjęcie?
2: A nie musimy, tego mamy pod dostatkiem.
1: Okej.
2: Okay. Mamy, jest bardzo dobry kontakt, dużo filmików, dużo zdjęć pięknych. Zresztą dzisiaj też odbierałem jakieś zdjęcie, bo młodzi są daleko, są w Grecji. Mhm. No i więc przysłali. Ja też już byłem tam gdzieś z tyłu, za domami centrum. Jest taki sklepik, nie będę mówił jaki.
1: Czyli prezenty już od dziadków się sypią, po prostu.
2: Oho. W miarę, żeby zachować rozsądek właśnie, bo jest taka ogólna tendencja. Czasem przejeżdżamy koło jakiegoś domu, czy jakiegoś podwórka i tam widzimy zjeżdżalnie z plastiku, domek na drzewie, znaczy z plastiku, mhm. I piaskownica i wokół... Jest jakaś niezliczona ilość zabawek. To wygląda, jakby dzieci z przedszkola poszły na obiad albo poszły do domu i nie posprzątały. No to na razie to wszystko rozsądnie bardzo kontroluje moja córka i moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska, która jest najmądrzejszą i najseksowniejszą i najukochańszą moją żoną na świecie. To mówiłem ja, Piotr Pręgowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Trompeta.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widzę, że tutaj wątek żony chyba jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wróci niejednokrotnie.
2: No bardzo, a później nie będzie. O mnie nie mówiłeś, o już tego nie, teraz poczekaj. Ewa Kurło-Pręgowska, moja ukochana żona, pozdrawiam cię, hej.
1: Ja również pozdrawiam panią Ewę, dołączam się do pozdrowień również i dla wnuczka oczywiście.
2: I dla Aleksandra.
1: Myślę sobie tylko tak, jako również matka niezbyt letniej obywatelki, że jednak...
2: Ale dlaczego pani tak brutalnie mówi matka? Młoda mama, proszę.
1: Mamusia.
2: Powiedzieć. Młoda mama.
1: Młoda mama. No to jednak myślę, że pewnie już widzę, że jest to tutaj pan na dobrej drodze do tego, żeby jednak zasypać Aleksandra prezentami.
2: Nie, nie, nic z tego nie będzie. Nie, spokojnie.
1: Drogi Aleksandrze, wyślę ci to nagranie, gdy dorośniesz.
2: Właśnie, dobrze.
1: Chciałabym zapytać o parawany tango.
2: Proszę pytać.
1: Czy było panu przykro, że to nie pan jedzie na Eurowizję?
2: Nie, no skąd? Nie, ja jestem przeszczęśliwy.
1: Dlaczego?
2: No dlatego, że udało mi się wykreować sytuację, dzięki której znalazłem się na nowym terytorium, to ja to nazywam nowe pole eksploatacji artystycznej. Wszedłem w środowisko piosenkarzy, już uznanych też, i wystartowałem na konkurs do festiwalu europejskiego. Więc to dla mnie w ogóle było tak niesamowite, to co się działo, piękne przeżycie. Ja oczywiście nie cieszę się, że nie jadę do Wiednia, ale cała ta sytuacja, która była z tym związana, jest przecudowna. Mam cudowne wspomnienia, świetną energię, nowe kontakty, poznałem fajnych ludzi. No, cudowna, piękna przygoda.
1: Ale jak to się w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w tych preselekcjach eurowizyjnych?
2: Pomysł wziął się stąd, a teraz będziemy mówić, pomysł wziął się stąd, że jesienią zeszłego roku powstała piosenka Parawany Tango i ona mnie tak zafascynowała. No, nie tylko dlatego, że ja ją napisałem, że
1: no
2: miałem tam jakieś ten...
1: Powstała,
2: tak, bo ja dużo piszę, przeważnie rzeczy bardzo słabych, ale trafiają się perełki. I tą jedną perłą okazało się, ja byłem przekonany, że są Parawany Tango. No ale z kim bym nie rozmawiał, bo gdzieś tam próbowałem właśnie. No już o radiach to zapomnij, bo na playlistę to jest tam oddzielny temat. No to próbowałem gdzieś tak, jak do jakichś stacji telewizyjnych, czy do jakichś śniadaniówek, i próbowałem się z tym jakoś tam ulokować. No nie spotkało się to z zainteresowaniem, z różnych powodów, też nie mam pretensji. Mało tego, ja jestem im wdzięczny, bo gdybym ja to zaśpiewał za wcześnie w jakiejś śniadaniówce, obojętne w której stacji, to już byłoby pogrzebane, bo nie byłoby tego waloru premiery i tego obowiązku premiery, że to ma być coś nowego.
1: A żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, no to już teraz na naszej antenie Parawany Tango. A do rozmowy z Piotrem Pręgowskim już za chwilę wrócimy w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy, Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Jeśli chcesz dobrze...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dolerła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Silniejsze podmuchy wiatru można dziś odczuć w wielu regionach. Do tego przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się w przeciągu tych dwóch dni przemieszczały z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód. Jutro najcieplej do 25 stopni właśnie na Podkarpaciu. Uważajcie jeszcze na S6 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Kolizja dwóch osobówek. Mogą tu być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Kamiennej Góry.

0: Walejsław, Radia Pogoda. Dziś goszczę Piotra Pręgowskiego, aktora, bardzo zresztą znanego aktora, choć ostatnio dającego się poznać również jako piosenkarz, a to za sprawą piosenki Parawany Tango.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Byłem pewien, że to będzie przebój letni, a tu, kurczę, dopiero się zima zaczyna. I przekonywali mnie koledzy z branży i tacy, co już też i fachowcy, że to jest na lato, to jest na wiosnę, to jest na lato. No ale gdzie ta wiosna? No wiemy, jaka była zima, taka była bardzo ciężka i trochę nam dokuczyła.

0: trzeba zaryzykować, żeby coś mogło się wydarzyć. Nie musi się. Tak jak jadą sportowcy na olimpiadę, czy w różnych konkursach ludzie startują, no to wiadomo, że ta pula wygranej jest skromniejsza niż sami uczestnicy. Mnie to w niczym nie przeszkadzało. I zgłosiłem się i okazało się, że dostałem się do tego konkursu preselekcyjnego.
1: No tak, ale zaraz po tym, jak ta piosenka ujrzała światło dzienne, no to rozgorzała dyskusja.
0: No to, ale to przecudowne.
1: Czy pan tak na poważnie?
0: No nas... Bo to jest tak.
1: Jeżeli... To jednak trochę kabaretowe.
0: Nie, ja według mnie nie. Według mnie, ale to, każdy to uważa inaczej. Jedni mówią, że to jest cudowne i się przykleiło i nie może się oderwać. Inni mówią, że to jest potworne i też narzekają, że nie może się od nich oderwać. Niektóre osoby twierdzą, że to jest właśnie kabaretowe i jakieś coś dla każdego. Natomiast ja uważam, ja to potraktowałem bardzo serio, no bo takie miałem zadanie, żeby ta piosenka została przebojem letnim. A przy okazji, kto wie, może bym pojechał do Wiednia. Jakież tu ryzyko? Niewielkie. Wszystko można wygrać. No mało tego, to nic, że ja nie pojechałem do Wiednia. Ja tak przeczuwałem, że tak, jak ja bym wygrał, to skandal, który by wyniknął, że ja, no to znów, niektórzy zachwyceni i dobrze, a niektórzy nie, no wszyscy powariowali. To nie może się wydarzyć. Błagam, nie. Ale to różne. No to, wie pani, ja słyszałem taką wersję też, że pewien ochroniarz mi to mówił, nie powiem skąd. Bo żeśmy gadali o Robercie Lewandowskim i on mi tłumaczył, że Robert nie jest w ogóle piłkarzem. Mało tego, on tam jakieś tam wymyślili mu przezwisko, że ma drewnianą nogę czy coś takiego, ale i tak ja taki zdumiony, co on wygaduje. Ja mówię, ale dlaczego on jest słabym piłkarzem według pana? Przecież tyle strzela. On mówi, panie, strzela, bo mu podają. A wie pan, dlaczego mu podają? Bo on ma najmniejszą premię od gola i prezes każe innym. Takie bzdury ludzie potrafią wygadywać. To jest fenomen. No to co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego mówić? No ale tacy ludzie też są, prawda? Więc ja się nie przejmuję zupełnie niczym, że komuś się to nie podoba. Mało tego, ja się bardzo cieszę, że komuś się nie podoba.
1: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a do spotkania z Piotrem Pręgowskim wrócimy już za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: czekać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

0: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
1: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
1: Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Tu w 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą w Monachium na podobne fajerwerki początek o 21:00. Fajerwerków nie było dziś w Rzymie, znaczy może były, ale nie wystrzelili ich polscy tenisiści. Po kolei najpierw Magdalinet, potem Magdalena Fręch, a na koniec Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Pozostaje trzymać kciuki za Igę Świątek, jest rozstawiona z czwórką, więc zacznie od drugiej rundy.
2: Pogoda.
1: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: W dzisiejszej Alei Sław Radia Pogoda gościem jest Piotr Pręgowski, aktor, którego absolutnie kojarzą Państwo, chociażby ze Zmienników, chociażby z Rancha, to chyba przede wszystkim, no ale i ostatnio muzycznie bardzo się rozwija. O tych planach muzycznych już trochę rozmawialiśmy, ale też pojawią się jeszcze tutaj takie różne smaczki dotyczące tego, co dalej może się wydarzyć muzycznie w życiu kogoś, kto przez większość czasu jednak był aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Piotr Pręgowski, aktor i ostatnio piosenkarz. Jego utwór Parawany Tango wywołał niemałe zamieszanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pani jest kobietą, która się podoba wszystkim facetom na całym świecie. Tylko pani.
3: No to też nie byłoby dobrze.
2: Potworne. No straszne.
3: Nie dałaby pani rady.
2: Wszystkim.
3: No troszeczkę, ale tak jakby to dotarło
2: do pani. I tak samo, żeby jeden facet podobał się wszystkim, kobietom i dziewczynom. No ludzie.
3: No to też by
2: to
3: było.
2: To tak nie jest. Albo, że cały świat lubi jedną zupę. Albo, że cały świat...
3: Ale pomidorową wszyscy kochają.
2: Nie wiem. No ja już, ja kochałem, ale bez wzajemności, bo ja okazało się, że mam na pomidory uczulenie, więc ta miłość jednak mogła być konsekwentnie tak... Z miłością to wiadomo, jak z potrawą. Trzeba uważać. Nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać. Jak w miłości.
3: Okej.
2: Więc ten cały hałas, ta wrzawa, która powstała, no ona była dla projektu genialna. To ja nawet tego nie zaplanowałem, że to tak będzie. No to jest fenomen. Jeżeli doszło, ja się w tym fenomenie tarzam wręcz. Jestem bardzo zadowolony. Jak to mówią... że zostałem wiralem. Wiralem. Nawet czytałem, co to znaczy, dlaczego zostałem wiralem, że to się rozniosło poprzez to, że to było takie kontrowersyjne, że to nie było, to nie jest jakieś straszne, obrażające. No fakt, że tu i ówdzie pokazywały się komentarze, że to jest piosenka antypolska. No genialne. Przez chwilę poczułem się jak Agnieszka Holland.
3: Bardziej taka piosenka, prawdę mówiąc, pokazująca nas, Polaków, trochę z uśmiechem.
2: Ale przecież tam nikt nikogo nie obraża niczym. No chyba, że pani mi poda jakiś przykład, proszę.
3: No czasami na przykład. Skarpety i klapki.
2: Cóż w tym takiego jest poniżającego, że ktoś ma skarpetki i klapki? No jeżeli ja się w tym dobrze czuję i tak chodzę...
3: Podobno to nie jest krzyk mody.
2: A skąd? To jest właśnie teraz, jest bardzo trendy.
3: Tak?
2: Tak. Okay. No mówię serio. A że te klapki były za duże, no to co z tego? No, lepiej, że jakby były za małe, to byłoby gorzej, bo by mi pięta wystawała, prawda?
3: To prawda.
2: Zresztą ja, jakby mając świadomość tego, swojej cielesności, to, że coś jest za duże, to dla mnie nie obczyzna. Ja potrafię z tym żyć. Ja to, mało tego, ja z godnością czasem noszę te ubrania.
3: A koronę? Skąd wziął się koronę? Tutaj na nią? Pański
2: strój
3: podczas...
2: Ale w ogóle jest genialne to właśnie te analizy, co tak. chciał autor przez to powiedzieć.
3: Nawet nie to, że co chciał autor przez to powiedzieć, tylko tutaj wszyscy wychodzą tacy bardzo widać, że wystrojeni po prostu co do centymetra, jakieś takie stroje, które ja się na przykład zastanawiam, jak to z tych pań piosenkarek nie spadnie na przykład, nie? A pan wychodzi po prostu jak król plaży.
2: No bo ja jestem królem plaży pospolitym.
3: Okej. Okay.
2: Tak, powinniśmy chodzić po plaży, tak powinniśmy się cieszyć życia. No a poza tym, przecież myślę, że nie doczekałbym się, żeby ktoś mianował mnie królem albo nazwał. No więc po prostu sam zostałem królem. Powołałem królestwo Gibango. Ogłosiłem, że nadeszło królestwo Gibango. No ale czym byłoby królestwo Gibango bez korony? Więc uważam, że korona była bardzo fajna. Że tam koledzy i koleżanki, którzy brali udział w tym konkursie, cudowni młodzi ludzie, że oni mają wszystko co do centymetra. No a przecież moje klapki za duże były też co do centymetra. Jakbyśmy wymierzyli, to wszystko jest do policzenia.
3: To wszystko było specjalnie.
2: No oczywiście, że tak. No to było wszystko wymyślone. Mhm. Poza tym tak sobie myślałem, ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na Eurowizji czy w ogóle na jakimś festiwalu śpiewał w klapkach, w skarpetkach, w złotych gaciach i z koroną na głowie. No ja nie pamiętam takiego występu u nas na przykład. Bo są piękne kostiumy, no mnie na takie kostiumy nie było stać. Ten zakup był skromniejszy, ale jakże efektowny.
3: Jak się wybiera, w ogóle gdy pan myślał o tym występie na Eurowizji...
2: Tak.
3: No to gdzieś tam w którymś momencie przeczytałam, że też powiedziano, że no jest pan najstarszym uczestnikiem Eurowizji.
2: Nie, to troszeczkę tam jest przekłamanie. Tam było parę osób starszych, było.
3: Okej, ale to jest jakaś presja, że o Jezu, oni wszyscy tacy...
2: No nie, no ale jaka może być presja? Przede wszystkim tak, ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że ja jeszcze żyję i potrafię wyśpiewać tekst i założyć klapki i koronę na głowę i mieć dobry humor, bo można być w trudniejszej sytuacji.
3: Ja podziwiam dystans.
2: Wiedział, to było powiedzenie, cudowne powiedzenie, powiedział to kiedyś Bartoszewski, profesor Bartoszewski, że starość ma taki plus, bardzo ważny, że na co dzień spotyka się wszędzie samych, otaczają cię młodzi ludzie. No przecież to jest cudowne, że można się wypasać ich energią, że bezkarnie i bezkosztowo można się wytarzać w ich hormonach. No przecież to jest cudowne. No jest energia, jest ta nadzieja, te talenty, bo to są ludzie bardzo utalentowani. Oni już nie zginą z horyzontu i z rynku. To będą ludzie wypromowani, oni już mają dorobek i cudowni. Prawdę mówiąc, wszyscy mogliby być moimi wnuczkami.
3: O czym przekonywał Piotr Pręgowski do rozmowy z aktorem i piosenkarzem. Wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myśli pan, że mamy szansę na to, żeby wygrać w tym roku jako Polska Eurowizja?
2: Zawsze mamy szansę. Nie wiadomo, jak to się ułoży. To będzie dzień Alicji. Alicja, gratuluję ci, jesteś cudowna. To będzie jej dzień, to będzie jej ta chwila. Mhm. I jak wszystko pójdzie tak, jak ona sobie to wyobraża, ona ma naprawdę wielkie możliwości, to się może okazać, że będzie rzeczywiście najlepsza i niekoniecznie na Eurowizji. Może być, ona już jest gwiazdą, a jak będą wiały dobre wiatry, jak będzie miała dobrą energię i to będzie ta chwila, to przed nią wielka przyszłość.
1: Czy pan za rok startuje również w preselekcjach?
2: Muszę to przeanalizować.
1: Ale czy już jakiś hit w szufladzie leży i czeka?
2: A, że ja będę taki uporczywy co roku?
1: Tak.
2: Może, to dziękuję za podpowiedź. To w razie czego pani będzie tutaj...
1: Matką sukcesu, mamusią sukcesu.
2: Młodą mamą.
1: Młodą mamą,
2: inspirującą do tego, żeby...
1: Dobrze.
2: Seniora.
1: To będę się przypominać jakby,
2: Dobra.
1: Bo to wiadomo,
2: że
1: jest sukces, no to ma wielu ojców,
2: wiadomo,
1: prawda?
2: Właśnie, a mamy z mamami coś gorzej jest. Tak, tak, rzeczywiście.
1: No ale jak generalnie, gdy pan, powiedział pan, że pan pisze od czasu do czasu piosenki, jedne lepsze, drugie trochę mniej lepsze.
2: Albo potworne.
1: No tutaj, nie wiem, nie słyszałam, to się nie mogę zgodzić przez grzeczność.
2: No tak.
1: Natomiast...
2: Mogę zacytować jakiś fragment.
1: Ale bo pan pisze tylko teksty, czy pan od razu ma też pomysł na melodię? Jak to jest?
2: To jest tak.
1: Czy pan pisze
2: bywało
1: teksty
2: tak,
1: do
2: bywało
1: melodii?
2: Tak, bywało tak, bywało tak, że wymyślałem tekst i też przychodziła mi do głowy melodia, którą ktoś, kto już zna się na muzyce, on ją przetwarzał na odpowiednie dźwięki i odpowiednie instrumenty. W tym przypadku to była praca wspólna. Kompozytora Bartek Miecznikowski jest współkompozytorem i ja napisałem tekst. Proszę o jakieś pytanie pomocnicze, bo gdzieś zgubiłem się.
1: Zapytałam o to, czy właśnie pan pisze jakby same teksty, czy
2: różnie.
1: Tutaj pan zaczął, że...
2: Teksty piszę,
1: tak?
2: Muzykę wymyślam, bo jestem nieukiem muzycznym i nie przykładałem się do nauki. Jak chodziłem na mandolinę i na chór, to pamiętam, że w podstawówce oszukałem mojego nauczyciela od chóru. Powiedział, jeżeli będziesz chodził na chór, to było na początku roku szkolnego, to stawiam ci od razu na koniec roku piątkę. Przy całej klasie, obiecaj, będziesz chodził. Ja powiedziałem tak. Postawił mi piątkę na koniec roku. I byłem dwa razy na chórze i później już nie chodziłem. Przepraszam, dobra. A później byłem, jak byłem w innej szkole i chciałem grać na akordeonie, ale już akordeony były zajęte i dostałem mandolinę. I zacząłem grać na tej mandolinie i pamiętam, położyli przede mną te nutki, które były tak potwornie nudne, te robaczki. Ja na tej mandolinie już brzdąkałem te melodie, a pan nauczyciel mówił, nie graj z pamięci, nie graj z pamięci, graj z nut, graj z nut. No i to później tak się właśnie skończyło. Doszło do tego, że jak kiedyś grałem, i to była wtedy jeszcze operetka warszawska, był taki musical Boso ale w Ostrogach. I pamiętam, było spotkanie z dyrektorem, wtedy dyrektorem był Pietruski. I tam i dyrektorzy muzyczni, i tam i dyrygenci, była taka cała komisja, poszedłem na rozmowę i zgodzili się, że mnie przyjmą. Też była taka jeszcze rozmowa, on mówi, to ja pana biorę na etat, a ja mówię, nie, ja nie jestem zainteresowany etatem, jak pan sobie to wyobraża, a ja mówię, gościnnie, on mówi, panie, gościnnie, to ja mogę sobie wziąć Ochmana. A ja mówię, to niech pan bierze. Ale to się spodobało komisji, okazało się. No i zostałem. No ale przede mną były nowe wyzwania. Dostawałem materiał i dali mi cały zeszyt, książkę, nut. Do piosenek, do chórów, do wszystkiego. Ja sobie myślę, o, teraz będzie. Więc całe szczęście, bo była próba. Nagrali mi moje partie na fortepianie. Ja to miałem. Więc w domu ćwiczyłem. Tylko bałem się, żebym do odpowiednią stronę otworzył. Podglądałem później, jak były próby z chórem, na której jesteśmy stronie, i udawałem, że śpiewam z nut. Gapiłem się na te mrówki, a już melodię znałem i pamiętam, kiedyś była próba właśnie. Ja miałem ten zeszyt, a chórzyści nie mieli. Tylko śpiewali i wchodzi dyrektor i mówi tak. Proszę bardzo, przyszedł facet z ulicy i śpiewa z nut, a tu nikt nie umie.
1: Także, jeżeli chodzi,
2: to nawiązując do tego, nie wydał się na szczęście, to nawiązując do tego, czy ja piszę. No nie piszę, ja wymyślam czasem. Wymyślam.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobrze, no bo tak sobie myślę, z tym śpiewaniem.
2: No.
1: To tak, nie wiem, teraz będziesz tutaj uskuteczniał karierę piosenkarską?
2: Nie, nie tylko. Nie tylko teraz. Ja od najwcześniejszych, że tak powiem, lat mojej, jakby to powiedzieć, drogi artystycznej, zawsze mnie śpiew interesował. Nawet był taki chyba moment, że nie wiem, jak to się wydarzyło, jakie były konsekwencje jakich wydarzeń. Zacząłem chodzić, była pani profesor, zaczęła mnie uczyć śpiewu, pani Bargiełowska, śpiewaczka operowa, powiedziała, że mam interesujący głos i zaczęła mnie przygotowywać do arii Jątka. No i tam byłem na kilku lekcjach. Później się okazało, że jednak za te lekcje trzeba by płacić. Ta pani powiedziała, że mam taki talent, że jest gotowa mnie uczyć za darmo.
1: Okej.
2: Ale sięgałem takie dźwięki, a u mnie w domu się mówiło tak, że ktoś może być głupi jak tenor. I tak mnie to zraziło.
1: Nie było to zbyt ładne powiedzenie.
2: Została aria wyjątka. I tak się skończyła moja kariera, może dobrze, tenora operowego, ale zawsze chciałem śpiewać. I sobie tam śpiewałem na swoje potrzeby, czy coś.
1: No czasami ja też występujesz z koncertami.
2: Tak, ja mam też świadomość, że to nie jest jakiś głos, o jakim ja bym marzył. On jest, jaki jest. Ja go bardzo kocham. Dobrze go wykorzystuję na tyle, na ile potrafię. Do pewnych rzeczy ten głos bardzo pasuje. No nie jest to głos, powiedzmy, wokalisty rockowego, czy... No wiemy, o czym mówimy, prawda? Mogłbym podawać przykłady wspaniałych kolegów. Niezliczone. To ja z nimi się nie ścigam. Ja mam swoją barwę, swój styl i mam to szczęście, że jak śpiewam niektóre piosenki, to kiedy to jest... Bo to jest program rozrywkowy, jaki ja mam do zaproponowania, to ludzie płaczą rzewnymi łzami. Mam taką jedną z najpiękniejszych piosenek, jaką napisał dla mnie specjalnie. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości, jaką znam. Świętej pamięci scenarzysta serialu Rancho, Andrzej Grębowicz. I to jest taka pieśń, jak ją znajdziecie gdzieś w internecie, możecie ją śmiało puścić, ale ona jest tak nastrojowa i tak mocna, że to musi być odpowiedni moment. Ale gdzie bym jej nie śpiewał? Czy na festynie, gdzie jest powiedzmy 30 czy 40 tysięcy ludzi, czy na spotkaniach skromnych, tam powiedzmy 100 czy 40 osób, bo takie się też zdarzają, to ona robi ogromne wrażenie. Jest przecudowna.
1: No, ale to bardziej...
2: Nie znasz jej?
1: To nie. Jest...
2: Nie znasz
1: Przyznaję
2: jej.
1: Się, nie znam.
2: Bardzo źle.
1: Ale to bardziej ci...
2: Praca tak... w domu, będziesz musiała to wysłuchać.
1: Dobrze, zapisuję.
2: No.
1: Bardziej ci tak rzewnie w duszy gra, czy bardziej parawany tango?
2: Nie no, parawany tango oczywiście. To jest tak. Ja bardzo lubię humor z łezką. I lubię ludzi rozbawić. I zawsze w to celuję, żeby było dużo śmiechu i wesoło. Ale też czasem kusi mnie, żeby było chwila zastanowienia i wzruszenia. Wzruszenia. Nie, że płaczą z rozpaczy. No mam nadzieję, bo może się okazać, że oni płaczą, bo ja tak to źle śpiewam. Ale nie sądzę.
1: Nie, to może byś zauważył.
2: Dobre. Może bym zauważył, tak.
1: Czy będzie kontynuacja tych parawanów tango? Ja się
2: będzie,
1: zastanawiam,
2: będzie. Mi nowy rym chodzi po głowie, już mnie prześladuje.
1: Okej. Ale to będzie cała płyta? W takim razie?
2: Nie, chyba nie. Ale bo już rusza projekt estradowy parawany tango. Skoro już powiedziałem, że nadchodzi królestwo gibango, bo to jest jedno z nowych słów, które powstało i nawet są fajne analizy w internecie, bo już nawet jak w Google'ach czy w jakimś innym tam
1: przeglądarce
2: zapytasz, to od razu co to jest gibango, kto wymyślił to słowo, to jest przegenialne. Tak, czy to oni tam opisują to, na czym to polega? No i teraz znów do mnie będą takie piosenki w stylu Latino Polo. Ja chcę, żeby było parę piosenek właśnie już blisko na plaży. Marzenia plażowe, marzenia takie właśnie wakacyjne. I w tym kierunku będą zmierzać kolejne utwory. Już teraz właśnie pracujemy nad refren, mogę częściowo zdradzić, będzie brzmieć, będzie bardzo wesołe. Mokra, nie, już jak to? Aha, bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda niech połączy dzisiaj nas.
1: Za te rymy oczywiście odpowiada Piotr Pręgowski, z którym to dzisiaj rozmawiam. Welejsław, Radia Pogoda. Już dosłownie za parę chwil wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. A co tam w Carrefourze?
9: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Została ostra.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: W Alejsław gościem jest dziś Piotr Pręgowski. Dosłownie chwilę temu zdradził nam, że być może jedna z jego nadchodzących piosenek będzie o bosej nodze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to będzie bossa nowa?
2: Nie, bossa noga.
1: Ale nie będzie w rytmie bossa nowy.
2: Nie, bo one są takie trochę przynudnawe dla mnie. Takie, to musi być inny rytm, taki bardziej do przodu.
1: No bo ja się też w ogóle zastanawiałam, skoro to jest parawany tango,
2: tak.
1: A ja tam słyszę bardziej w sumie chyba reggae.
2: Tam każdy słyszy, co zechce. Tak,
1: okay.
2: Moi przeciwnicy słyszą tam samo zło.
1: Okej.
2: Okay. I te słowa irytują ich, nie mają dla nich głębi. Ale to mnie bardzo cieszy. Reggae? O, nawet telefon się odezwał.
1: Zdziwił się.
2: Potwierdził. Ktoś nas podsłuchuje. Dobra.
1: Dobrze. Czyli jednak dobrze. Reggae trafiłam w miarę.
2: Trafiłeś, tak. Może. Nie, reggae to chyba nie jest. A przepraszam, Steven Spielberg wysłał mi SMS-a. Później mu odpiszę. Dobra.
1: No to skoro już przy filmach jesteśmy, a właściwie też przy serialach. Uh-huh. Rancho. Uh-huh. No bo chyba będzie następna część Rancha.
2: No będzie.
1: Czy już coś więcej wiadomo? Coś ci wiadomo w tym temacie?
2: Wiadomo bardzo dużo, czytałem scenariusz.
1: Już?
2: Tak. Jest genialny.
1: Aha.
2: Scenariusz jest... to co mogę zdradzić na temat tego scenariusza, to już powiedziałem.
1: Kropka. Jest genialny, tak?
2: Tajemnica handlowa obowiązuje. Poza tym byłoby nawet głupio i niepoważnie, żeby coś zdradzać, no bo...
1: Nie, no wiadomo, no bo nie byłoby zaskoczenia potem.
2: No więc właśnie, no.
1: Ale gdy czytasz scenariusz Rancha, to sam dobrze się z tym bawisz? Czy podchodzisz do tego jak taka praca do wykonania?
2: Tutaj? Nie, no oczywiście, że to jest praca do wykonania, ale tutaj podchodzę z wielkim szacunkiem naprawdę i uznaniem, że tutaj najlepsi, najwięksi mistrzowie.
1: A
2: to,
1: jak...
2: to był już scenariusz, który pisał właśnie jeszcze przed śmiercią Andrzej.
1: Czy jak zostałeś zaproszony do projektu Rancho, to miałeś takie poczucie, że to będzie taki hit?
2: Nie. Myślę, że chyba niewiele osób miało takie poczucie. Podejrzewam, chyba słusznie, że no, producenci liczyli na to. No bo to zawsze liczymy na coś.
1: No po to się to robi, żeby
2: idziemy na pierwszą randkę, żeby się udało, prawda?
1: Tak.
2: To różnie bywa, bo jest bardzo wielu utalentowanych scenarzystów, mamy cudownych aktorów. W ogóle ta branża artystyczna mamy tak wypasioną. Mało tego, jest tylu znakomitych artystów, o których świat nawet nie wie, że żyje. Mhm. Bo to tak jest. Niektórym się, komuś się powiedzie, no a komuś nie. I każdy wykonuje swoją robotę. Miejsce jest dla wszystkich, wiadomo, no ale tych miejsc jest dość mało. No i każdy

0: producent, który chce zainwestować pieniądze, chce ryzykować, czy stacja telewizyjna, no starają się i liczą na to, że teraz jak my to zrobimy, no to wiesz.
1: Mhm. No, będzie sukces.
0: Wiesz albo nie, no.
1: Zwróci się.
0: Zwróci się, właśnie. Ale no nie tylko zwróci, no. No, żeby, no wiadomo, bo przecież wszyscy robimy, pracujemy, możemy naszą pracę kochać, ale no to jest chyba najważniejsze, no bo cóż z tego, że my będziemy kochali naszą pracę, jak wynagrodzenia będą takie jak u was, prawda? Przepraszam, nie chciałam.
1: Nie
0: no dobra,
1: wiem,
0: dobra.
1: Mówisz,
0: no.
1: Okej.
0: No więc właśnie, to się wypika. No, no ale nie powiesz mi, że wam za dużo płacą, no bo po prostu to jest tajemnica handlowa.
1: Ale my
0: przestań.
1: Tutaj rozmawiamy o tobie, o
0: wolontariacie.
1: A nie o
0: mnie. No właśnie, słusznie, słusznie, dobrze.
1: Dobrze. Więc właśnie, no dobrze, no to zacząłeś grać w ranczu i jakby kiedy się zorientowałeś, że rzeczywiście to jest super i że ludzie to kochają i że chcą jeszcze?
0: To wiesz, to nam widownia dawała takie znaki.
1: Aha.
0: To, ale to tak za szybko nie było.
1: Mhm.
0: Myślę, że gdzieś po... Nawet chyba nie myślałem o tym w ten sposób nigdy. Kiedy był ten moment nastąpił? Tego nie pamiętam dokładnie. Ale widownia już zaczynała dawać znaki, że to jest chyba tak. No i powstały przy okazji, bo powstały też sztuki teatralne, jakby z postaciami z serialu Rancho. I jak żeśmy zaczęli jeździć po Polsce z tymi sztukami, to wtedy było... To już było widoczne, że...
1: Że jest szał.
0: Że to jest... Że to jest, że moc jest z nami.
1: Do tematu rancha w rozmowie z Piotrem Pręgowskim jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami. Będzie się jeszcze działo, zapewniam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Aktor i ostatnio też piosenkarz Piotr Pręgowski jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, której to Państwo właśnie słuchają. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać także między innymi o tym, że Piotr Pręgowski wraz z żoną wyprowadzili się z miasta, porzucili miasto na rzecz pięknych wiejskich krajobrazów. Jak się żyje w takiej głuszy? O tym wszystkim już za parę chwil. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

0: 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. To teraz może nie powinnam powiedzieć Piotr Pręgowski, a Pietrek z Rancha jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Lubisz w ogóle tę postać, którą grasz w Ranchu?
2: Nie, no... Słuchaj.
1: Można być profesjonalistą i można nie lubić swojej postaci, a świetnie ją zagrać.
2: Ona jest cudowna, to ona jest wyjątkowa. Ona ma w sobie te elementy, dla których aktor może być szczęśliwy, jeśli taką rolę gra. Przede wszystkim to nie jest rola jakiegoś okrutnika, czy człowieka złego i podłego, prawda? Można grać straszne rzeczy. Ta rola jest pogodna, jest naiwna, jest humorystyczna, bywa liryczna. To czy można coś innego wymyślić? Jest po prostu piękna. Jak piękna, cudowna podróż.
1: A jak się jest z żoną na jednym planie? To jest okej?
2: Zależy z czyją.
1: Pozdrawiamy znowu panią Ewę, tak?
2: Która jest najmądrzejsza. Moja Ewa, żona Ewa Kurło.
1: Nie, no tak, pytam o to, czy jednak nie miałeś takiego poczucia, że tutaj raz w domu, raz w pracy i ciągle razem.
2: Nie, bo my tam niewiele scen żeśmy razem zagrali. W niewielu scenach żeśmy brali razem udział.
1: Tak.
2: Braliśmy udział, jest taka jedna z... Tam jest dużo pięknych scen, ale ta to już była... Ona była też rodzajem pożegnania z serialem, bo żeśmy się kilka razy zżegnali i były powroty. I wtedy... Była taka scena, kiedy wszyscy przyszli prosić Lucy, żeby ona nie wyjeżdżała. Tam było dużo gości zaproszonych, cała ekipa i producenci. To było cudne, to było tak wzruszające i piękne. To wtedy byliśmy razem i była też jakaś scenka, gdzie razem żeśmy grali, ale czy ona weszła, czy nie, ja nie ukrywam, że od początku do końca to ja tego nie oglądałem, bo jakby nie było czasu. To też było emitowane w różnych... Czasem tak się zdarza, że jestem w domu i jak natrafię na Rancho, to oglądam i oglądam tak, jakbym w ogóle nie wiedział, że to było, tak jakbym to odkrywał. Także to jest fajne.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Bo na przykład to często akurat aktorom zadaję to pytanie, lubisz oglądać siebie na ekranie? Akurat w Rancho?
2: No jak mogę nie lubić? Jestem zachwycony. Ja nawet nie przypuszczałem, że jestem taki zdolny.
1: To jak państwo pamiętają, to chyba jest to pierwszy aktor, który powiedział, że lubi się na ekranie.
2: Nie, bo uważam, że to jest jakaś bzdura. Przede wszystkim artysta nie może być skromny. Według mnie. Bo nawet jak coś nie pójdzie, to musi wmawiać innym, że było świetnie.
1: Że tak właśnie miało być.
2: No, oczywiście.
1: Okej, rozumiem.
2: Ale ludzie nie chcą skromnych artystów. Ludzie, to co artysta pokazuje, lepiej lub gorzej, no to ludzie chcą w to wierzyć. Im bardziej ich przekonasz, no to znaczy, że w porządku, prawda? A jak coś nie pójdzie, to nie poszło. Widownia wiele rzeczy wybacza. No, niedobrych produkcji na rynku nie brakuje.
1: A niektórzy też je
2: widownia
1: lubią.
2: Widownia jest cierpliwa, tak, tak.
1: Czyli nie zdradzisz nic więcej na temat Rancha. To chociaż powiedz mi, proszę, czy często twoja postać będzie się pojawiała w serialu? To chyba nie jest
2: myślę, że jak zwykle za mało.
1: Okej. No nie, czyli tutaj nie uda mi się tego wątku pociągnąć.
2: Nie, bo byłoby głupio.
1: No dobra,
2: poza tym prosili i tak, ale nawet nie wypada być nielojalnym.
1: Nie, no pewnie. Rozumiem to, chociaż mnie ciekawość zżera.
2: No to dobrze.
1: A zżera mnie ciekawość, bo jak już ustaliliśmy w rozmowie telefonicznej, pochodzę z Radzenia Podlaskiego.
2: O.
1: Tego prawdziwego, oryginalnego.
2: Tak.
1: Nie tam, gdzie graliście Rancho. I tak się zastanawiam w ogóle, skąd ten Radzeń się tam wziął w serialu?
2: To ja za to nie odpowiadam.
1: Wiem, ale może gdzieś słyszałeś jakąś miejską legendę.
2: Nie. A są takie legendy?
1: No nie wiem, tam czasami się mówi, że na pewno ktoś z produkcji tam był, z tych okolic. Albo, że z jakiejś wsi w okolicy Radzenia.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam zamysłu.
1: Okej. Okay. Szkoda.
2: No to zdradź jakiś wątek właśnie.
1: No taki, że tak ujmę, typowy wątek, bohaterowie mówią, że jeżdżą na festyn do Ciemiernik.
2: Tak.
1: Prawdziwa miejscowość, nazywa się Ciemierniki.
2: Aha.
1: Ale rzeczywiście masa miejscowych mówi Ciemierniki. I tak się zastanawiam właśnie, czy ktoś stamtąd był i znał realia, czy tak sobie pomyślał, że to by fajnie brzmiało i tak tak to wprowadził. No. I myślałam, że tutaj dzisiaj rozwiejesz moje wątpliwości.
2: Ale czy tobie jest przyjemnie, że Radzyń występuje jakby w tej historii?
1: No
2: jakie
1: pewnie
2: masz poczucie, tak? To ja jest fajne.
1: Ja na przykład sobie myślę, że bardzo zachowane są realia w tym serialu, no bo na przykład blachy w samochodach zaczynają się tak jak prawdziwe blachy w Radzyniu. I ktoś, kto stamtąd pochodzi, moim zdaniem zwraca na to uwagę.
2: Ale to fajne.
1: Bo ja jednak taką jakąś...
2: I ciągle jest ta Radzynia, ktoś jeździ do Radzynia, to się mówi wprost do Radzynia, prawda? Nie do wymyślonej miejscowości.
1: No dobra, a teraz tak poważnie, w tym prawdziwym Radzyniu byłeś?
2: Byłem.
1: I?
2: Byłem. I nawet dawałem tam swój recital.
1: Okej, okay. A ty cokolwiek pamiętasz, czy tylko tak, że,
2: Radzyniu,
1: że był Radzyń?
2: Pamiętam, że byliśmy kiedyś, zostaliśmy honorowymi obywatelami Radzynia. Była impreza jakaś tam pod tym pod pałacem.
1: Tak, piękny pałac Potockich,
2: tak,
1: to prawda.
2: Tam jest taka chyba oranżeria i tam jest ta sala widowiskowa. To tak. W tej dawnej oranżerii, tak?
1: Zgadza się.
2: I to było gdzieś... W tym parku pamiętam, że była widownia i żeśmy dawali, to wtedy byliśmy tam, takie mieliśmy przedstawienie Smak Mamrota, tam żeśmy występowali, dostaliśmy klucze do miasta i niedawno też miałem okazję tam wystąpić i później nas pan burmistrz z radnymi oprowadzał, pokazał nam, bo pałac częściowo wyremontowany i było bardzo sympatycznie, bardzo dobrze to wspominam.
1: Czy masz taką rolę swoją, którą uwielbiasz i do której chciałbyś wracać?
2: Wiesz, jak tak sprawdzić, jak zerkniemy na mój PESEL i na te role, które ja zagrałem, to tam tego dużo nie było.
1: Trochę tego było, no.
2: No ale takie, jakieś takie, wiesz, rulki, ledwie. Bo rola to była w Zmiennikach.
1: Tak.
2: I w Rancho. I dość fajnie mi pisano, jeszcze jak Leśniczówka chodziła, to piękne
1: no
2: rzeczy
1: właśnie.
2: Mi też tam pisali. Bardzo, bardzo byłem z niej zadowolony, bo mogłem tam zagrać podłego... Taką miałem sugestię. Najbardziej obślizgły, podły, krętacz, ohydny człowiek tej gminy. I ja się tak ucieszyłem, że nareszcie będę grał podłego. Jak mi było przyjemnie, mówię. No i jak to wyszło?
1: Nareszcie mogę być sobą.
2: Tak, nareszcie mogę być sobą, ale wyszło tak, że ten, mimo że on był rzeczywiście krętacz, obślizgły, to publiczność go polubiła. On momentami był sympatyczny. On był aż tak głupi i niedobry, że aż wzruszający. To było fascynujące dla mnie przygoda.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy w Radiu Pogoda za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to się stało w ogóle, że po tym jak brałeś udział w zapasach, miałeś dyplom z obróbki skrawaniem, no, tak?
2: Tokarz,
1: i poszedłeś do...
2: Technik, mechanik obróbki skrawaniem, to jest
1: właśnie
2: bardzo proste.
1: I poszedłeś do szkoły aktorskiej.
2: Dlatego, że...
1: Bo to się dla mnie się to trochę nie skleja.
2: Ponieważ w młodości niekoniecznie przykładałem się do nauki.
1: Aha.
2: I obszary, jakie to kiedyś trafnie nazwałem, obszary zaległości byłyby niezmierzone.
1: Okej.
2: Okay. To przeczuwałem, że nie dostanę się na studia. Że jednak pewne braki i to, że za późno się zabrałem za naukę, to nie wystarczy, żeby się dostać na tak zwane zawody poważne, czyli na medycynę, politechnikę. I tutaj było duże zagrożenie, że wezmą mnie do największego kabaretu w Polsce, czyli do wojska.
1: Okay.
2: No i żeby tego uniknąć, różni ludzie różne mieli na ten temat pomysły i gdzieś usłyszałem, to idź do teatralnej, tam podobno nic nie trzeba umieć.
1: Przecież no, niektórzy się tam stają po parę razy.
2: Bo może za dużo umieją.
1: Okej. Okay. I okazało się, że jednak umiesz w punkt. Że
2: no
1: cię wzięli.
2: Nie, no rzeczywiście, ale wiesz, tak na poważnie, no to tam nie trzeba nic umieć. No bo tam nie ma egzaminu z chemii, z fizyki, z matematyki. No nie ma. No to są poważne przedmioty. Tam są egzaminy z wiersza, z monologu, z piosenki. No to cóż to jest za wiedza? Albo to masz, albo nie. I teraz jakie trudne wyzwanie przed nauczycielami, egzaminatorami. Weź teraz kogoś, wybierz. Przecież to wszystko młodzi, nawiedzeni ludzie, każdy obłęd w oczach, każdy się stara tak, że mało nie pęknie.
1: No tak.
2: No, to jest to ciśnienie, oczekiwania i te marzenia, że mogą się ziścić, albo nie. No to jest też tak jakby droga, jaka odpowiedzialność, że bierzemy na całe życie. Bo przecież ci ludzie po takiej szkole niczego nie potrafią.
1: Nie, no potrafią grać, śpiewać, mówić.
2: No dobra, ale jak to już ktoś cię nie zatrudni, to co, czym się zajmiesz? Mop i do pracy, no czym? Niczym. Aktorzy nic nie... Poza aktorstwem zdarzają się aktorzy, którzy mają studia, bo skończyli gdzieś wcześniej studia, czy później zaczęli studiować, ale tak, tutaj jest bardzo ryzykowne studiowanie.
1: Mhm.
2: Lekarz, jak skończy ktoś medycynę, no to zobaczcie, co się dzieje. Lekarzy braknie, pracy nie zabraknie. Studia tak zwane poważne, inżynierskie, czy no różne inne, zawodów poważnych. To jest podkasana muza. Tutaj ładnie zaśpiewasz, zatańczysz, kogoś wzruszysz i do domu. No ale dobra, ale jak cię ktoś nie weźmie i okaże się, że bo to jest tak jak w każdym zawodzie. Albo masz szczęście, albo nie. Tylko tutaj jak cię ktoś nie weźmie, no to jest katastrofa, no bo trzeba chyba jakąś płynność finansową, czy odpowiedzialność za dom, czy za rodzinę, prawda? To nie jest takie proste.
1: A miałeś taki moment w życiu, że pomyślałeś sobie, że trzeba będzie się zająć czymś innym niż aktorstwem?
2: Miałem. Bardzo długo miałem ten moment. On trwał prawie 20 lat. To było po zmiennikach.
1: Mhm.
2: Zapadła cisza i nic nie robiłem. I to było bardzo trudne. I robiłem wszystko to, czego nie powinienem. Jako aktor oczywiście.
1: Co to znaczy?
2: No to znaczy, no, że robiłem rzeczy, które nie mają nic wspólnego z aktorstwa, bo ja zawsze byłem przekonany, że jestem dobrym aktorem.
1: Mhm.
2: Niewykluczone, że to był rodzaj wyparcia, no bo jeżeli już przez lat 10 czy 15 nikt cię nie bierze, no to w końcu chyba powinien przyjść ten moment, żeby do tego głupiego łba dotarło, że chyba jesteś nie najlepszym aktorem, albo no, że to chyba nie jest miejsce dla ciebie.
1: Mhm.
2: I ten upór, w którym ja trwałem, miałem to szczęście, że to się zmieniło, ale przeważnie tak nie bywa.
1: Mhm.
2: Przeważnie trzeba szukać innej pracy, przebranżowić się, no i z tym są związane, no wiesz, o czym mówię. Myślę, że słuchacze też się połapią.
1: Ale i wtedy byłaby z powrotem obróbka skrawaniem?
2: Nie sądzę. Bo ja też jako obrabiacz skrawaniem taki byłem nie najlepszy.
1: Okej. Okay. Ale dyplom masz.
2: Nie, no mam, ale...
1: No i bardzo dobrze.
2: Nie. To jeżeli o to chodzi, to ja bardzo się starałem w tej szkole mechanicznej, więc w zawodówce już się wziąłem za naukę, że bez egzaminów dostałem się do technikum za osiągnięcia w nauce, za stopnie. I jestem, byłem technikiem, mechanikiem obróbki skrawaniem, natomiast no, ten zawód mnie nie porywał. No, był bardzo, bardzo taki dla mnie nieinteresujący. On jest bardzo ważny. Ktoś, kto ma takie wykształcenie, jak się, tak się zdarzało, takich fachowców cały świat z otwartymi rękami. Australia, Nowa Zelandia, cała Europa, wszędzie. Jak jest spawacz czy elektryk, takie konkretne zawody, gdzie ludzie stoją na nogach, to im się bardzo dobrze wiedzie.
1: Mogłoby się okazać, że lepiej niż aktorom?
2: No na pewno tak, ale nie, no, no, to na pewno dobremu elektrykowi czy dobremu spawaczowi w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie musi się tak wieść jak wybitnym, znanym gwiazdom, ale zobacz, ile jest tych gwiazd, ale aktorów tam nie brakuje. Ci aktorzy, jak nie są spawaczami i elektrykami, to zasuwają do knajpy i jak mogą, to są, kelnerują, chwytają się różnych prac. To wszystko tak nie musi być takie różowe. Marzenia nie zawsze się spełniają.
1: A do rozmowy z fachowcem w aktorstwie, fachowcem w śpiewaniu, też dawniej fachowcem w zapasach oraz obróbce skrawaniem, Piotrem Pręgowskim, wrócimy w Radiu Pogoda dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty masz poczucie, że twoje marzenia się spełniły?
2: Nie, no oczywiście. Ja tych marzeń to mam tyle spełnionych. Prawdę mówiąc, ja powinienem już rozdawać.
1: Okej. Okay. No. A co było takim największym marzeniem, które się spełniło?
2: No wiesz, co było największym marzeniem, że ja mogłem wrócić do zawodu. Mhm. Kiedy już właściwie wydawało mi się, że stoję na pozycji straconej, bo za długo to ten niebyt trwał. Mhm. I wróciłem bardzo mocnym akcentem i wtedy zmieniło się moje życie, że mogę uprawiać zawód, który kocham. I miałem fantastyczne role. O, teraz umknęło mi, że mówiłem, że grałem tylko zmienników i rancho. No nie, bo przecież była bardzo ważna rola. Spotkałem reżysera Jerzego Bogajewicza, który przyjechał ze Stanów, tam już miał swoje sukcesy. I u nas robił kamerę kafe. Mhm. No to była piękna przygoda. Mhm. To był mój powrót bardzo mocny. Byłem wtedy przeszczęśliwy. I od tej pory już wszystko wracało w takie miejsca, z których mogłem być zadowolony i się spełniać.
1: A jak to się stało, że człowiek urodzony i wychowany w Warszawie wyprowadził się na głęboką wieś?
2: Bo ja nadal jestem z Warszawy.
1: I co? I po prostu już miasto... Za dużo było tego miasta wokół?
2: Wiesz co, ja zawsze tęskniłem za... Ja zawsze lubiłem kontakt z przyrodą. Lubiłem szukać takiej intymności jakiejś gdzieś. Zawsze miałem marzenia, żeby mieć jakiś dom na odludziu. No i one jakoś tak powoli, to nie było za szybko. Mhm. Udało się zrealizować.
1: A dlaczego właśnie tamte okolice?
2: Przypadek. Przypadek, bo żeśmy jeździli, nasza córka Zofia Pręgowska, już mówiłem o jej mądrości i talentach, jest reżyserem, zrobiła wielką międzynarodową karierę. U nas na razie niewiele o tym słychać, no ale to tak też bywa. I jak była malutka, jeździliśmy na kempingi i te kempingi były takim utrapieniem, bo to były czasy komuny, nic nie było. Tłok na takim, na niskim poziomie sanitariaty i to było tak męczące. I przypadkowo tutaj ta historia może będzie zbyt nudna, więc jej nie będę rozwijał. Przypadek zrządził, że gdzieś się dowiedziałem, że jest taki domek opuszczony gdzieś na odludziu i takie opuszczone gospodarstwo i pomyślałem, a może to jest to miejsce? No i okazało się rzeczywiście, że to jest to miejsce.
1: No ale to jest około 2,5 godziny od Warszawy, prawda?
2: Czyli?
1: Chodzi mi o to, że do czego dążę,
2: tak.
1: Że jednak to życie zawodowe, no to chyba głównie gdzieś tam tutaj w okolicy Warszawy się kręci, nie?
2: Nie, a gdzie dzisiaj jest daleko?
1: Nie. No jakbym miała na przykład codziennie dojeżdżać do Wrocławia,
2: codziennie do Warszawy nie dojeżdżam. Mhm. Nie. Moim głównym polem eksploatacji jest cała Polska. Mhm. Ja sprzedaję koncert, jadę w konkretne miejsce, jedno czy drugie i to już jest ten etap. Ja nie wstaję codziennie do pracy, że muszę być, że trzeba odwieźć dziecko do szkoły. Już my jesteśmy na innym etapie życia.
1: Ale to jak miastowy,
2: tak,
1: ze stolicy,
2: tak,
1: poradził sobie na wsi?
2: Świetnie. Wiesz co, jeżeli kochasz wieś, to nie masz z tym problemu.
1: Ale były jakieś takie zaskoczenia? No na przykład, nie wiem, wywala wam prąd albo nie ma wody?
2: Bardzo wywala. Nawet nas tak wywalił, jak żeśmy zobaczyli ostatni rachunek, to żeśmy się za głowę złapali. Będziemy chyba wzywali specjalistów, żeby sprawdzili licznik, czy tam się nic nie wydarzyło. No to nie ma wody. W tym roku nam właśnie też wywalił prąd. Zamarzła woda w studni. Także różne są przygody, no ale... Prąd to wywala też i w centrum Warszawy. I
1: no
2: rury
1: tak,
2: też pękają.
1: Dzwoni się do specjalisty.
2: Tak, dzwoni się
1: wyrączki,
2: i pokazują w telewizji.
1: Nie?
2: Tak, nie do jakiej specjalisty. Jak rury na ulicy pękną, to przyjeżdżają koparki i rzecznik miasta mówi, obiecuje, kiedy to będzie naprawione i to wcale nie musi być prawda.
1: No tak, ale przynajmniej powiedzmy, nie musisz się osobiście tym zająć. No niestety chyba na takiej głębokiej wsi, jak coś pójdzie nie tak
2: nie,
1: ze studnią.
2: Nie, no to wszędzie są fachowcy.
1: Nie musisz sam
2: to są
1: naprawiać.
2: Firmy, które zajmują się tą siecią. No nie, no ja takim fachowcem nie jestem. No jakim ja mogę być fachowcem, jeżeli był ten mróz taki uporczywy i woda po prostu zamarzła w rurach, to tam nawet by koparka nie pomogła.
1: No to prawda.
2: To przyjechali fachowcy, rzeczywiście. Rozglądali się. zamarzło przy zaworze w studni. To co robimy, co robimy? I oni wpadli na taką myśl, uważam, fantastyczną. Pożyczyliśmy od sąsiada dwa worki słomy, który hoduje konie. Oni zasypali ten licznik i te rury z tą słomą, tak na wysokość mniej więcej metra czy półtora. Zamknęliśmy studnię, okryliśmy ją starymi kołdrami i kocami i takim czymś nieprzymykającym. I po kilkunastu godzinach
1: zrobiło się tam ciepło.
2: Tak się naprawia, w razie czego studnie. Rozumiesz. Także
1: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Prawda?
1: A czy masz tak na przykład, że nie wiem, wezwiesz fachowców, przyjadą do ciebie i tytułują cię per panie Pietrku?
2: O, to nie tylko fachowcy mnie tak tytułują.
1: Okej.
2: Tak. Nie, no to jest bardzo sympatyczne. No. Jeżeli traktujemy rozsądnie swój zawód, mam nadzieję, że to robię, chociaż może czasem nawet przesadzam, bo za bardzo pławię się w swojej popularności, ale nie ma się czym martwić. To mówią, a to Pietrek, a to ktoś wspomina, że Krasza, a to ktoś wspomina, że tam, że Goniec.
1: Piotr Pręgowski, znany także jako Pietrek z Rancza, jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze za chwilę do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Waleńsław, goszczę dziś aktora, piosenkarza, zapaśnika, a także osobę, która postanowiła porzucić miasto na rzecz spokojnej wsi. Moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czy dzięki popularności udało Ci się czasem coś szybciej załatwić? Na przykład kolejka w urzędzie albo na poczcie Cię minęła.
3: Nie, no nawet byłoby głupio. No, wyobrażasz sobie, że idę na pocztę i dlatego, że ktoś mnie rozpoznał, to ja wchodzę pierwszy. Nie.
2: No na przykład, nie wiem, no pani na poczcie widzi Ciebie, nie, mówi, no to... ale zapraszam
3: nie,
2: tutaj.
3: Nie, nie ma tak. No jest kolejka i masz numerki. Okay. Pani już nic nie zaprasza.
2: Okej, już się tak nie da. No. Nie, no czasami nie, nie, nie. Się psuje ten numerkomat. Na mojej poczcie
3: no
2: już za
3: nie,
2: dwa lata
3: to ja
2: nie
3: tak
2: działa.
3: Ja tego nie wykorzystuję. Okej. Okay. Chyba nie.
2: Czy masz jeszcze jakieś zwierzęta na wsi?
3: Mamy zwierząt dużo.
2: I co to są za zwierzęta?
3: To są pieski i kotki.
2: Żadnej kury?
3: Nie.
2: Gęsi?
3: Nie, nie. Chcieliśmy mieć jakieś ptactwo, ale nasz jeden piesek, taki bardzo duży, coś ptaki tak go fascynują, że mogłoby się wydarzyć, że trzeba by je gotować na rosół czy coś, więc
2: okay.
3: Wiemy, że to nie będzie możliwe. Poza tym ciągle są przygody z ptasią grypą i innymi problemami, więc właściwie one musiały być ciągle uwięzione gdzieś jakieś.
2: Tak.
3: To są dodatkowe też jakby obowiązki, które by nam utrudniały. No a poza tym, jak już się taką kurę pokocha czy kaczkę, no to weź ją zabij na rosół, no.
2: No nie, no to potem się czeka, aż umrze ze starości.
3: A jeśli taki staruszkę byś ugotowała?
2: Nie, już bym jej nie ugotowała. No wykopałabym jej dołek w ziemi.
3: No to dołek, a wiesz, ile kura potrafi żyć?
2: Nie wiem.
3: Podobno nawet 20 lat.
2: Naprawdę?
3: No, nie wiem, czy... A tu pytanie do słuchaczy. Ciekawe, ile lat żyje kura?
2: Musimy to sprawdzić koniecznie.
3: Bo szczurki podobno żyją krócej.
2: Okej.
3: Okay. Szczurki żyją krócej, tam z grubsza około 2 lat, nie więcej. Więc ja pamiętam, była taka moda, że dziewczyny młode czy faceci chodzili za włosami, czy coś, szczurek chodził tu pod koszulą, taki ozdobny. One są cudne, słodkie. No ale teraz ktoś odda serce takiemu stworzeniu i co później to ono... umiera, bo jest...
2: No ale to z psami.
3: Serce pęka.
2: Z psami i z kotami też tak przecież jest.
3: Troszkę dłużej żyją.
2: Okej.
3: Okay. No też to boli, no ale cóż.
2: Co jeszcze podoba ci się w życiu na wsi?
3: Wszystko. Może powinnaś zapytać, co mi się nie podoba. Byłoby łatwiej.
2: No to pewnie nie podoba ci się odśnieżanie. Zepsuta studnia w mrozy.
3: No to są przygody. No ale wiesz co, no to te przygody, to ja mówię, czy jesteś w bloku, czy z centrum Warszawy, to tych też musisz odśnieżyć. Jeżeli nie masz garażu, musisz szyby skrobać. Musisz stać w korkach. Prąd wysiądzie w całej dzielnicy. Czekasz. Kiedyś, jak mieszkaliśmy na stałe w Warszawie, to przez prawie tydzień nie było prądu. Pękły jakieś kable, woda zalała. Na 16 piętro chodziliśmy piechotą.
2: To kondycja
3: jeszcze
2: od razu lepsza.
3: Mieliśmy pieska jednego chorego, ja go niosłem na górę. No ta lepsza.
2: No nie no, tak przez tydzień no, sobie pochodzić się
3: kiedyś
2: po
3: biegałem.
2: Na 16
3: biegałem,
2: piętro.
3: Tak, ale to już nie te czasy. Kiedyś biegałem 10 razy na górę i na dół.
2: No dobra, ale to jest coś, co w tej wsi ci się nie podoba?
3: Tu jest zbyt duże ryzyko, żeby coś powiedzieć nie tak. Właściwie wieś ma same plusy. Wiem, co mi się nie podoba. Chyba jednak mi się nie podoba jakaś ciężka zima, ale taka mroźna, która może nas zrujnować na energię, bo też dopalamy prądem. No i przednówek nie jest ciekawy. I na pewno mi się nie podobają kleszcze.
2: Okej.
3: I komary. A najbardziej mi się nie podobają te meszki, które są chyba w połowie maja. 2 tygodnie. Potworne, te takie małe, co gryzą, takie muszki.
2: Ale to one i w Warszawie latają.
3: No, one są tak dokuczliwe. No, ale mówimy o wsi. A na wsi to dopiero ich jest.
2: 2 razy więcej niż w mieście.
3: No, to mi się nie podoba. No, nie podoba mi się, jak bobry mi wygryzają drzewa, no ale cóż.
2: Natura.
3: Mam taki fajne oczko wodne, ale naturalne, nie kopane. No i tam właśnie posadziłem dużo dębów. I pewnego dnia myślałem, że to jacyś, że tak powiem, zieloni sadyści wyrębują mi młode dąbki i młode brzozy i tak zaostrzają te pieńki jak taką jakąś średniowieczną osadę. Taką, na jakieś pułapki.
2: Myślę,
3: tak. Co za idiota, może tak? No, sąsiad mi powiedział, że to są bobry. No i co z bobrami? A ruszyć nie można, bo... No bo są pod ochroną,
2: tak.
3: Więc każde płoszenie jest naganne. I miałem kiedyś taką myśl, bo przecież obok są jeziora i rozlewiska. To jak zrobić, żeby one sobie poszły gdzie indziej? I wpadłem na genialną myśl. wypompuje wodę.
2: Okej.
3: I byłem taki dumny z tego odkrycia. I uważaj, co mi się przyśniło. Śni mi się tak. Taki rów z błotem. Bobry wyszły. Jeden dorosły i dwa małe. I tak patrzą na to błoto, nie ma wody. I taki mały mówi: tato, tato, a co my teraz zrobimy, jak tu nie ma wody? A ojciec mówi: no co, będziemy musieli się wyjąć. Ja się obudziłem, było mi tak głupio. Tak nie było.

0: Bobry były tam pierwsze, no,
1: dokładnie.
0: Po prostu.
1: Poza tym to jest leśny skarb.
0: No dobrze, to teraz niebawem będzie rancho. Znowu tak dookoła wrócę.
1: Mogę zdradzić tajemnicę. Dobra.
0: Słucham, jest.
1: Będzie świetne.
0: Nie, no już ustaliliśmy, że genialne.
1: Tak, tak.
0: Tak, to czyli genialne, to
1: będzie genialne plusy.
0: Genialny plus, świetne. Okej, to już mamy trzy określenia. Fantastycznie. Czy jeszcze w jakimś projekcie niebawem cię zobaczymy?
1: Niebawem jest właśnie w przygotowaniu projekt Parawany Tango, czyli nadejście Królestwa Gibango. Piosenki w stylu Latino Polo. Dostałem propozycję, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Zostałem zaproszony do koncertów Lata z Radiem i tych telewizyjnych. Niebawem szykujemy wielkie widowisko świąteczne. Słuchajcie, no dużo planów. Najwięcej planów i oczywiście największe siły kieruję na moje recitale, do których serdecznie was zapraszam. Tutaj mówię głównie do decydentów, którzy, proszę tego nie rozumieć jako reklama, ja po prostu tylko zachęcam. Zapraszajcie mnie, zapewniam was, świetna rozrywka, nie rujnuję budżetów.
0: Powiedział to Piotr Pręgowski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: To ja też dziękuję.
0: I pozdrawiamy żonę.
1: Ewę Kuryło, która jest najprzystojniejsza, najpiękniejsza i najseksowniejsza na świecie i najmądrzejsza. Moja córka jest jeszcze mądrzejsza i mój zięć Tomasz Stankiewicz, ale pamiętajcie, że mój wnuczek i Aleksander rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski. Życzę wam dobrej pogody.
0: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod...
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Szumy uszne są powszechnym problemem zdrowotnym, z którym można walczyć w Gdańsku. Pomocą służą specjalistyczne poradnie laryngologiczne, audiologiczne oraz centra słuchu. Ze względu na to, że szumy uszne są objawem, a nie chorobą, kluczowa jest diagnostyka, która pozwala ustalić przyczynę. I dzisiaj w audycji poradniczej z jednym z gdańskich specjalistów porozmawia m.in. o tym problemie. Poza tym wsiądziemy na rowery, by przemierzać piękny Gdańsk i przyjrzymy się z bliska temu, co interesujące. Edyta Steńczyk, zapraszam.
1: Audycja poradnicza.
2: Moim i Państwa gościem jest pani dr Grażyna Urbańska z Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy, oddział gdański. Laryngolog, otolaryngolog, foniatra, audiolog, właściwie lekarz wielu specjalizacji. I bardzo dobrze, bo dzisiaj właściwie chciałabym poruszyć taki temat, o którym dosyć dużo się ostatnio dyskutuje w czasach, kiedy żyjemy stosunkowo szybko. Dużo się dzieje, spory hałas nam towarzyszy. My jako ludzie, no być może często tak się zdarza, że dobrze słyszymy fizjologicznie, ale my coraz mniej rozumiemy, coraz trudniej przetwarzamy słowa, które do nas docierają. I zdarza się, że mówimy, no nie wiem, powtórz, bo ja nie rozumiem, co ty do mnie powiedziałaś, tak? Czy można to jakoś medycznie uzasadnić?
3: Tak, to jest bardzo typowe. Słyszę, a nie rozumiem. Pacjenci bardzo często powtarzają, ja słyszę, ja mam bardzo dobry słuch, ale nie rozumiem. To jest takie dość złożone zagadnienie, bo przede wszystkim mamy taką chyba małą świadomość, że wszelkie jakieś takie cywilizacyjne obciążenia, choroby, ale również w dużej mierze właśnie hałas, powodują utratę słuchu. Ona następuje wolno i ona nie boli. Więc mamy takie poczucie, że wszystko jest okej, tylko nie wiem, czemu nie rozumiem. Czyli ja bym to wytłumaczyła w ten sposób. Nie zdarzają się takie sytuacje osobom, które nie mają niedosłuchu. Wpierw musi być niedosłuch, a potem pojawia się ten moment, że ja słyszę, a nie rozumiem. Na czym to polega? Stopniowo tracimy komórki słuchowe, stopniowo, to jest długotrwały proces, bardzo często właśnie nieumiarkowanie zauważalny przez samego zainteresowanego, czyli tą osobę tracącą słuch, natomiast dużo wcześniej to zauważają jego współtowarzysze niedoli. Małżonka, koledzy w pracy, bo muszą po prostu wielokrotnie powtarzać jakąś prośbę, czy nie trafiają ich słowa do osoby z niedosłuchem. Stopniowo dochodzi do takiej sytuacji, że mózg dostaje coraz mniej bodźców, tracimy pamięć wzorców dźwiękowych i to powoduje z czasem nieumiejętność interpretacji dźwięków, a to się właśnie przekłada na brak rozumienia mowy. Tak bym to najprościej chciała określić.
2: Czyli w sytuacjach takich, kiedy w rodzinie na przykład mamy takie przypadki, że ktoś zaczyna podgłaśniać ten telewizor, tak, albo radio i słucha bardzo głośno i nam to bardzo przeszkadza, to jest już taki sygnał, że coś jest na rzeczy, może warto się wybrać z tą osobą do właśnie laryngologa, czy otolaryngologa, albo przekonać, żeby ta osoba wybrała się sama. To jest jedna sprawa, wiek. Ale czy zdarza się teraz tak, że coraz młodsze dzieci mają problemy ze słuchem fizjologicznym?
3: To też jest bardzo ciekawy problem, którym się zajmujemy od pewnego czasu. Mianowicie to się nazywa centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego albo zaburzenia przetwarzania słuchowego. I akurat w naszej poradni, ponieważ my się zajmujemy bardzo, bardzo dużą grupą takich dzieci, mam okazję obserwować te dzieci, jak one przez wiele lat są u nas leczone z powodu na przykład wysiękowego zapalenia uszu i po jakimś czasie udaje nam się tą chorobę zwalczyć albo w sposób zachowawczy, albo przy pomocy operacji. Robimy w pewnym momencie badanie słuchu, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego takiego, powiedziałabym, przesiewowego, prostego badania słuchu, jakim jest audiometria tonalna. Natomiast mama na informację, że to dziecko ma dobry słuch, reaguje niedowierzaniem. I tutaj właśnie się pojawia, że to jest niemożliwe, bo ja do niego mówię, a on nie rozumie. Ja muszę kilkakrotnie powtarzać prośby, ja kilkakrotnie muszę powtarzać zdanie, żeby to do dziecka dotarło. Tak, także mamy sporą grupę pacjentów, zarówno młodszych, jak i starszych, którzy mają takie objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
2: To jest ciekawe, no bo tak okazuje się, że co od strony tej fizjologicznej z słyszymy, natomiast nie przetwarzamy. Mamy problem z przetwarzaniem tego, co słyszymy, tak?
3: Tak jest. To jest to, o czym mówiłam poprzednio. Nazywamy też to zjawisko, mówimy tak, zaburzenia przetwarzania słuchowego albo deprywacja. Czyli jeszcze raz powtarzam, słuch obwodowy jest całkiem akurat u tych dzieci, prawda, które wyleczyliśmy, jest prawidłowy, czyli takie podstawowe testy wychodzą dobrze. Pracuje prawidłowo ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, natomiast wyższe drogi słuchowe jakby nie spełniają funkcji. Dziecko słyszy, a nie rozumie. Zresztą jest jeszcze kilka innych objawów. Dzieci nie zapamiętują długich poleceń. Ta grupa pacjentów też bardzo źle słyszy w złych warunkach akustycznych, czyli w ciszy komunikacja jest nie najgorsza. Natomiast jeśli jest jakiekolwiek zakłócenie, pogłos, jakiś szum ulicy, często pytam rodziców, jak dziecko słyszy na tylnym siedzeniu samochodu. Czy słyszy i czy rozumie? Jak nie rozumie, to mamy już tutaj podejrzenie, że mogą być to właśnie te zaburzenia przetwarzania słuchowego.
2: I to może się zapewne przekładać na problemy w szkole,
3: no,
2: prawda?
3: Zdecydowanie.
2: No to jest ciekawe, co doktor mówi. A czy bywa tak, ponieważ no, ta technologia idzie tak szybko do przodu i bardzo często obserwujemy dzieci, młodzież w słuchawkach na uszach. Chodzą, słuchają muzyki. Często się zdarza, że przechodzą przez pasy, jadą rowery, mają te słuchawki na uszach, nie reagują na to, co się dzieje wokół. Ale czy to, że słuchają tak głośno, to też wpływa jakoś ujemnie na jakość ich słyszenia, słuchu fizjologicznego?
3: Zdecydowanie hałas uszkadza słuch. Wiemy o tym na pewno i mamy coraz większą ilość pacjentów młodych, nigdy nie chorujących na uszy, a mających problemy ze słuchem. Innym problemem bardzo pokrewnym są szumy uszne, czyli szumy uszne, niedosłuch bardzo często są powodowane przez nadmierny hałas. Przez słuchanie głośnej muzyki, przez bywanie na bardzo głośnych koncertach.
2: Szumy uszne, taki temat, który ostatnio, o którym się dużo czyta też, prawda? Są różne pomysły i czasami patenty na stronach internetowych, tak? Jeden drugiemu radzi na forach, jak sobie z tym radzić, a to, że słuchać muzyki relaksacyjnej, a to może białego szumu. Co trzeba zrobić, jeżeli no u siebie coś dziwnego usłyszymy, jakieś dziwne dźwięki, które zaczną się pojawiać systematycznie i które będą nas drażnić?
3: Szumy uszne są na pewno niepokojącym objawem i one powinny być prawidłowo diagnozowane. Jesteśmy absolutnie przeciwni tym takim poradom, powiedziałabym, gazetowym. Szumy powinny być diagnozowane w dobrze wyposażonym gabinecie audiologicznym. W naszej placówce wykonujemy komplet badań audiologicznych, audiometrycznych i elektrofizjologicznych. Jeśli trzeba, to nawet badań obrazowych. Dzięki temu udaje nam się bardzo często znaleźć przyczynę szumu. Czasem jest ona dość poważna, wymaga leczenia, a nawet operacyjnego. Także absolutnie nie namawiam do leczenia i zajmowania się szumem przez fachowców, natomiast unikania takich porad bardzo prostych i nieprofesjonalnych.
2: A na co zazwyczaj skarżą się pacjenci, którzy zgłaszają się do doktora z szumami usznymi? Co im przeszkadza właśnie?
3: A to jest właśnie ciekawy problem, ponieważ te szumy występują tak samo u osób dorosłych, jak i u dzieci, u młodzieży. I pacjent jest bardzo często zdziwiony, że dopytujemy go o niedosłuch i bardzo często niedosłuch wyklucza. Natomiast najczęściej jednak jest tak, że pewne częstotliwości są przez pacjenta gorzej słyszane i w badaniu audiometrycznym my jesteśmy w stanie oczywiście to udowodnić.
2: Posłyszałam właśnie o takich badaniach, że na przykład puszcza się fragmenty różnych takich dźwięków akustycznych i pyta się pacjenta, czy to, co pan słyszy, to może być coś podobnego do tego, co teraz emituje, tak?
3: Tak jest, tak jest. Mamy takie badanie, które się nazywa charakterystyka szumów. Jesteśmy w stanie określić dokładnie, jak szum pacjenta brzmi.
2: To ciekawe jest.
3: Szumy potrafią być bardzo dokuczliwe. One występują również u osób, u których ubytki słuchu są bardzo niewielkie. Jesteśmy w stanie sporej ilości pacjentów pomóc, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że szumy mają nie tylko podłoże związane z uchem. Także diagnostyka taka szersza, czasem obejmująca również diagnostykę tętnic szyjnych czy domózgowych, czy badanie rentgenowskie, czy tam jakieś inne obrazowe, kręgosłupa szyjnego, też jest oczywiście bardzo przydatne w tym momencie, jak zajmujemy się diagnostyką szumów.
2: Czyli takie holistyczne podejście.
3: Zdecydowanie. Jak to się mówi, przyczyn szumów może być naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale zdecydowanie najczęstszą przyczyną są zmiany w uchu wewnętrznym. Bardzo często inicjatorem spotkań u nas jest rodzina. Po 50 roku życia myślę, że co 2-3 lata nie byłoby to przesadą, gdybyśmy sobie słuch badali.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: Doktor Grażyna Urbańska z Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy. Warto śledzić strony miasta Gdańska. Tam w ramach akcji Zdrowy Gdańsk pojawiają się informacje o bezpłatnych badaniach, w tym badaniach laryngologicznych. W Gdańsku organizowane są też białe soboty, podczas których można zbadać swój słuch za darmo.
1: Audycja poradnicza. Aktywnie w Trójmieście.
2: Pan Jacek Tysarczyk z serwisu rowerowego w Gdańsku. To jeśli już wiemy, jaki mamy wybrać sobie ten rower, no to dokąd się wybrać? Jakieś takie trasy, które pan z doświadczenia zna i mógłby polecić? Takie na wypady fajne, jakieś na przykład weekendowe, rodzinne, ulubione pana.
4: Zakładając, że Gdańsk jest na tyle duży, że no nie sposób się wybrać z dziećmi przynajmniej spod samego domu, gdzieś na drugi koniec miasta, to zakładając, że te rowery zabieramy ze sobą jakimś środkiem transportu, samochodem, to polecić mogę tu w okolicy kilka tras. Na przykład Wyspa Sobieszewska. Na pewno jest fantastycznym miejscem dla rowerzystów, bo w zasadzie nie uczestnicząc w ruchu samochodowym można ją objechać naokoło. Zarówno ścieżkami takimi betonowymi, asfaltowymi, jak i ścieżką szutrową przez las. Promenada nadmorska nasza z Brzeźna do Sopotu jak najbardziej, ale chyba w godzinach poza szczytem. Tam z dziećmi się wybrać myślę, że jest niebezpiecznie, więc albo wczesny świt, albo jakiś późny wieczór.
2: I najlepiej jeżeli poza dzieci. Sezonem
4: tak,
2: chyba, nie?
4: Tak, tak. Także w sezonie raczej nie. Mhm. Ciekawą też trasą jest droga wyasfaltowana na dawnej trasie kolejowej, ścieżka rowerowa z Pszczółek do Sobowidza. Jedzie się nasypem, droga wznosi się bardzo delikatnie do góry, więc swobodnie można tam jechać, nie można mówić, że to jest jakiś podjazd. Trasa ma chyba 10 kilometrów. Na końcu jest fajny plac zabaw, sklep z lodami. No myśmy już to 2 czy 3 razy robili, całą rodziną, łącznie z rodziną brata, z rodziną siostry, i z tatą, i z mamą. Także to polecam. Na pewno też ciekawą trasą jest ścieżka wokół jeziora w Przywidzu. Tam jest taki dobrze ubity dukt leśny wokół jeziora. Myślę, że pętla ma około 10 kilometrów. To takie moje trzy...
2: Ulubione.
4: Myślę, ulubione.
2: Trasy. Testował pan może te trasy tam Gdańsk Południe?
4: Tam przy ulicy Adamowicza.
2: Tak, na przykład. Mhm.
4: Tam jeszcze nie. Natomiast przy zbiornikach Gdańsk Południe przy ulicy Świętokrzyskiej to tak, jak najbardziej, bo to nasze okolice wzdłuż i wszerz objechane.
2: Też chyba dobre takie też rekreacyjne dobra, miejsce na wypady, nie? Z dziećmi na przykład.
4: Tak. Chociaż też zdarza się, że jest tam dość ciasno. No i Park Oruński. W tej chwili można połączyć właśnie z tymi stawami na Gdańsku Południe przy ulicy Świętokrzyskiej.
2: I też sobie fajną wycieczkę zrobić tak naprawdę, nie?
4: Tak.
2: Mhm. Zachęcamy do ruchu, do tego, żeby korzystać z niego. Też organizujecie się w sumie jako cykliści i robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi. Coś w najbliższym czasie się szykuje?
4: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Co ciekawe, dopiero w zeszłym sezonie urosło to rzeczywiście do tej nazwy, bo idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej i powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka.
2: No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Bardzo panu dziękuję za przyjście do studnia. Było mi bardzo miło, że podzielił się pan z nami tymi wszystkimi praktycznymi informacjami. Moimi państwa gościem był pan Jacek Tysarczyk z serwisu rowerowego w Gdańsku. Pięknie panu dziękuję.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Fundacja Pozytywni działa na rzecz dzieci, młodzieży, uczniów trójmiejskich. Znane są akcje Słowa mają moc. A nowy rok to oczywiście nowe wyzwania, ale też pewne zmiany w fundacji. I o tym wszystkim porozmawiam z panią Dorotą Jankowiak-Dąbrowską z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, witam. Cieszę się, że możemy ponownie gościć u pani w studio.
2: No właśnie o tych zmianach, bo trochę wam się tam w zarządzie chyba też zmieniło coś, prawda?
5: Tak. Końcówka roku to drobne zmiany w naszej Radzie Programowej. Dołączyła do nas niesamowita osoba, dr Katarzyna Grzysiak-Bramańska, osoba, która wspiera całą sobą osoby neuroróżnorodne. A początek roku troszkę rozbudowany skład naszego zarządu. Dołączyła nasza ambasadorka kampanii Społeczeń Słowa Mają Moc, Joanna Stawińska-Nikulin. Nasza pani dotychczasowa prezes ze względu na obowiązki zawodowe i naukowe została członkiem zarządu, zrezygnowała z funkcji pani prezes, a dotychczasowa nasza wiceprezes Anna Blokus-Szkodzińska objęła stanowisko prezes fundacji. Także dzieje się, działamy. Wszystkie nasze zmiany nie spowodowały żadnych naszych takich zahamowań w działaniach intensywnie, tak jak zawsze.
2: Zwłaszcza, że pani Anna jest praktykiem, prawda? Więc ma dużo doświadczeń w działaniach. Zresztą już niejedną akcję panie tutaj przeprowadziłyście. I o tym chciałam porozmawiać, bo wiem, że szykuje się kolejna edycja akcji, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, ale też wśród uczniów, czyli Słowa mają moc. Przypomnijmy trochę tę kampanię.
5: Kampania społeczna Słowa mają moc zrodziła się tak naprawdę 3 lata temu, a właściwie już 4 będzie, kiedy jechałyśmy z Anią Blokus-Szkodzińską na jedną z konferencji w 2023 roku. Ania odkryła takie swoje marzenie, że chciałaby, żebyśmy zrobiły konferencję o mocy słowa, bo jest to potrzebne w dobie hejtu, w takich niefajnych rzeczach, które się dzieją w edukacji, przydałoby się zrobić coś takiego o mocy słowa. Od marzenia do czynów. 16-17 września 2023 roku odbyła się pierwsza konferencja naukowa Słowa mają moc. Ogrom nauczycieli, pedagogów, psychologów, prawie 500 osób uczestniczyło w konferencji i wybrzmiało wtedy, że potrzebna jest w edukacji taka kampania. I w 2024 roku ruszyliśmy z pierwszą edycją kampanii z takiej społecznej Słowa mają moc. W styczniu zaczynamy teraz trzecią edycję. Kontynuujemy nasze działania programu dla szkół Szkoła Dobrego Słowa. Mamy w tej chwili ponad 500 szkół, które aktywnie działają już od września i zakończą swoje tegoroczne działania w czerwcu. Ruszamy teraz z kampanią na początku roku skierowaną do przedszkoli. Już na dniach będzie można rozpocząć zapisywanie do udziału w tej części skierowanej do przedszkoli.
2: Czyli okazuje się, że wśród młodszych dzieci też jest taka potrzeba.
5: Tak.
2: Żeby zwracać uwagę na te słowa.
5: Myślę, że to jest w ogóle w tej chwili taki problem społeczny, że my najpierw mówimy, a często potem myślimy. A w wielu przypadkach to jest już za późno. Pamiętajmy, że mamy dużo młodych ludzi i dorosłych też, którzy mają bardzo mocno zaburzone relacje. I każde trudne słowo może przechylić taką czarę, która wpłynie na to, że coś się złego zadzieje. My jako twórcy i propagatorzy działań dotyczących zdrowia psychicznego, organizatorzy Pomorskiego Kongresu Zdrowia Psychicznego, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, wiemy, jak bardzo, bardzo to jest potrzebne. I między innymi działania kampanijne w tym roku to też będzie pomorskie spotkanie dla młodzieży. Jeszcze trochę w tajemnicy, ale niebawem już odkryjemy kartę.
2: A powracając do tych mniejszych dzieci właśnie, jak będzie pomyślana ta akcja Słowa mają moc od strony takiej praktycznej? Jak sobie to właśnie wyobrażacie?
5: Marzy nam się w tej chwili stworzenie przez dzieci ogrodów dobrego słowa. Chcemy, żeby każde dziecko w przedszkolu wyhodowało sobie jedno słowo, które będzie można posadzić w wirtualnym ogrodzie. Jeszcze kilka dni potrzebujemy, żeby dopracować całą akcję. Już zajawki są na naszej stronie. Można tam zaglądać i sukcesywnie sprawdzić. Stworzyliśmy też dla naszych kampanijnych działań w social mediach poświęconą tylko temu stronę, która nazywa się Kampania Społeczna Słowa Mają Moc, gdzie zapraszamy do obserwacji. Tam publikujemy, tam zachęcamy, tam dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych, zwrotnych informacji od środowiska zainteresowanego tą kampanią.
2: Ogród dobrych słów brzmi bardzo ciekawie, naprawdę zachęcająco, ale pamiętam właśnie, jak w tej kampanii skierowanej do młodzieży wymyśliliście sobie Państwo takie radio dla młodzieży, to znaczy młodzi tworzyli swoje radio i tam właśnie przekazywali sobie te dobre intencje. Jak to się udało? Bo wiem, że radio takie internetowe tworzyli treści przy udziale smartfonów. Jak wyszła ta kampania? Jaki jest feedback?
5: Ona trwa cały czas.
2: Jeszcze trwa,
5: tak,
2: proszę.
5: Ona trwa do września. Mamy sygnały z wielu szkół, bo spływają do nas co miesiąc sprawozdania, że to działa. Udostępniamy też audycje, które tworzą młodzi ludzie. Proszę mi wierzyć, że kiedy trafia się taki post właśnie, gdzie młodzi publikują swoje audycje, w wielu momentach kręci nam się łezka w oku. To są tak głębokie i przemyślane treści, gdzie naprawdę zalecam dużą uwagę nam dorosłym, bo możemy się od nich nauczyć wiele, wiele i jak bardzo te słowa są ważne.
2: I czy macie Pani może taki dostęp do publikacji, które mówiłyby o tym problemie właśnie hejtu, no nie wiem, chociażby w Pomorskiem?
5: Docierają raczej do nas w tej chwili sygnały od młodzieży, która cały czas gdzieś tam monitoruje nasze działania, wysyła do nas swoje własne spostrzeżenia i niestety, jak zawsze, w Pomorskim chyba przodujemy w takich działaniach, gdzie nie dzieje się dobrze.
2: Czyli ta przemoc słowna cały czas króluje tutaj.
5: Króluje, chociaż widzimy, jak dużo szkół włączyło się do zwracania uwagi, żeby w prostych nawet komunikatach, nawet nauczyciele między sobą, żeby zwracać uwagę, jak się do siebie odzywamy. Ta drobna kropelka, którą gdzieś tam przekazujemy do środowisk, drąży skałę, ale bardzo, bardzo powolutku. Takie działania profilaktyczne to są bardzo rozłożone w czasie. Myślę, że na to potrzeba wielu, wielu lat, a przede wszystkim takiej dużej roztropności nas, dorosłych.
2: Profilaktyka, lepiej zapobiegać, prawda, niż potem mierzyć się z naprawdę dużym problemem, więc myślę sobie, że ta droga obrana akurat przez fundację jest bardzo ciekawą drogą. Przynosi już oczekiwane rezultaty.
5: Marzy nam się w ogóle taka refleksyjność dorosłych, szczególnie rodziców, żeby nie wpuszczać samopas dzieci do tego świata internetowego. Tam naprawdę dzieje się w tej chwili dużo, dużo złych rzeczy i kiedy bez żadnej kontroli wpuszczamy dzieciaki 6, 7, 8-letnie, gdzie działają i funkcjonują na TikToku, w różnych social mediach, to widzimy, że tym dzieciakom jest dużo trudniej w takiej realnej rzeczywistości niż tym, którzy nie mają dostępu jako małe dzieci. Kiedy prowadzimy warsztaty jako fundacja w szkołach podstawowych, widać bardzo dużą różnicę. Martwi nas to, że nie udało się sprawnie rozwiązać problemów dostępności i odpowiedzialności platform, chociażby za wpuszczanie treści pedofilskich, czy bezkarne działanie sztucznej inteligencji, gdzie jest to bez żadnej kontroli, a niestety ma bardzo negatywny wpływ. I między innymi też dlatego tak pochwalę się, że jako fundacja staramy się dotrzeć do rodziców naszym czasopismem rodzinnym, Akademią Rodzica. W tej chwili styczniowy numer. Dla nas taka bardzo istotna informacja, którą dzisiaj dostaliśmy, że na godziny poranne numer został pobrany 3678 razy z naszej strony, więc dociera do rodziców. Marzy nam się, żeby trafiało to pod wszystkie strzechy. Tam publikujemy różne treści specjalistyczne i też zwracamy rodzicom bardzo dużą uwagę właśnie na moc tego słowa w takich relacjach codziennych.
2: Te szkoły tutaj z Trójmiasta, które są zaangażowane w te działania państwa właśnie w kampanię Słowa mają moc, ile to jest w liczbach? Jesteście w stanie podać, ile to jest szkół, na przykład, nie wiem, z Gdańska, z Gdyni?
5: Z całej Polski w kampanii bierze udział prawie 600 szkół. Z naszego tutaj województwa pomorskiego jest to niespełna 100 szkół, ale wierzymy, że przyszły rok będzie ich więcej, bo w trakcie trwania już tegorocznej edycji programu Szkoła Dobrego Słowa dużo szkół pyta się, czy może dołączyć w trakcie. Daliśmy taką możliwość, żeby wszystkie materiały są opublikowane bezpłatnie. Z wszystkich treści można korzystać również poza udziałem w tym programie, ale te szkoły, które dołączają do nas w trakcie, nie dostaną na koniec tej edycji certyfikatu, ale wierzymy, że takie działania zachęcą do tego, żeby w przyszłym roku uczestniczyć już w całym programie. Dla nas takimi cudnymi obrazkami są, kiedy teraz przed feriami pojawiały się posty z informacją, z pokazaniem, że nawet na ferie dzieciaki szły właśnie z dobrymi słowami ze szkół po to, żeby im było łatwiej, lepiej, żeby lepiej funkcjonowały w tym okresie przerwy. Więc to są takie pozytywne efekty naszej kampanii.
2: Bardzo ważne, i myślę sobie, ale też organizujecie różne konferencje poświęcone różnym ważnym tematom, skoncentrowanym chociażby na dzieciach, na młodzieży, i zbliżamy się do takiego terminu, w którym odbędzie się konferencja poświęcona neuroróżnorodności.
5: Tak, jest to konferencja nie w normie, lecz w formie. Edukacja w czasach neuroróżnorodności. Konferencja, którą chcemy zwrócić uwagę środowisk edukacyjnych i tych, które pracują z dziećmi i z młodzieżą, jak bardzo ważny jest to aspekt. Zaprosiliśmy 12 specjalistów z całej Polski, którzy są praktykami, którzy pracują z dziećmi, z młodzieżą, którzy mogą się podzielić swoim własnym doświadczeniem. Wierzymy, że jak większość naszych konferencji, będzie to wydarzenie, które pozostawi ślad w uczestnikach. Konferencja jest przewidziana stacjonarnie, będzie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracją i Biznesu, gdzie rektor i pani prezydent uczelni udostępniają nam, jak zawsze, cudowne przestrzenie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Czekamy teraz jeszcze na informacje, czy pozyskamy na tyle środków, żeby zrobić też formułę online'ową. No niestety, zrobienie takiej formuły to są duże, duże dodatkowe koszty. Wierzymy, że ona nam się uda, ale na ten moment zapraszamy stacjonarnie.
2: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywnie była moim gościem.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie, proszę.
1: Audycja rozrywkowa.
6: Teraz czas troszeczkę poznać Gdańsk, a właściwie sprawdzić Państwa wiedzę na temat tego wspaniałego miasta, w którym mieszkacie, ale nie tylko Państwa wiedzę, ale także i słuchaczy radia. Konkretnie jednej słuchaczki dzisiaj, pani Judyty, która jest ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, pani Moniko.
6: Pani Judyto, proszę powiedzieć, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może jest pani w ogóle rodowitą gdańszczanką?
7: Nie, przyprowadziłam się tutaj 20 lat temu, ale kocham to miasto i naprawdę czuję, jakbym się tutaj urodziła.
6: A co pani robi w Gdańsku, jeżeli mogę zapytać?
7: Jestem nauczycielką języka polskiego.
6: O, proszę, no to wydaje mi się, że skoro pani lubi naukę, to myślę, że to nie będzie problemu z odpowiedzią na 5 pytań naszego quizu, ale to też będzie taki sprawdzian dla pani, prawda?
7: Tak, mam nadzieję, że tutaj nie będzie wszystkiego przed moment.
6: Ja też mam taką nadzieję, jak uczniowie, słuchają uczniowie pani Judyty, poznali po głosie swoją nauczycielkę, to proszę mocno trzymać kciuki. No dobrze, pani Judyto, jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
7: Tak, jestem gotowa.
6: Będziemy mogły zaśpiewać po tym pytaniu zielono mi, bo pytanie brzmi, ile procent powierzchni Gdańska zajmują tereny zielone? Czy 7%, czy 24%, czy może 16%?
7: Nie, no Gdańsk to jest bardzo zielone miasto, więc ja tutaj stawiam na 24%.
6: Tak, oczywiście to jest dobra odpowiedź, 24%, o, tak, nie tylko lasy państwowe, ale także i Trójmiejski Park Krajobrazowy, otuliny leśne, parki, to wszystko stanowi 24%. Zresztą wystarczy wyjrzeć za okno, prawda? Właściwie z każdego okna widać zieleń w Gdańsku.
7: Dokładnie tak.
6: Zgadza się, oczywiście. No dobrze. Świetnie się zaczęło. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Ja przypomnę, że czekają na panią gadżety Radia Pogoda, więc to jest taka przyjemna zachęta.
7: O, cudownie.
6: Drugie pytanie, pani Judyto. Słowa z 1939 roku, tutaj trochę historii się kłania, słowa, które brzmiały dlaczego musimy umierać za Gdańsk, pojawiły się po raz pierwszy w jakiej prasie? Czy w niemieckiej, czy w polskiej, czy we francuskiej?
7: No tutaj to ani Polska, ani Niemcy nie mogło być, to na pewno jest francuska.
6: Tak, oczywiście, pourquoi mourir pour Danzig, to był taki slogan polityczny z 1939 roku, faktycznie z artykułu francuskiego aktywisty, który po prostu dowodził, że Francja powinna uniknąć wojny z Niemcami z powodu Polski, nie powinna się angażować w wojnę tylko z takiego powodu. Znakomicie, nie tylko język polski widzę, ale i historia, jest pani bliska, pani Judyto.
7: No na razie wstydu nie ma.
6: Nie ma absolutnie, świetnie pani idzie i oby tak dalej. Trzecie pytanie. Jak przebiega błękitny szlak rowerowy? Czy zaczyna się w Gdańsku, a kończy w Kwidzynie? Czy zaczyna w Gdańsku, a kończy w Gdyni? Czy zaczyna się w Gdańsku, a kończy w Sianowie? Jak to jest?
7: No tutaj akurat jestem amator, tutaj bardzo lubię jeździć na rowerze z rodziną i z przyjaciółmi, więc wiem dokładnie, że kończy się w Sianowie.
6: Tak, zgadza się i ten piękny Kaszubski Park Krajobrazowy można przy okazji też podziwiać. Brawo, no słychać, że pani jeździ na rowerze. Zresztą Gdańsk w ogóle jest takim uroczym miejscem i bardzo sprzyjającym rowerzystom, prawda? Więc przyjemne
7: to
6: szlaki.
7: To prawda, bardzo przyjemne.
6: Piękne krajobrazy. Ale też troszeczkę i wyczynowo, bo jak się wyjedzie poza Gdańsk, to tam i górki są i pagórki, więc to też trzeba troszeczkę mięśni mieć, żeby sobie z stresami
7: poradzić.
6: Ja to
7: bardzo polecam każdemu.
6: Polecamy. W takim razie takie zwiedzanie Gdańska i okolic też jest bardzo przyjemne. No dobrze, no to już jesteśmy przy czwartym pytaniu. Szybko idzie i bardzo dobrze. Pytanie wydaje mi się nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że będzie pani wiedziała. Kto jest autorem rzeźb plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Alfons Łosowski, czy Marek Targoński, czy Czesław Podleśny? Już pani chciała odpowiadać nawet bez podpowiedzi, więc chyba pani wie.
7: Nie, chciałam powiedzieć, że to będzie chyba to pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
6: Aha.
7: Więc tutaj muszę po prostu strzelać i może tam Podleśny?
6: Nie, chodzi o Alfonsa Łosowskiego. To on jest właśnie autorem rzeźb plenerowych w przestrzeni Gdańska. Zresztą podarował je miastu w 1966 roku. Ale to tylko jeden malutki błąd, nic się nie stało. Jedziemy dalej, zapominamy. Tak, koniecznie. No właśnie, to jest też taki przykład na to, że warto uzupełnić swoją wiedzę na temat Gdańska. Także znalazłyśmy jeden malutki, słaby punkcik, ale to nic nie szkodzi. Nie było to łatwe pytanie. Uwaga, pytanie piąte i ostatnie. Jak długi jest popularny gdański falowiec? Czy ma ponad 800 metrów długości? Czy 600 metrów długości, czy 500 metrów długości?
7: Nie, to jest najdłuższy budynek, więc tutaj może nie znam do końca długości, ale będę strzelać, że to będzie ponad 800 metrów.
6: Bo tak,
7: naprawdę okazały.
6: Oczywiście, 800 metrów długości jak najbardziej. To jest zresztą jedno z takich miejsc, do których, no, które nie znają nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale myślę i turyści też tam, prawda, przyjeżdżają, żeby zobaczyć ten słynny blok.
7: Jeśli ktoś nie widział, to jako atrakcja turystyczna bardzo polecam.
6: Tak, robi wrażenie.
7: Zresztą niedaleko jest morze, więc...
6: No tak, no z Gdańska to wszędzie blisko nad morze jest, prawda?
7: No tak, tak, to prawda.
6: Pani Judyto, i to jest właśnie wielki plus tego miejsca, więc tak, na 5 pytań mamy 4 dobre odpowiedzi, więc ja to uznaję, uważam, że zna pani znakomicie miasto Gdańsk i jak najbardziej należą się pani gadżety radia.
7: Dziękuję ślicznie.
6: Pani Judyto, wszystkiego dobrego, życzę przyjemnego zwiedzania Gdańska, oczywiście zachęcam cały czas do słuchania radia, ale z tego co rozumiem, pani słucha, więc...
7: Oczywiście.
6: Cieszę się bardzo.
7: Jestem fanką od lat.
6: Proszę pozdrowić swoich uczniów.
7: Dziękuję.
6: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Audycja rozrywkowa.
8: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Gdańszczanie zyskali nowe miejsca na spacery, uprawianie rekreacji czy wypoczynek. Odwiedzimy dzisiaj odnowioną Biskupią Górkę oraz Dolne Miasto, które pięknieje dzięki połączeniu interesu publicznego i prywatnego. Edyta Stańczyk, zapraszam na spacer po Gdańsku.
1: Czas wolny w Trójmieście.
8: Biskupia Górka ma za sobą pierwszy etap rewitalizacji. Czy efekty prac podobają się mieszkańcom?
9: Nasz debiut z mężem, ale tutaj koleżanka nas oprowadzi, bo jest z niedalekiej odległości tutaj.
10: Nie jestem mieszkańcem, natomiast od paru lat bywam tutaj sporadycznie, ponieważ moja siostra mieszka w okolicy. Zauważyłem właśnie, że wiele się tutaj pozmieniało. Wcześniej zauważyłem, że wszystko było pozamykane. Jeszcze wcześniej, prawda, były wszędzie dziury tutaj straszne na ulicach, tak? No a teraz mamy, prawda, zrobioną ładnie nawierzchnię, nawiązującą, podejrzewam, do tradycji, historii, bruk i odnowione fasady niektórych budynków. Na pewno przyjemnie się spaceruje. Wcześniej wyglądało to dość obskurnie, a teraz to miejsce nabiera uroku.
11: To jest takie miejsce, które przypomina klimatem czasami trochę Paryż, jak dla mnie. Ostatnio właśnie byliśmy z żoną, z dziećmi i te piękne uliczki, które tutaj są, wydaje mi się, że się idealnie nadają do tego, żeby grać tutaj piękne balady jazzowe, no.
8: Swojego wzruszenia nie kryje też prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
12: Wzruszenie wtedy, kiedy widać efekt zmiany i myślę, że to jest chyba najważniejsze, ale także efekt współpracy i myślę, że dzisiaj to można doskonale na Biskupiej Górce zobaczyć. To nie znaczy, że wszystko tu już jest zrobione. Tu jeszcze nadal jest dużo pracy, także tej infrastrukturalnej. Niektóre kamienice jeszcze wymagają dopieszczenia, natomiast to, co już się udało, to chociażby 83 zupełnie nowe mieszkania w starej strukturze, ale zmodernizowane, także będą dzisiaj służyły mieszkańcom, ale także to, co się udaje krok po kroku, to czego nie widać, to właśnie zmiana społeczna i myślę, że to jest coś, co mnie najbardziej wzrusza i cieszy. No niektórzy wspominają, bo na przykład jakąś część swojego życia tutaj spędzili na Biskupiej Górce, niektórzy tu mieszkają od pokoleń, w mieszkaniu, które kiedyś należało do babci. Cieszą się z tego, że ich dzielnica po prostu jest coraz ładniejsza.
8: W działania rewitalizacyjne byli zaangażowani również przedstawiciele lokalnej społeczności, a dokładnie Stowarzyszenia Waga, pani Anna Butrym.
13: Przede wszystkim w tak zwaną rewitalizację tkanki miękkiej, czyli współdziałanie i animowanie społeczności lokalnej w różnych warsztatach, w różnych aspektach, na różnym poziomie. Od podwórka po spotkania warsztatowe u nas w sali. Także staramy się tutaj, że tak powiem, wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańcom i zależy, co jest potrzebne, to staramy się to zorganizować. Jest potrzebna teatrzyk dla dzieci, proszę, jest teatrzyk. Jest potrzebny festyn dla doroślaków, robimy dla doroślaków. Po prostu słuchamy społeczności i na ich potrzeby wychodzimy naprzeciw. Jest to jedyny ośrodek, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i nie tylko porozmawiać, bądź załatwić, bądź usłyszeć jakieś wsparcie, dostać wsparcie, czy przyjść książkę pożyczyć, czy posiedzieć, czy bardzo mamy dużą grupę dzieci, jak i również seniorów. I to jest jedyne miejsce, gdzie mogą przyjść. Tak na co dzień, zajść tu do nas, porozmawiać, wypić kawę, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, bo organizujemy różne spotkania.
8: Jak podkreśla wiceprezydent Gdańska Emilia Lodzińska, to nie koniec prac na Biskupiej Górce.
12: Myślę, że najtrudniejszym momentem to było pogodzenie wszystkich interesów. Tereny są bardzo trudne, są osuwiskowe, historyczny obszar zabudowy i to, żeby pogodzić i ten trudny obszar, w którym się znajdujemy, i mieszkańców, i to, że jednak przez długi okres czasu tutaj te przestrzenie, które widzimy, były wyłączone z ruchu, to było, myślę, moim zdaniem najtrudniejsze do pogodzenia, czyli różne interesy, które należało w krótkim czasie pogodzić ze sobą. Emocje są ogromne, bardzo się cieszę, że jesteśmy już po tym etapie rewitalizacji, to, że obserwujemy, jak dużą metamorfozę przeszła Biskupia Górka. Myślę, że osoby, które sprzed lat pamiętają to miejsce, to mogą bardzo mocno docenić właśnie, jaką metamorfozę przeszedł ten obszar. Kiedyś to było miejsce, gdzie trudno było przyjść na spacer. Dzisiaj to miejsce zaprasza. Zaprasza, żeby tutaj przyjść, wejść, zagłębić się w różne zakamarki, więc to pokazuje, że myślę, metamorfoza, rewitalizacja się udała. Planujemy kolejne etapy. Chcemy zaprosić wspólnoty mieszkaniowe do współpracy, tak ażeby nie tylko budynki gminne przeszły, które przeszły metamorfozę, były zakończone i mogły cieszyć oko, ale także, żeby wspólnoty mieszkaniowe wzięły udział w całym procesie i także wyglądały tak samo pięknie jak nasze gminne nieruchomości.
8: Teraz z Biskupiej Górki przenosimy się na Dolne Miasto.
1: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
8: To, co jeszcze do niedawna straszyło, dziś ma zachęcać turystów do wydłużenia swoich spacerów nad Motławą. Na gdańskim Dolnym Mieście odnowiono 8 tarasów widokowych nad najsłynniejszą w Trójmieście rzeką. Schody, ławki i drzewa mają ściągnąć tutaj ludzi, którzy pamiętają dawną złą sławę tego miejsca. Do tej pory unikali zapuszczenia się w te rejony, mówi gdański radny Cezary Śpiewak-Dowbor.
14: Pamiętam, jak dekadę temu pływałem tutaj taką bardzo małą łódeczką, taką troszeczkę większą od kajaka, i te miejsca na Dolnym Mieście po prostu straszyły. Dzisiaj one wyglądają zupełnie inaczej, można z nich fajnie, wygodnie korzystać. Dzisiaj nie jest jeszcze pełny sezon turystyczny, natomiast myślę, że jak zajrzymy tutaj w lipcu, w sierpniu, to będzie widać zdecydowanie więcej ludzi przechadzających się.
8: Trasy widokowe ciągną się od zwodzonego mostu Stągiewnego aż po śluzę Kamienna Grodza, wiekową instalację chroniącą Gdańsk przed powodziami. Nowe ścieżki rowerowe i miejsca zielone powstają dzięki połączeniu interesu publicznego i prywatnego, o czym więcej opowie wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
15: W ramach rewitalizacji istnieje możliwość realizacji celów publicznych i one są realizowane, ale bardzo często, żeby dana dzielnica na nowo się ożywiła, a to jest główny cel rewitalizacji, potrzebujemy również partnerów prywatnych, którzy z jednej strony realizują funkcje publiczne i o nich za chwilę powiemy, a z drugiej strony realizują funkcje prywatne, dając szansę na zamieszkanie nowym mieszkańcom w danej dzielnicy. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować pierwszy etap partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego tutaj na Dolnym Mieście. Przypomnę, że to jest pierwsze tego rodzaju partnerstwo, a w tej chwili podobny model będzie realizowany w Nowym Porcie. Model, w którym właśnie za działki, które są w ramach danej dzielnicy, pozyskujemy cele publiczne i powodujemy, że pieniądz z tych działek pozostaje w dzielnicy i jest wykorzystany na rzecz mieszkańców tej dzielnicy. Dzisiaj oddajemy inwestycję pieszo-rowerową wzdłuż Kamiennej Grobli. Za chwilę będziemy sadzić drzewa. Staraliśmy się, żeby to był maksymalnie zielony projekt. Do nasadzenia będą 32 drzewa, będzie 1282 krzewy, 6332 sztuki roślinności, czyli tak naprawdę ta przestrzeń zmieni się diametralnie właśnie w kierunku przestrzeni zielonej. Cały projekt to blisko 3 miliony złotych pozyskane od partnera prywatnego, więc cała ta kwota jest kwotą sfinansowaną, a to ze sprzedaży nieruchomości, ale też zaangażowania bezpośredniego partnera. Przy okazji tego ciągu pieszego, zejścia piesze, które kiedyś funkcjonowały, ale w tej chwili będą z większą dostępnością.
8: Myślę, że warto wybrać się w okolice Biskupiej Górki i Dolnego Miasta i samemu ocenić wykonane prace.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Niemożność komunikowania swoich myśli, swoich uczuć często doprowadza do konfliktów, frustracji. Wiele naukowych publikacji pojawiło się na rynku, wiele warsztatów poświęcono temu tematowi, a ja dzisiaj skoncentruję się na naszym lokalnym, gdańskim, trójmiejskim, pomorskim, albowiem dzieją się tutaj rzeczy ważne, a są ze mną dr Anna Walencik-Topiłko.
16: Dzień dobry.
2: I pani Anna Brych.
16: Dzień dobry.
2: Witam panie bardzo serdecznie, obie panie logopedki ze specjalizacjami neurologopedycznymi, ale także logorytmicznymi. Ale także zajmujecie się panie emisją, higieną głosu, także wielowarstwowo tutaj działacie. A chciałabym dzisiaj porozmawiać z paniami o czymś takim, co się nazywa logorytmika.
16: O moim koniku.
2: O koniku, właśnie pani, bo tak dużo się przecież dzieje. Doktor Anna Walencik-Topiłko jest autorką przecież wielu multimedialnych programów poświęconych temu tematowi, a pani Anna Brych fantastycznie pracuje z dziećmi, ale też z osobami starszymi. I to właśnie chciałabym dzisiaj o tym z paniami porozmawiać. O logorytmice jako takim narzędziu wspomagającym komunikację, język osób starszych.
1: Zdrowe Trójmiasto.
2: Jak można to fantastycznie wykorzystać. No bo zazwyczaj logorytmika kojarzy nam się z czym? Wiadomo.
16: Dziecko.
2: Super panią w przedszkolu, w szkole, tak, gdzie dużo się dzieje, gdzie się klaszcze, tupie i śpiewa. Ale dzisiaj troszeczkę jakby przełamiemy te stereotypy, prawda? I powiemy sobie, że to tak, ale pod warunkiem, że prowadzą to specjaliści. Pani doktor, czym jest ta logorytmika?
16: No to jest taka metoda, która wspomaga nasze działania w logopedii już od ponad 50 lat, więc tak naprawdę jedna z, powiedziałabym, bardziej osadzonych metod wspomagających. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że gdzieś w naszej świadomości bardzo często wiąże się przede wszystkim z takim startem swojego pomysłu na wspomaganie w logopedii, czyli wsparciem dziecka. Przede wszystkim była to metoda, która została utworzona na styku pewnych metodyk, czyli metodyki rytmiki klasycznej i metodyki terapii logopedycznej. I na początku były to grupy ćwiczeń, które miały wspomóc przede wszystkim działania związane z mową dziecka, które ma zaburzenia słuchu, które się jąka, które ma opóźniony rozwój mowy, głównie o etiologii mózgowej jeszcze, czyli przy alaliach i percepcyjnych, i motorycznych. Natomiast od połowy lat 90. była to też taka metoda, która zaczęła bardzo mocno wrastać w różne inne subdyscypliny logopedyczne. I tutaj zaczęliśmy też dostrzegać jej potencjał, jeśli

0: Za każdym razem jest to związane też taka aktywność z tym, co drzemie jako potencjał w człowieku, więc jest to metoda, która też w taki naturalny sposób uruchamia ten potencjał. Logorytmika też jest niesamowicie interdyscyplinarna i taka interaktywna, więc uruchamia w człowieku bardzo wiele możliwości, jakby przy okazji.
1: Specjaliści opracowali takie programy, z których można brać, czerpać, którymi można się cieszyć. Pani Aniu, to teraz do pani się zwrócę, bo pani naprawdę fantastycznie działa tutaj z naszymi gdańskimi seniorami. Dziękuję. Na wszystkich szczeblach, jeśli chodzi o arteterapię, ale też włączając w to logorytmikę. Kiedy zaczęła się ta pani przygoda właśnie z naszymi seniorami?
2: Muszę powiedzieć, że stało się to zupełnie przypadkiem. Bardzo chciałam pracować z osobami z afazją. Trafiłam do ośrodka pomocowego bardzo dużego, w którym można powiedzieć przez ponad 20 lat pracuję i z osobami z afazją, seniorami, zarówno z seniorami, u których przebieg procesu starzenia się przebiega w taki sposób po prostu naturalny i ta komunikacja nie jest specjalnie zaburzona. Owszem, obserwujemy różne zmiany, jakby zwolnienie tempa mowy, czasami trudności w porozumiewaniu się. Natomiast przede wszystkim ja pracuję z osobami, u których obserwujemy rozpad komunikacji. I tutaj logorytmika jest takim narzędziem bardzo poważnym zresztą, który działa holistycznie, tak jak tu wspomniała Ania wcześniej. Tak naprawdę możemy oddziaływać na tego człowieka zupełnie całościowo, zależnie od jego potrzeb, czy stosując ćwiczenia słuchowe po to, żeby poprawiła się koncentracja słuchowa, czy powiedzmy rozumienie, czy żeby tak mówiąc potocznie, ten słuchacz mógł uczestniczyć w komunikacji, po prostu nadążać za komunikatami, które po prostu słyszy. Czy chociażby poprzez stosowanie ćwiczeń tych inhibicyjno-incytacyjnych, niezwykle ważnych, na przykład możemy zatrzymać pewną rzecz, powiedzmy, czy wywołać odpowiednią, powiedzmy, reakcję, tak? To jest bardzo ważne dla chociażby bezpieczeństwa seniora, tak? Bo chodzi o to, żeby szybko zareagował na sygnał jakiś na przykład dla niego bardzo niebezpieczny, tak? Więc tutaj praktyczne ćwiczenia są niezwykle ważne w tym momencie. No i chociażby muzykowanie w odpowiedni sposób ustawione. Przecież to tak naprawdę trenujemy i oddech dzięki temu i cały aparat artykulacyjny. No i pamięć oczywiście również, bo przecież trzeba zapamiętać i teksty, i na przykład pracując z osobami z chorobą Alzheimera, chociażby wszelkie możliwe rymowanki fantastycznie się tutaj nam wpisują. Poza tym, tak jak Ania wspomniałaś, jest to narzędzie, które działa na emocje.
1: Specjalistki od gdańskiej logorytmiki są dzisiaj z nami.
3: Zdrowe Trójmiasto.
2: Przy zastosowaniu ćwiczeń słuchowych, zaproponowaniu jakiegoś instrumentu i dookoła tego zorganizowanie jakichś wyobrażeń, skojarzeń. To jest taka terapia, można powiedzieć, reminiscencyjna, gdzie rzeczywiście te emocje wywołują po prostu wspomnienia. Łatwiej wtedy opracować całe pola semantyczne, które gdzieś po prostu uciekły.
1: A łzy też się toczą?
2: Oczywiście, łzy jak najbardziej. Łzy wielokrotnie. Przypominają się piosenki, wiersze, różne rzeczy, które potem my jakby wykorzystujemy, ale jakby rzeczywiście naturalną pierwszą, powiedzmy, reakcją jest taka po prostu ludzka łza.
1: Wyobrażam sobie, że praca z dorosłym człowiekiem trochę inaczej wygląda jednak niż z dzieckiem, prawda? I nawet dobór narzędzi, materiałów, tutaj jest specyficzny. Jak reagują właśnie osoby dorosłe na tego typu propozycje? Oburzają się, czy chętnie wchodzą w takie relacje?
2: Nie. To naprawdę bywa różnie, w zależności od tego, jakie doświadczenie miała ta osoba, jeśli chodzi o jakiekolwiek muzykowanie, ale od tego jest terapeuta, żeby zrobić to, powiem brzydko, podstępnie.
4: Umiejętnie.
2: Więc tak, seniorzy, osoby dorosłe, pamiętajmy też, że afazja, czy powiedzmy dysartria, to też dotyczy osób, powiedzmy, młodszych, tak? Czasami logorytmika jest takim jedynym narzędziem, w którym możemy się komunikować, więc każdy chce się komunikować i ludzie chętnie podejmują, powiedzmy, dialog, chociażby na takich instrumentach, czy chociażby na zwykłym, powiedzmy, klaskaniu. A jeszcze więcej powiem, jeżeli tylko jedna ręka sprawna jest, jeżeli tylko może mnie dotknąć i może w jakiś sposób powtórzyć za mną puls chociażby, to jest też, no też komunikacja, prawda? Ludzie podejmują

0: takie próby, natomiast u seniorów to jest tak, że panie na przykład śpiewają chętniej, panowie gwiżdżą chętniej. Panowie bardzo często mówią, nie, ja to tak nie potrafię. No i wtedy ja mówię, no dobrze, no to w takim układzie ja będę, nie wiem, śpiewać, grać, a pan jak będzie miał ochotę, no to oczywiście może podjąć próbę, no i oczywiście podejmuje, tak? Logorytmika, myślę, jest taką metodą właśnie, która może na początku wydawać się trudna, ale absolutnie taka nie jest. Ona wręcz otwiera serca.
1: No tak, bo mówimy tutaj o naśladowaniu pewnych rytmów. Tak, to małe dzieci mają często te problemy, ale jak się okazuje, właśnie te choroby neurodegeneracyjne też u osób dorosłych jakby wywołują podobne problemy, takie jak u dzieci, prawda? Że my musimy sobie to wszystko odtworzyć, przypomnieć i zbudować. I czasami właśnie zbudować, nie? Od podstaw, że to wcale nie jest takie proste.
2: Muzyka też i tego typu ćwiczenia z muzyką, czyli z zastosowaniem muzyki i instrument i właśnie śpiew jako taki, taka żywa tutaj niesamowicie forma, rzeczywiście powoduje dosyć często katarsis, czyli takie oczyszczenie. Ten pierwszy moment jest takiego być może gdzieś poprzez pryzmat zresztą takiego postrzegania przez artyzm. Ja nie będę, bo nie potrafię, ja nie będę, bo na przykład śpiewam brzydko albo nigdy nie grałam na dzwonkach czy na jakimś innym instrumencie, więc gdzieś przez pryzmat artyzmu postrzegana umiejętność śpiewu czy umiejętność instrumentalizowania. Natomiast potem okazuje się, że właśnie przychodzi ten moment, że trafiamy, zaraz powiem jak trafiamy, na takie pole, gdzie jest niesamowicie właśnie bliskie i uruchamiające emocje. I te emocje pozytywne bardzo, ale na początku mogą sprowokować właśnie łzy, o których tutaj Aniu wspominałaś, czy mówiłyśmy właśnie, i takie oczyszczenie, a po tym oczyszczeniu bardzo często przychodzi już taka swobodna chęć właśnie współuczestnictwa.
1: Co my możemy porobić sobie w domu właśnie, tak żeby usprawniać te wszystkie umiejętności, tak, czy językowe, czy słuchowe, właśnie szerzej, komunikacyjne. I jakie to mogą być zajęcia? No bo wiemy tam krzyżóweczki, chodzenie z kijami, ale właśnie co z tej logorytmiki włączyć?
0: Ja myślę, że najprościej można po prostu śpiewać, no ale też dobierając utwory do osoby, która ma je, powiedzmy, śpiewać, tak? Czyli te, które naprawdę lubimy, na które mamy ochotę, nic po prostu na siłę, ale śpiewanie tak na dobrą sprawę buduje nam bardzo często dzień. Też pozwala oczywiście wyrazić emocje, więc myślę, że najlepszą taką reklamą będzie mój pradziadek, który zawsze śpiewał sobie, gdy, powiedzmy, rozpoczynał dzień. Może teraz w nas gdzieś ta potrzeba, no, uciekła, ale ja serdecznie namawiam, żeby wszyscy dorośli rozpoczynali dzień od zanucenia, zaśpiewania piosenki. Ponadto bardzo namawiam do tego, żeby sobie poakompaniować tupaniem, klaśnięciem, wystukaniem rytmu. To na pewno poprawi i pamięć, i koordynację. No i przede wszystkim rozwinie nas na pewno jako osoby.
1: Gdańsk jest takim muzycznym, powiedziałabym też rozśpiewanym miastem, bo przecież mamy fascynujące chóry. Nie wspomnę już o karilonach, które są słynne na całym świecie. A gdzie panie szukacie inspiracji właśnie, przygotowując te swoje programy?
2: Chyba w doświadczeniu tak naprawdę, bo my akurat mamy wykształcenie muzyczne, tak, więc gdzieś tutaj te podstawy rzeczywiście są. Ja miałam wielką przyjemność przez wiele lat być też wykładowcą w Akademii Muzycznej właśnie na podyplomowych studiach logorytmiki, więc gdzieś tutaj ten materiał nie jest przypadkowy nigdy. Za każdym razem jest dopasowywany do konkretnej grupy odbiorców. Warto może tak pamiętać, że jeżeli to mają być rzeczywiście takie ćwiczenia bardzo proste, na osiągalne, na wyciągnięcie ręki i ucha przysłowiowego w domu, to proszę brać, tak jak tutaj Ania wspominała wcześniej, coś, co nam sprawia przyjemność. Nawet takie nucenie swobodne na mormorando gdzieś tam sobie podnucić, gdzieś coś na piosence, którą lubimy jednocześnie posłuchać, to już jest wielki sukces, bo już nam się lekko rozluźni krtań, już ta krtań będzie za chwileczkę lepiej funkcjonowała. Jeżeli do tego jeszcze dodamy słowa, gdzie jeszcze zadbamy o to, żeby nawet się trochę tymi słowami pobawić, czyli gdzieś troszkę bardziej wyraziście samogłoski na przykład wypunktować w tym śpiewie, to już będzie z kolei znowu fantastyczne ćwiczenie na koordynację artykulacyjno-oddechowo-fonacyjną. wykonaniu. No i jeszcze dodajmy, że śpiew tak naprawdę to jest też taka naturalna gimnastyka dla oddechu. Więc rzeczywiście, jeżeli zaczniemy jeszcze wsłuchiwać się w długość frazy śpiewanej, gdzieś pobawimy się tym, że na przykład dzisiaj zaśpiewamy na jednym wydechu trzy słowa, ale przez tydzień, jeżeli te trzy słowa będziemy śpiewać tak samo, to za tydzień być może już nam się pięć słów na jednym wydechu uda zaśpiewać. Za dwa tygodnie już będzie ich siedem, więc tak naprawdę to jest też taka naturalna gimnastyka, bardzo przyjazna.
0: Są metody, są narzędzia i najważniejsze, ludzie są wspaniali. Bardzo, bardzo za tę możliwość bycia tutaj. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Anna Walencik-Topiłko i Janna Brych, czyli Gdańskie Warsztaty Logorytmiki dla Dorosłych. Dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: I Franz opowiedział Albertowi swoją wyprawę na wyspę Monte Cristo oraz spotkanie z których było dwóch bandytów korsykańskich. Nie pominął żadnego szczegółu feerycznej gościnności, jaką okazał mu hrabia w swojej grocie z tysiąca i jednej nocy. Opowiedział o kolacji, o haszyszu, posągach, o jawie i śnie i o tym, jak po przebudzeniu jako dowód i wspomnienie tego pozostał mu tylko widok jachtu na horyzoncie żeglującego ku Porto Vecchio. Potem przeszedł do tego, co działo się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy o Pepinie, jaką podsłuchał między nim a Wampą, a w której hrabia przyrzekł wyjednać łaskę dla bandyty. I obietnicy tej mógł stwierdzić sam czytelnik. Na koniec doszedł do wypadków ostatniej nocy, jak znalazł się w kłopocie, gdy spostrzegł, że brakuje mu do całej sumy 800 piastrów, jak wpadł na pomysł, by udać się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo. Albert słucha. No i co? Rzekł, gdy przyjaciel skończył. Gdzie widzisz tu coś złego? Hrabia lubi podróżować. Hrabia ma swój jacht, bo jest bogaty. Jedź do Portsmouth lub do Southampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy mają takie same kaprysy. Aby mieć gdzie swych podróży, aby uniknąć tej ohydnej kuchni, którą zatruwam się od 4 miesięcy, a ty od 4 lat, aby nie sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urządzić mieszkanko na Monte Cristo. A gdy już je sobie umeblował, obawia się, by rząd toskański nie usunął go stamtąd i aby wydawały, więc kupuje wyspę i przybiera od niej nazwisko. Kochany mój, poszperajże w pamięci i przyznaj, iluż to twoich znajomych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami? A ci bandyci, korsykańscy w jego załodze? Ale co w tym dziwnego? Wiesz, lepiej, że bandyci korsykańscy nie są bynajmniej rabusiami, ale jedynie zbiegami, których jakaś wendetta wygnała z rodzinnego miasta lub wsi. Zadawanie się z nimi nie kompromituje. Oznajmiam, że jeśli kiedyś udam się na Korsykę, to zanim się przedstawi gubernatorowi i prefektowi, pójdę się poznajomić z bandytami, jeśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czarujący. Ale Wampa i jego zgraja, protestował Franz, to bandyci, co rabują. Mam nadzieję, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sądzisz o tym, że hrabia cieszy się takim autorytetem wśród tych ludzi? Sądzę tylko ty, że temu autorytetowi winien jestem życie. Nie powinienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko. Nie mówię już nawet, że mi ocalił życie, bo byłaby to może lekka przesada, ale na pewno dzięki niemu zaoszczędziłem 4000 piastrów, co 4000 liwrów na nasze pieniądze, a to suma, na którą by mnie na pewno nie oszacowano we Francji. Dowodzi to, roześmiał się Albert, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A no właśnie, z jakiego kraju hrabia pochodzi? Jaki jest jego ojczysty język? Z czego właściwie się... Skąd te jego niezmierne bogactwa? Co się działo w pierwszej części jego życia, tajemniczej i nieznanej, która nadała tej drugiej posępną barwę mizantropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim miejscu dowiedzieć. Franz, mój kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebuję... go... zripostował Albert, poszedłeś i powiedziałeś mu: mojemu przyjacielowi Albertowi de Morcerfowi grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wyciągnąć. Czyż nie? Tak. A czy on wtedy zapytał, kto to jest ten Albert de Morcerf, skąd pochodzi jego nazwisko, skąd się wziął jego majątek, z jakiego kraju się wziął, gdzie się urodził? Pytał cię o to, powiedz. Nie, przyznaję. Ot przyjechał i tyle. Wyrwał mnie z rąk Wampy, u którego choć pozorowałem nonszalancję, wcale nie było mi do śmiechu, przyznaję się. A więc, mój drogi, gdy on za podobną przysługę prosi mnie co dzień dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go na salonach? Ty chcesz, bym mu odmówił? Ejże, chyba zwariowałeś. Przyznać trzeba, że wbrew zwyczajowi cała słuszność tym razem była po stronie Alberta. A zresztą, mój drogi, westchnął Franz, rób co ci się podoba. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest pozornie słuszne, ale prawdą jest, że hrabia Monte Cristo jest osobliwym człowiekiem. Hrabia Monte Cristo jest filantropem. Nie opowiedział ci, w jakim celu udaje się do Paryża. Otóż chce kandydować do nagrody Montyona. Gdzie potrzebował do zwycięstwa tylko mojego głosu i protekcji tego nieurodziwego pana, który ją przyznaje, to cóż, dam mu mój głos i postaram się o protekcję. No, nie mówmy o tym więcej. Mój kochany, siadajmy do stołu, a potem chodźmy ostatni raz do katedry świętego Piotra. Albert, a nazajutrz o 5:00 po południu przyjaciele się rozstali. Albert ruszył do Paryża, Franz pojechał na 2 tygodnie do Wenecji. Lecz Albert, zanim wsiadł do powozu, oddał chłopcu hotelowemu, z obawy, by hrabia nie sprawił mu zawodu, bilet do hrabiego Monte Cristo, na którym pod napisem Albert de Morcerf dopisał ołówkiem 21 maja o 10:50, ulica Helderska numer 27. Rankiem 21 maja w domu przy ulicy Helderskiej, dokąd Albert de Morcerf zaprosił jeszcze w Rzymie hrabiego Monte Cristo, wszyscy domownicy przyjęcie hrabiego, aby Albert mógł wystąpić przed nim jak należy. Albert de Morcerf mieszkał w pawilonie, wzniesionym na rogu wielkiego dziedzińca, naprzeciw drugiego gmachu przeznaczonego dla służby. Jedynie 2 okna pawilonu wychodziły na ulicę, dalsze 3 były na dziedziniec, a 2 na... Między dziedzińcem a ogrodem wznosił się pałac hrabiostwa de Morcerfów, zbudowany w szpetnym stylu cesarstwa, modny jednak i okazały. Wzdłuż całej posiadłości ciągnął się mur, odgradzający ją od ulicy, a na nim stały w równych odstępach wazony z kwiatami. W środku muru krata ze złoconymi strzałami służyła za bramę paradną, furtka, przylepiona niemal do domku odźwiernego, używana była przez służbę lub też przez państwo, jeśli wychodzili pieszo. Wybór pawilonu na mieszkanie dla Alberta był dowodem pełnej taktu troskliwości matki, która nie chcąc rozstawać się z synem, że młodzieniec w wieku Alberta potrzebuje zupełnej swobody. Z drugiej zaś strony widać było, musimy to przyznać, że mieszkanie Alberta stanowiło obraz mądrego egoizmu młodzieńca, rozkochanego w swobodnym i leniwym życiu, złoconym niby klatka dla ptaków, jakie wiedzie młody człowiek. Przez okna od ulicy Albert mógł obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Widok taki jest niezbędny dla młodego człowieka, który lubi, aby co rusz ktoś nowy pojawiał się na horyzoncie, niechby nawet ulicznym. Następnie, jeśli w czasie obserwacji takich zdarzył się jakiś przedmiot, przebadania, Albert mógł dla dalszych poszukiwań wyjść przez furtkę podobną do tej, którą wskazaliśmy przy domku odźwiernego, a wartą szczególnej wzmianki. Była to furteczka jakby zapomniana przez wszystkich natychmiast po zbudowaniu domu, niepozorna i zakurzona, rzekłbyś, już nigdy nie przestąpi. Starannie naoliwiony zamek i zawiasy dowodziły jednak, że często ją w jakowychś tajemniczych celach otwierano. Chytre te drzwiczki robiły konkurencję 2 pozostałym wejściom, naigrawając się z odźwiernego, że jego czujność i władza ich nie... Otwierały się jak słynna brama jaskini z 1001 Nocy, niby sezam zaklęty Ali Baby, kiedy ktoś wyrzekł kabalistyczne słowa lub zapukał w umówiony sposób. Słowa te musiały być wymawiane przez głos wyjątkowo melodyjny. Pukać musiały paluszki na... w świecie. W końcu wąskiego i cichego korytarza, który stykał się z owymi drzwiczkami i stanowił przedpokój, znajdowały się drzwi do sali jadalnej Alberta z oknami na dziedziniec, a po lewej do saloniku z oknami od ogrodu. Krzewy i pnącza, rozwijając się na kształt wachlarza, zakrywały od dziedzińca i ogrodu wnętrze tych 2 pokoi na parterze, jedynych, do których mogłoby zajrzeć niedyskretne oko. Na 1. piętrze, oprócz 2 takich samych pokoi, znajdował się nad przedpokojem jeszcze 3. Był to salon, sypialnia i buduar. W salonie, jak komnaty algierskie, mieściła się palarnia. Buduar przylegał do sypialni i przez sekretne drzwiczki miał wyjście na schody. Widzimy, że nie zapomniano o żadnych środkach ostrożności.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
2: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupio.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Nad pierwszym piętrem królowała rozległa pracownia, którą powiększono, wyburzenia i przepierzenia. Pandemonium, które stanowiło obraz walki artysty z Dandysem. Znalazły tu schronienie wszystkie kolejne pasje Alberta. Trąby myśliwskie, basetle, flety, cała orkiestra, bo Albert upodobał sobie przez czas jakiś muzykę. Nie było to jednak zainteresowanie, lecz sztalugi, palety, farby, bo po zapale do muzyki nastąpiły pretensje do malarstwa. Na koniec florety, rękawice bokserskie, szpady i laski różnego rodzaju, bo wierny obyczajom ówczesnych złotych młodzieńców, Albert de Morker wkształcił się z dużo większą wytrwałością niż to okazał przy muzyce. W tych trzech sztukach uzupełniających męską edukację, to jest w fechtunku, boksie, walce na kije i w opisanym pomieszczeniu, przystosowanym do ćwiczeń fizycznych, lekcji udzielali mu Grissier, Cooks i Carol Lecoeur. Resztę umeblowania tej szacownej komnaty stanowiły Franca I, pełne chińskiej porcelany, waz japońskich, fajansów, Lucca della Robbi i półmisków Bernarda de Palissy. Starodawne fotele, na których zasiadał może Henryk IV albo Sully, Ludwik XIII albo Richelieu. Dwa bowiem z nich, ozdobione rzeźbionymi błyszczące na lazurowym tle trzy lilie Bourbonów, zwieńczone królewską koroną, pochodziły jeśli nie z magazynów w Luwrze, to przynajmniej z jakiego zamku królewskiego. Na fotelach tych barwy ciemnej i ponurej rzucone były w nieładzie bogate tkaniny o żywych kolorach, barwione słońcem Persji albo niewiasty z Kalkuty i Chandernagoru. Trudno zgadnąć, co mogły tu robić owe tkaniny. Wabiąc wzrok, oczekiwały na przeznaczenie, którego nie znał sam ich właściciel, a tymczasem rozświetlały salę jedwabistym, złotawym lśnieniem. Na honorowym miejscu z drzewa różanego, dzieło Rulera i Blancheta, odpowiadający rozmiarami naszym lilipucim salonom, który w ciasnym i dźwięcznym pudle zawierał jednak całą orkiestrę, a uginał się pod brzemieniem arcydzieł Beethovena, Webera, Mozarta, Haydna, Grytriego i Ponadto wszędzie, na ścianach, powyżej drzwi, na suficie, szpady, sztylety, krisy, maczugi, topory, zbroje pozłacane, damasceńskie, inkrustowane, zielniki, minerały, wypchane ptaki z otwartymi do nieruchomego lotu płomiennie czerwonymi skrzydłami i dziobami, gdy już nie miały zamknąć. Rozumie się samo przez się, że była to ulubiona komnata Alberta. W dzień jednak spotkania młodzieniec obrał sobie za główną kwaterę salonik na parterze, gdzie czekał w wytwornym negliżu na przyjęcie gościa. Tu na stole otoczonym szeroko złociły się w fajansowych naczyniach o spękanej polewie, za jakimi przepadają Holendrzy, wszelkie znane gatunki tytoniu, począwszy od żółtego petersburskiego aż do czarnego synajskiego, nie pomijając Maryland, Porto Rico i Latakie. Obok zaś w szkatułkach z wonnego leżały uporządkowane według wielkości i gatunku cygara, puros, regalia, hawańskie i manilskie. Na koniec, w otwartej na oścież szafie, zbiór fajek, niemieckich, tureckich, o ustnikach z bursztynu zdobnych w korale, inkrustowane złotem nargile, nowych rurkach, zwiniętych niby węże, oczekiwał na kaprys lub zachciankę palaczy. Albert sam czuwał, jak uporządkowano albo raczej rozłożono w artystycznym nieładzie owe przybory, którym nowocześni biesiadnicy lubią przypatrywać się po kawie poprzez obłoki dymu, unoszących się pod sufit w długich, kapryśnych spiralach. Za kwadrans dziesiąta wszedł lokaj. Był to mały, 15-letni stajenny imieniem John, mówiący tylko po angielsku, który stanowił całą domową służbę Alberta. Oczywiście miał zawsze do dyspozycji go, a przy nadzwyczajnych okazjach na jego rozkazy był także strzelec hrabiego. Lokaj ów, obdarzony całkowitym zaufaniem swego młodego pana, położył na stole stos gazet. Albertowi zaś podał plik listów. Albert spojrzał w roztargnieniu na tę różnorodną korespondencję, po czym dwie perfumowane koperty, na których widać było pismo nakreślone delikatną ręką, rozpieczętował je i przeczytał listy z pełną uwagą. Skąd te listy? Zapytał. Jeden przyszedł pocztą, a drugi przyniósł lokaj pani Danglars. Każ powiedzieć pani Danglars, że przyjmę. Loży, czekaj, później wstąpisz do Róży. Powiesz jej, że skoro zaprasza, po wyjściu z opery przyjdę do niej na kolację i zaniesiesz tam 6 butelek wyborowego wina, cypryjskiego, Malaga i Xeres, a także beczułkę ostry kostęckich. Ostrygi weźmiesz u Borela, ale nie zapomnij mu powiedzieć, że to... O której godzinie jaśnie pan każe podawać do stołu? A która teraz? Za kwadrans 10. A więc podasz o 10:30. Debray może będzie musiał pójść do ministerstwa, a zresztą... Albert popatrzył do notatnika. Na tęże godzinę zaprosiłem hrabiego. Wszmaja o 10:30. Chociaż nie liczę bardzo na jego obietnicę, chcę jednak być akuratny. Aha, nie wiesz, czy pani hrabina już wstała? Jeśli jaśnie pan sobie życzy, pójdę się dowiedzieć. Dobrze, i poproś też o trochę likierów, gdyż moja piwniczka już niezbyt pełna. Powiedz pani hrabinie, że będę miał zaszczyt 3:00 i że pytam, czy zgodzi się, abym przedstawił jej kogoś. Lokaj wyszedł. Albert rzucił się na sofę, rozdarł opaski kilku dzienników, przejrzał program spektakli, skrzywił się. Tego dnia bowiem dawano nie balet, a operę. Ja uszukał w oszeniach o pachnidłach pasty do zębów, którą mu zachwalano i ciskając precz 3 najbardziej wzięte w Paryżu pisma, ziewał na całe gardło i mruczał: doprawdy te gazety robią się coraz nudniejsze. W tejże chwili przed drzwiami zatrzymał się wolant, a wkrótce wszedł lokaj i oznajmił przybycie Braja. Do salonu wszedł jasnowłosy młody człowiek, wysoki, blady, z którego szarych oczu biła pewność siebie, a z wąskich ust chłód. Ubrany w granatowy frak ze złotymi cyzelowanymi guzikami i biały halsztuk, miał zawieszony na jedwabnej tasiemce monokl w prawie, który niekiedy, dzięki wysiłkom mięśni policzka, udawało mu się utrzymać w oczodole. Wkroczył bez uśmiechu, nie mówiąc ani słowa, z miną na wpół urzędową. Dzień dobry, Lucjanie. Dzień dobry, rzekł Albert. Przerażasz mnie, mój drogi, punktualnością. Ba, gdybyś to była tylko punktualność, spodziewałem się, że przyjdziesz najpóźniej, a ty pojawiasz się już za 9:50, kiedy termin spotkania ustalony jest dopiero na 10:30. To jakiś cud. A może nastąpił przypadkiem upadek rządu? Nie, złociutki. Dzieniec, sadowiąc się wygodnie na sofie. Uspokój się, my się zawsze chwiejemy, ale nigdy nie upadamy i zaczynam wierzyć, że powolutku dochodzimy do dożywotniego urzędowania. Nie mówiąc o tym, że sprawa półwyspu umocniła nas zupełnie. A tak, prawda, wypędzacie Don Carlosa z Hiszpanii. Nie mieszajmy pojęć. My go tylko przenosimy z jednej strony granicy na drugą, do Francji i ofiarujemy mu królewską gościnę w Bourges. W Bourges? A tak, i nie ma na co się skarżyć do diabła. Bourges to stolica króla Karola VII. Jak to? Nic. Przecież od wczoraj w całym Paryżu o tym mówią, a przedwczoraj rzecz ta przeniknęła na giełdę, bo pan Danglars, nie wiem jakim sposobem ten człowiek otrzymuje wiadomości w tym czasie co my, zagrał na Hossę i zyskał milion. A ty, nowy orderek jak się zdaje, bo widzę, że masz błękitną wstążeczkę. Przysłano mi medal Karola III, rzekł niedbale Debray. Ejże, nie udawaj obojętnego, przyznaj, że to ci sprawia przyjemność. Daję słowo. Jako uzupełnienie stroju medal zawsze dobrze się prezentuje przy czarnym fraku, zapinanym pod szyję. Wygląda to elegancko. Tak, rzekł Morkerw z uśmiechem. Człowiek wygląda wtedy jak książę gali albo Reichstagu. I właśnie dlatego widzisz mnie tak rano. Ponieważ dostałeś medal Karola III i chciałeś się z nim pokazać. Nie, ponieważ spędziłem noc całą na rozsyłaniu. Wyekspediowałem 25 depesz dyplomatycznych. Gdym dziś rano wrócił do siebie, chciałem zasnąć, ale rozbolała mnie tak mocno głowa, że musiałem wstać, by się przejechać godzinę konno. W Lasku Bolońskim napadła mnie nuda i głód. Dwaj wrogowie, którzy rzadko występują razem, a którzy jednak połączyli przeciwko mnie. To zupełnie jak jakiś związek karlistowsko-republikański. Wtedy przypomniałem sobie, że u ciebie ma być dziś z rana uczta, więc jestem. Jeść mi się chce? Nakarm mnie. Nudzi mi się? Zabaw mnie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dzwoniąc na służącego, gdy Lucjan tymczasem podrzucał szpic złotą gałką inkrustowaną turkusami rozłożone gazety, Albert odrzekł: to, kochany, moja powinność jako gospodarza. Germain, podaj xeres i biszkopty, a na początek, drogi Lucjanie, poczęstuj się cygarem. Oczywiście pochodzi z kontrabandy. Spróbuj i przekonaj swojego ministra, sprzedawał zamiast jakichś paskudnych liści orzechowych, na które skazuje obywateli. O, do diabła, tego nie zrobię. Gdyby tylko rząd sprowadzał takie cygara, uznałbyś je zaraz za obrzydliwe. A przy tym to nie rzecz spraw wewnętrznych, ale skarbu. Udaj się do pana Umana. Pośrednich, korytarz A, pokój 26. Doprawdy, odparł Albert, imponujesz mi wiadomościami. Weźże lepiej cygaro. Na drogi hrabio, rzekł Lucjan, zapalając manilę od różowej świecy osadzonej w złoconym lichtarzu i rzucając się na sofę. A drogi hrabio, ki szczęściarz z ciebie, że nie masz nic do roboty. Doprawdy nie znasz własnego szczęścia. I cóż ty byś począł, mój drogi pacyfikatorze królestw? Odparł Morkerw z lekką ironią. Gdybyś nie miał nic do roboty, jak to? Ty, osobisty sekretarz ministra? Dział zarazem wielkiej kabale europejskiej i drobnych intrygach Paryża, ty, który chronisz królów, a co ważniejsze, królowe, który masz godzić stronnictwa i kierować wyborami, ty, który więcej zdziałasz piórem i telegrafem, siedząc w gabinecie, niż Napoleon zdziałał na polu bitwy mieczem, ty, który posiadasz 25 tysięcy liwrów renty oprócz pensji w ministerstwie oraz konia, ty, który chadzasz do jockey clubu, opery i teatru, nie potrafisz znaleźć w tym nic, co mogłoby cię rozerwać? A więc dobrze. Jeśli tak, to ja cię zabawię. Dziś poznasz kogoś u mnie. Mężczyznę czy kobietę? Mężczyznę. Znam ich dosyć. Ale nie znasz takiego jak ten. Skądże się wziął? Z krainy czarów? Kto wie? Do diabła mam nadzieję, że nie przybywa stamtąd razem z naszym śniadaniem. Nie, bądź spokojny. Śniadanie szykuje się w kuchni u mamy. A co, głodny jesteś? Zgadza się. Nawet jeśli przyznać się do tego, to rzecz upokarzająca. Wczoraj jadłem obiad u pana de Villeforta, a zauważyłeś może, mój drogi, że u wszystkich prokuratorów jada się fatalnie? Jakby ich bez przerwy gryzło sumienie. Do licha nie szkaluj obiadów u bliźnich, jakże się jada u twoich ministrów. Tak, ale my przynajmniej nie zapraszamy ludzi z dobrego towarzystwa i gdybyśmy nie musieli gościć na obiadach rozmaitych szubrawców, co myślą, a raczej głosują tak jak trzeba, wystrzegalibyśmy się tych naszych przyjęć, zaręczam. Drogi, napij się wobec tego jeszcze xeres i weź drugi biszkopt. Chętnie, hiszpańskie wina masz wyborne. Przyznaj, że mieliśmy całkowitą słuszność, pacyfikując ten kraj. Zapewne, ale co z Don Carlosem? Co? Don Carlos będzie sobie pił Bordeaux, a za 10 lat ożenimy jego synową. Za co dostaniesz order Złotego Runa, jeśli jeszcze będziesz w ministerstwie? Zdaje mi się, że opracowałeś dziś system karmienia mnie samymi kadzidłami. Przyznasz sam, że najlepiej pobudzają prawdziwy apetyt, ale czekaj, słyszę w przedpokoju głos Beauchampa. A to wam skróci oczekiwanie. Otóż mamy się sprzeczać o gazety. Drogi przyjacielu, rzekł Lucjan z monarszą pogardą, czyż ja czytuję gazety? W takim razie macie dodatkowy powód do tym zajadlejszej kłótni. Pan Beauchamp oznajmił służący. Chodźże do nas, człowieku straszliwego pióra, zawołał Albert, idąc ku przybyłemu. Patrz, jest tu Lucjan, co cię nienawidzi, chociaż nie czyta nigdy, tak przynajmniej mówi. Ma świętą rację, rzekł Beauchamp. To tak jak ja. Krytykuję go, a nie wiem nic o tym, co robi. Witaj, komandorze. A tym, odpowiedział sekretarz osobisty, wymieniając z dziennikarzem uścisk dłoni i uśmiech. Jakżeby inaczej, zawołał Beauchamp. I co mówią o tym w świecie? W którym, bo wiele światów mamy w roku pańskim 1838? No w świecie, w którym brylujesz. Politycznym. Powiada się tam, że słusznie ci się to należy. Tak hojnie szafujesz czerwienią, że wyrósł na niej błękitny kwiatek. Brawo, brawo, niezły koncept, rzekł Lucjan. Dlaczegoż do nas nie należysz, mój drogi? Z takim dowcipem mógłbyś w lat parę zrobić karierę. Tylko rzecz czekam, zanim pójdę za twoją radą, na rząd, który by przetrwał choć z pół roku. A teraz do ciebie jedno słówko, drogi Albercie, bo trzeba dać odsapnąć biednemu Lucjanowi. Będziemy jedli śniadanie czy obiad, bo ja muszę być w izbie. W naszym rzemiośle, jak widzicie, nie wszystko jest różowe. Nie czekamy jeszcze na dwie osoby i siadamy do stołu. A któż to ma przyjść? Spytał Beauchamp. Szlachcic i dyplomata. Oj, to znaczy, że poczekamy sobie dwie godzinki na szlachcica i dwie godziny na dyplomatę. Zjawię się przy deserze. Zostawcie mi poziomek, kawę i cygara. Zjem sobie kotlet. Nie kłopocz się tym, bo gdyby nawet szlachcicem miał być Montmorency, a dyplomatą Metternich, siadamy do śniadania nie później jako 11:00. A tymczasem skosztuj jak Lucjan, Xeres i biszkoptów. No to w takim razie zostaje. Koniecznie mi dziś trzeba trochę rozrywki. No proszę, zupełnie jak Lucjan. A przecież kiedy rząd się smuci, opozycja powinna się radować. Bo widzisz, mój drogi, sam nie wiesz, co mi grozi. Dziś przed południem mam słuchać w Izbie Deputowanych m.in. pana Donglara. Wieczorem zaś u jego żony czeka nas tragedia, którą napisał par Francji. Niech diabli wezmą rząd. Czemu wybraliśmy taki, skoro, jak powiadają, wybór od nas zależał? Rozumiem, chcesz przygotować sobie zapasik wesołości. Nie gadajże źle o mowach pana Donglara, rzekł Debray. Głosuje za wami, należy do opozycji. W tym sęk. I dlatego czeka. Wyprawicie do Pałacu Luksemburskiego, żeby tam przemawiał, bo wtedy będę mógł się z niego uśmiać do woli. Mój drogi, zwrócił się Albert do Beauchampa, widać, że sprawy hiszpańskie są załatwione, bo jesteś dziś straszliwie cierpki. Przypomnijże sobie, że w była mowa o moich zaręczynach z panną Eugenią Donglar. Nie mogę zatem zezwolić, nie czując wyrzutów sumienia, abyś drwił z talentów krasomówczych człowieka, który ma mi kiedyś powiedzieć: panie wicehrabio, wiesz pan, że daję 2 miliony mojej córce. Dajże spokój, obruszył się Beauchamp. Małżeństwo nie dojdzie do skutku. Król mógł Donglara zrobić baronem, może go zrobić parem, ale nigdy nie zrobi zeń szlachcica. Hrabia de Morcerf, żołnierz, arystokrata, ma tyle dumy, że nie zgodzi się dla 2 nędznych milionów na bezalians. Wicehrabia de Morcerf może poślubić jedynie... Ale 2 miliony to jednak ładna sumka, odparł Morcerf. Jest to kapitał spółki posiadającej teatr bulwarowy albo linię kolejową z jednego brzegu Sekwany na drugi. Niech on sobie gada, co chce, rzekł niedbale Debray. A ty, Albercie, żeń się, poślubi... A nieprawdaż? No i świetnie. Co cię to ma obchodzić? Lepiej, żeby na takiej etykiecie było mniej o 1 herb, a więcej o 1 0. Masz w swoim herbie 7 kosów. Podarujesz żonie 3, a zostanie ci 4. Będziesz miał i tak o 1 ptaszka więcej niż Gwizjusz, krewniak cesarza niemieckiego, który został królem Francji. Na honor chyba masz rację, Lucjanie, rzekł z roztargnieniem Albert. Oczywiście, że mam, skądinąd każdy milioner jest tak samo szlachcicem jak bastard, to znaczy może nim być. Cst, przestań pleść, Lucjanie, uśmiechnął się Beauchamp. Chateau Renaud, który, aby wyleczyć cię z manii paradoksów, gotów cię przeszyć mieczem swego przodka, Renauda de Montobana. Ejże, poniżyłby się, odpowiedział Lucjan, bom pochodzenia niskiego, a nawet arcyniskiego. Doskonale, zawołał. Człowiek władzy wyśpiewuje jak sam Beranger, dokąd my zmierzamy, mój Boże. Pan de Chateau Renaud, pan Maksymilian Morel, rzekł służący, oznajmiając przybycie 2 nowych gości. A więc już wszyscy, rzekł Beauchamp. Będziemy zatem jedli, bo jeśli się nie mylę, to czekałeś tylko na 2 osoby, Albercie. Morel? Szepnął Albert zdziwiony. Morel, a któż to taki? Lecz zanim dokończył zdanie, pan Chateau Renaud, piękny mężczyzna, lat około 30, szlachcic w każdym calu, to jest o urodzie Kisza, a dowcipie Morte Marta, ujął Alberta za rękę i rzekł: Pozwól, mój drogi, abym ci przedstawił pana Maksymiliana Morella, kapitana Spahisów, mojego przyjaciela, ba, więcej, nawet wybawcę. A zresztą nie wymaga on żadnej prezentacji. Powitajże, hrabio, mojego bohatera. I odsunął się, aby przepuścić młodzieńca słusznego wzrostu i szlachetnej postawy, w czole, bystrym oku, czarnym wąsie. Czytelnik poznał go już w Marsylii w okolicznościach na tyle dramatycznych, że zapewne nie zdążył o nim zapomnieć. Bogaty mundur, na wpół francuski, a na wpół wschodni, noszony z wdziękiem, pięknie uwydatniał szeroką pierś, ozdobioną rowej i smukłość talii.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: promocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
3: Nie,
2: będzie
3: nie, nie mam pojęcia. Nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

i na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny. Do walc na tysiąc pap, do walc na tysiąc pap. Bez trudu padł czas i tysiąc pytań zgad, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. Do walc na tysiąc pap, do walc na tysiąc pap. Bez trudu padło nas i śpiewa naszym do nią, że już było dawać czas miłość jasny.

dam, wyszcie dam, wyszcie dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.